wierzył, że ktoś wciąż tam czeka. Choć zadrżał mu głos, wiem co usłyszałem. Miłość jest wszystkim.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski

0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to rzekł mu Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Oddajemy dziś cześć dwoma apostołom, Piotrowi i Pawłowi. Obchodzimy dzień uroczystości dwóch świętych i jednocześnie odwołujemy się do ich świadectwa wiary. O Piotrowym świadectwie słyszymy właśnie przed chwilą przeczytanym fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr dający jasną i jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione przez Jezusa: za kogo mnie uważacie? Piotr, który w imieniu całego grona dwunastu daje świadectwo o Jezusie. Piotr, który w imieniu wszystkich uczniów daje świadectwo wiary. Przez kolejne pokolenia następcy Piotra, biskupi Rzymu, dawali takie świadectwo w imieniu uczniów Chrystusa. Dziś świadectwo to daje nam papież Leon XIV. Głoszący Boże Słowo, głoszący Chrystusa ludziom całego świata. Kiedy odwołujemy się do tego świadectwa, powinniśmy je przyjąć, a następnie przekazywać innym. Kiedy przyjęliśmy dar wiary, każdy z nas przyjął też obowiązek, aby być świadkiem tej wiary dla następnych ludzi, dla naszych bliźnich. Przez kolejne pokolenia w Kościele świadectwo wiary dotarło do nas. To, co głosił Piotr, Paweł, całe grono apostołów, ich współpracownicy i następcy. Przyjmijmy więc to Chrystusowe świadectwo. Świadectwo o Chrystusowej dobrej nowinie. I nieśmy to świadectwo innym. Święty Piotr, święty Paweł, wielcy świadkowie, głosiciele Chrystusowego orędzia, apostołowie, niech się za nami stawiają, abyśmy to zadanie dobrze realizowali.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Mówimy Państwu bardzo upalne dzień dobry. Rozpoczynamy poniedziałek razem z porankiem rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Za nami niesamowicie gorący weekend, ale jak na początek wakacji przystało. Nie narzekamy, dziś jeszcze przygotowujemy się na te wysokie temperatury. Od jutra, od środy już delikatne ochłodzenie o kilka stopni, więc będzie nieco przyjemniej na termometrach około 25-27 stopni. Przed nami rozmowy, tak jak codziennie. Dziennie moim gościem w pierwszej godzinie będzie Stanisław Karpiel-Bułecka, czyli Staszek z Góry. Miałam okazję rozmawiać z nim tuż przed sobotnim koncertem w Kolnie, gdzie podczas imienin Jana Skolna był gwiazdą wieczoru. Będziemy rozmawiać o górach, o miłości do gór, o góralskiej muzyce, ale nie tylko. Proszę zostać z nami. Wcześniej oczywiście przegląd prasy. Katarzyna Polewko, dzień dobry.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

Twój początek dnia. 7:09.

7:26 na naszych porankowych zegarach. Już za niemal 3 minuty zajrzymy do prasy, a będzie to Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna. Zostańcie z nami.

0: Prasowy poranek.
1: A poniedziałkowy przegląd prasy zaczynamy od Rzeczpospolitej. Obronność pieniądza i spory, o tym czytamy na pierwszej stronie. Sukcesem zakończyła się konferencja w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy, która przyniosła Ukrainie 10 miliardów euro w kontraktach i kolejne miliardy w finansowaniu z Unii Europejskiej. Konferencja trwała 3 dni, przyciągnęła ponad 7 tysięcy gości, w tym delegacje z 30 państw, 19 prezydentów i premierów, przywódców Unii Europejskiej i szefów światowych koncernów. Ukraina podpisała w Gdańsku około 160 umów i porozumień wartych 10 miliardów euro. Wśród 5 tysięcy przedstawicieli firm była licząca ponad 220 osób delegacja ukraińskiego biznesu. Oprócz podpisanych umów, efektem konferencji jest duże wsparcie dla ukraińskich samorządów, w tym finansowe. Tylko z Polską Ukraina podpisała 15 umów i porozumień, podawał ukraiński rząd. Konferencja była bardzo owocna dla polskich podmiotów, nie tylko dla państwowych firm, ale także dla sektora prywatnego. Tak uważają eksperci. Więcej o tym możemy przeczytać dzisiaj w Rzeczpospolitej. I kolejny temat również warty uwagi. Pora zweryfikować wydatki państwa. To tytuł również na pierwszej stronie. Rząd powinien podjąć bardziej zdecydowane działania po stronie wydatkowej budżetu. Tak uważają niemal wszyscy uczestnicy panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Od 2019 roku wydatki publiczne w Polsce wzrosły o ponad 9% PKB, najmocniej w Unii Europejskiej. Dochody państwa nie nadążają za nimi, rośnie więc deficyt sektora finansów publicznych. Od niemal 2% PKB w 2021 roku do ponad 7% PKB w 2025. W ślad za tym rośnie dług publiczny, który wedle prognoz za 2-3 lata przekroczy 70% PKB. Co z tym zrobić? Ciąć wydatki państwa czy podnosić podatki? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy do Rzeczpospolitej. Jeszcze jeden temat, koniec ery tanich biur. Tym tematem dziś zajmuje się Aneta Gawrońska. Firmy chcą pracować w coraz lepszych biurach i słono za to płacą. W stolicy nawet 30-40 euro za metr kwadratowy. Duży ruch na rynku biur. W maju najszybciej znikały moduły do 500 metrów kwadratowych. Agnieszka Giermakowska z firmy doradczej Newmark Polska ocenia, że firmy nie stawiają już na większe biura, ale coraz częściej wynajmują te lepsze. W Warszawie najwyższe stawki najmu dyktują właściciele budynków w centrum, gdzie czynsze wywoławcze wynoszą od 28 do 32 euro za metr kwadratowy. Firmy inne odnotowały z kolei, że powstające w rejonie Ronda Daszyńskiego biurowce oferują czynsze od 30 do 40 euro za metr kwadratowy. Powodem są wysokie koszty budowy i duży popyt. Najlepiej uczą prawa w Krakowie. I to ostatni temat, który dziś podejmiemy, zaglądając do Rzeczpospolitej. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni publicznych zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wśród uczelni niepublicznych jest dwóch liderów: Akademia Leona Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego z Warszawy. W tegorocznym rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej pierwsze miejsce przypadło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie, który uzyskał ponad 23 punkty. Na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Warszawski z wynikiem o niemal 2 punkty niższym. Trzecie miejsce przypadło natomiast Uniwersytetowi w Białymstoku, czyli województwo podlaskie. Uniwersytet ten zdobył ponad 21 punktów i awansował z 4 pozycji. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczelnie mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. I już teraz przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Francuscy politycy spierają się o to, czy klimatyzacja jest dobrą odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów. Prawica mówi o potrzebie walki z ideologią antyklimatyzacyjną, a lewica ostrzega przed pogłębianiem kryzysu klimatycznego. Tymczasem rośnie liczba gospodarstw domowych wyposażonych w klimatyzację. No i ktoś, kto ma w te upały klimatyzację, nie tylko we Francji, ale także w województwie podlaskim, no może odetchnąć z ulgą. Jeszcze jeden temat ważny. Z dziennika Gazety Prawnej, Ministerstwo Finansów szykuje oczekiwaną od lat zmianę dla współwłaścicieli nieruchomości. Zniknie zasada solidarnej odpowiedzialności, która dziś pozwala gminom domagać się zapłaty całej należności od jednego ze współwłaścicieli, niezależnie od tego, jak niewielki udział on posiada i czy pozostali wywiązali się ze swoich obowiązków. Jeśli kogoś zainteresowały te tematy, to odsyłamy do dziennika Gazety Prawnej. 35 minut, już prawie 35 minut po godzinie 7:00, tym kończymy przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

Teddy Swims budzi nas o poranku już za 4,5 minuty. Zapraszam Państwa na pierwszą rozmowę. Tak jak mówiłam wcześniej, moim gościem będzie Stanisław Karpiel-Bułecka, Staszek z Gór, z którym miałam okazję rozmawiać tuż przed sobotnim koncertem w Kolnie, gdzie podczas imienin Jana Skolna był gwiazdą wieczoru. Już teraz zapraszam do tego, żeby zostać z nami i wysłuchać tej rozmowy, a wcześniej Kwiat Jabłoni.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Stanisław Karpiel-Bułecka, Staszek z Gór, gwiazda dzisiejszych imienin. Jana Skolna jest naszym gościem w terenowym studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, z czego ogromnie się cieszę.
1: To cała przyjemność po naszej stronie za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję
1: bardzo, dziękujemy.
2: Bardzo mi miło, no cieszę się, już nie mogę doczekać się, kiedy wyjdę na scenę i zaprezentuję swój program artystyczny. I mam nadzieję, ale widzę tu, że ludzie są uśmiechnięci, pomimo że aura jest jaka jest, bo jest gorąco. To też nie jest łatwe, ja bardzo dobrze rozumiem ludzi, że ciężko jest też w gorącym się bawić, ale myślę, że gorzej by było, jakby lało i było zimno.
1: Zdecydowanie. Tych mieszkańców jest coraz więcej. Rozmawiałam z nimi i wielu z nich właśnie jest tutaj ze względu na Staszka występ, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: To ogromnie się z tego cieszę. To świadczy o tym, że jednak tą twórczość znają, gdzieś to widzą i chcą tego posłuchać na żywo. A prawda jest taka, że artystę weryfikuje koncert, czy granie na żywo, bo jednak to, co jest na Spotify'u, czy gdzieś w internecie, czy na płycie, to jednak to nie jest to samo, co granie na żywo, bo jednak energia, którą ja zazwyczaj staram się zbierać od ludzi, staram się ją oddać razy dwa, choć na scenie jest nas dużo mniej jak ludzi przed sceną, ale staram się to zrobić zawsze z pełną energią, fantazją, brawurą, i przede wszystkim z ogromną przyjemnością i z radością, bo taka powinna być muzyka i taka powinna być scena.
1: A w sercu bardziej góry czy muzyka?
2: Zawsze góry, ale i muzyka, bo gdyby nie góry, nie byłoby muzyki, i na odwrót. I to wszystko jedno z drugim idzie w parze, czyli to trochę się teraz pochwalę, no ale po prostu jest to prawdziwe. Aczkolwiek jest to muzyka Staszka z Gór. To jest ta muzyka, jakby pokazuje to, jakim Staszek z Gór jest człowiekiem. A myślę, że zresztą nie mam co mówić, tego trzeba przyjść, posłuchać. Masz niedaleko, zapraszam cię, mam nadzieję, że zostaniesz, posłuchasz i sama ocenisz.
1: Mówi się, że góry uczą pokory. A czego góry nauczyły Staszka życiowo?
2: Pokory, szacunku, kultury i... No to jest mój dom, w którym no nie wyobrażam sobie, żeby nie zostać w nim do grobowej deski, choć poruszam się po świecie i lubię podróżować. Też dużo podróżuję ze względu na to, że gram i śpiewam.
1: Widziałam, że ten grafik wakacyjnych wydarzeń, imprez jest naprawdę bardzo, bardzo napięty.
2: Tak, rzeczywiście zawsze, bo rzeczywiście zawsze lato takie jest. Zaczynamy od maja, kończymy we wrześniu, w październiku. Bo wtedy jest największy ruch, jeśli chodzi o plenerowe imprezy, tak jak dzisiaj u was, z czego ogromnie się cieszymy. Ja na nie czekam przez tą całą zimę z utęsknieniem, bo ten sezon zimowy, mam swój drugi projekt kolędowy, Góralskie Kolędy, który kocham, uwielbiam i też one są oprawione bębnami i żywymi instrumentami typu gitara, klawisz, a oprócz tego wiadomo góralskimi instrumentami takimi jak skrzypce, czyli gęśle, basy i kontrabas. Także jest taka odskocznia od tego lata, trochę zmiana anturażu, fajna i zawsze też czekamy na nią z utęsknieniem. Ale teraz mamy lato i cieszymy się z tego, że jesteśmy tu dzisiaj. A lato dużo pokazuje, dużo będzie nowości, dużo nowych singli, o których już dzisiaj mogę powiedzieć. Już niedługo, nie chcę teraz zdradzać. Śledźcie moje social media, tam wszystko będzie jasne.
1: I wakacje w Kolnie. Rozpoczynamy muzycznie po góralsku. Będzie góralsko już za kilkanaście minut?
2: Będzie folkowo. Myślę, że no, góralsko też będzie, ale to jest muzyka bardziej, jakby folkowa, pop-folk. Zresztą nie chcę tego oceniać sam, niech oceniają to ludzie. Najważniejsze jest to, żeby się ludziom to podobało, żeby wsłuchali się w teksty, bo to jest też ważne, bo teksty opowiadają o miejscu, z którego pochodzę, które kocham, uwielbiam. Ona jest czasami w metaforycznych słowach, ze względu na to, żeby też każdy przypisał sobie do siebie
1: swoją historię
2: tego miejsca, bo to miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe. Choć nie ja powinienem o tym mówić, bo ktoś zaraz powie, że się chwalę, ale ze względu na to, że mam się czym chwalić, to będę się chwalił. A zaczniemy koncert utworem, który jest tak naprawdę zrobionym utworem z miłości do mojego miasta, do tego miejsca, które kocham ponad życie. I to jest taki, to jest utwór zrobiony w stronę ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta Zakopane, żeby o nie dbali i pilnowali, żeby kolejne pokolenia, które będą przyjeżdżać do tego miejsca, miały tam pięknie, czysto i żeby to, co jest najpiękniejsze w tym miejscu, czyli góry, oczywiście mamy też Krupówki, które są bardzo znane i dobrze, że są, ale najważniejsze w tym wszystkim są góry, żeby tam zawsze była cisza, spokój i żeby to miejsce przede wszystkim koiło, jakby też stwarzało atmosferę do różnych przemyśleń, bo to miejsce takie jest.
1: A czy jest takie miejsce w górach, których Staszek nie zdradziłby nawet za platynową płytę?
2: Zawsze mnie o to pytają.
1: Ale nawet za platynową płytę?
2: Ale jakbym
1: płytę
2: to powiedział, to zaraz by wszyscy tam byli. Wtedy ja bym nie miał ciszy.
1: A są wakacje, bo to wszyscy potrzebują.
2: Ale słuchajcie, jest to ciężkie. Powiem wam szczerze, jest to ciężkie ze względu na to, że rzeczywiście dużo turystów przyjeżdża w góry, zwłaszcza w lecie. No bo rzeczywiście te góry są wyjątkowe, je można przejść tak naprawdę, jak ktoś dobrze chodzi w jeden dzień, ale ja kocham chodzić w zimie, ze względu na to, że wtedy dużo mniej jest turystów i też ze względu na to, że ja uprawiam narciarstwo typu ski touring, czyli mogę wejść w miejsca, które nie do końca da się wejść normalnie na nogach, a na nartach z podpiętą foką się da. Wtedy mam te miejsca, które są moimi miejscami, które powodują i to, że po prostu jestem wyciszony, ale też i czerpię z tych miejsc dużo rzeczy do tego, żeby później o tym pisać, żeby o tym śpiewać, żeby to były takie miejsca wyjątkowe i moje.
1: A trudno jest dzisiaj tworzyć muzykę folkową, muzykę góralską w świecie tego popu, tej muzyki, która jest do siebie bardzo podobna, tej muzyki radiowej, która to ta właśnie przebija się do mediów?
2: Ja myślę, że znaczy ja powiem jakby na swoim przykładzie, że ja nawet jak rozmawiamy teraz, myślę, że ludzie, którzy mnie nie znają, po moim akcencie, nawet pomimo tego, że mówię językiem literackim polskim, od razu będą wiedzieli, skąd jestem. Że jestem jednak gość z południa, a nie z północy. Bo to słychać
1: i czuć. I za chwilę to zobaczymy.
2: To nie to, że czuć, słuchajcie kochani, osypkami mnie, to nie chodzi o to. Tylko rzeczywiście od nas to od razu... No, wiemy, znaczy ludzie z zewnątrz wiedzą, skąd jesteśmy. Ale czy jest trudno? Ja myślę, że teraz świat jest na tyle otwarty, a ja ze względu na to, że mam otwartą szeroką głowę, nie patrząc tylko na swoje miejsce, które kocham, ale szerzej. Czyli czerpiemy też dużo ze świata, z Europy i to jest ważne, żeby tego się uczyć, z tego czerpać, żeby móc się w tym wszystkim też rozwijać. Oczywiście to, co jest takim trzonem muzyki folkowej góralskiej, bo to jest, mówimy o ortodoksyjnej góralskiej muzyce, no to było, jest i będzie i to trzeba pielęgnować i to jest okej. Ja też, że tak powiem, lubię muzykę folkową, czyli muzykę, która jest z domieszką gdzieś tej góralszczyzny. Ta domieszka tej góralszczyzny to są skrzypce. To jest nawet to, że jak ja śpiewam, tak jak powiedziałem, językiem literackim, to słychać, że ja jestem z gór. Ja nie śpiewam tam, chociaż są numery, gdzie śpiewamy po góralsku, które pewnie ludziom troszkę ciężej zrozumieć, aczkolwiek język góralski tak jest najbardziej zrozumiałym językiem, bo myślę, że kaszubski by był trudniejszy do zrozumienia.
1: Wymarzony duet. Z kim?
2: Słuchajcie, na razie te wymarzone duety już się ześciły.
1: Jeden czyli marzenia się spełniają.
2: Marzenia jednak się spełniają, czyli moja serdeczna przyjaciółka, którą myślę bardzo dobrze znacie, Justyna Staszkowska, która zaszczyciła swoją gościnnością w utworze Pójdę tam u mnie. To było coś pięknego, zgodziła się od razu, z tego ogromnie się cieszę. My też z Justyną się długo znamy, od dobrych 30 lat, tak jak żeśmy razem liczyli, także naprawdę się lubimy i to powstało z jakby takiej czystej przyjaźni, znajomości. To nie było jak ktoś może kiedyś pomyślał, rozegranie tylko czysto PR-owe, chociaż to jest zawsze wystąpić przy takiej diwie, to jest zaszczyt dla mnie i ogromnie się z tego cieszę. Teraz w tym roku będą jeszcze dwa duety, których nie chcę zdradzać, już jeden niedługo, 4 lipca, który będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej w dwójce, a później też duet, myślę, który ludzie, wyjątkowy i ogromnie się cieszę, że zgodzili się na to, żeby wystąpić ze mną przy numerze, przy utworze, który, dzisiaj tytuł już mogę podać, bo to jest tytuł Tu mój dom, a jaki to będzie utwór, to zobaczycie na samym końcu lipca, ale pomiędzy jeszcze coś będzie wcześniej, także nie chcę tego zdradzać, chciałbym zrobić to, zostawić to w takiej, z taką nutką.
1: Więc my czekamy na to z niecierpliwością.
2: Tak, żeby czekali z niecierpliwością ludzie.
1: I już za moment będziemy mogli zobaczyć ciebie na scenie. Stanisław Karpiel-Bułęcka, Staszek z Gór był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, to był ogromny zaszczyt u was tu być. Niech się wam darzy, jak się stuka w gorku waży. Johi!
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Staszek Karpiel-Bułecka, czyli Staszek z Gór, przed momentem na naszej antenie w poranku 7:09 i tak kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego wydania, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy. Na dzisiaj proszę zostać z nami, wracamy punktualnie o 8:09, będą kolejni goście, kolejne ważne tematy.
1: Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: No, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą godziną naszego poranka. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Dziś i jutro jeszcze upalnie, od środy, od czwartku delikatne ochłodzenie o kilka stopni, ale za to mogą pojawiać się burze. Upalnie za oknem, szanowni państwo, ale upalnie także w polityce. O 8.15 moim gościem będzie poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości, z którą porozmawiamy między innymi o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Poseł Olbryś przez wiele lat pracowała jako dyrektor szkoły, więc podsumujemy sobie także miniony rok szkolny. Ostatnim gościem będzie profesor Daniel Boćkowski o konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku, o relacjach polsko-ukraińskich, a także o ostatnich dość mocnych słowach Wołodymyra Zełenskiego. Będziemy rozmawiać przed godziną dziewiątą. Już teraz zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Katarzyna Polewko, dzień dobry raz jeszcze.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: poranka.
1: Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry wszystkim państwu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry do słuchaczy.
1: Dziś dojdzie do kolejnego przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego, który wyjawił, że w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do poważnych nieprawidłowości. Pacjenci mieli umierać z powodu niewystarczającej opieki. Premier Donald Tusk podważa wiarygodność doktora Jędrzejewskiego. Pani poseł uważa, że to wiarygodny świadek?
2: Tak, uważam, że to wiarygodny świadek, ponieważ były zgłoszenia zdecydowanie wcześniej, chyba pół roku wstecz była informacja do ordynatora, była informacja nawet do pana prezydenta Trzaskowskiego. No i niestety nic z tym fantem nie zrobiono. Znaczy fantem to nie jest fant, to jest po prostu obraza dla nas, dla Polaków, bo muszę powiedzieć pani redaktor tak, że ja dziękuję jako szary mieszkaniec naszej ojczyzny. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy podejmują takie właśnie wyzwania, takie trudne tematy, bo gdyby nie wasza praca, to po prostu na światło dzienne nie wyszłyby takie afery.
1: Kto powinien... Tak, tak, jesteśmy. Kto powinien ponieść konsekwencje za to, co działo się w Szpitalu Południowym?
2: Wie pani, pani redaktor, nie mi to oceniać, od tego są sąd, od tego jest prokuratura, żeby to przeanalizowała, żeby to zbadała. I dla nas osób z prawicy jest wstrząsającym faktem, że do dziś pan doktor nie został przesłuchany. Doktor, który właściwie się przyznał, oddając część tych pieniędzy wyłudzonych, zarobionych niekoniecznie legalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie do końca było legalnie. Wie pani, no, podpisując kontrakty, umowy, no szkoda, że pracodawcy nie badają, nie dociekają, ile tych umów już ta osoba ma na swoim koncie. No, no jakieś takie proste pytania, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą on nie był żadnym specjalistą, bo są rzeczywiście osoby wśród lekarzy medycyny, gdzie poszukiwane są specjalizacje i rzeczywiście jest czasami nawet problem. Ale tu to był młody lekarz, właściwie niedawno po studiach, który dostał intraktną posadkę na tym SOR-ze jako kierownik bez specjalizacji. No pani redaktor, no to ręce opadają. Ja będąc dyrektorem w życiu bym nie mogła zatrudnić nauczyciela, który nie ma wyższego wykształcenia i też właściwie też po specjalizacji matematycznej czy innej z języka ojczystego. A tutaj takie rzeczy się dzieją i właściwie nic z tym faktem nie jest robione. My, posłowie z prawicy, domagamy się niezależnej komisji eksperckiej do wyjaśnienia całej tej sytuacji. To jest no naprawdę bardzo dramatyczna afera. Przed chwilą usłyszeliśmy różne fakty dotyczące krachu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o totalnym braku pieniążków na leczenie dla pacjentów. Słyszymy, jak długo trzeba czekać na różne badania specjalizacyjne. A tu wychodzi tak naprawdę drastyczna afera i właściwie to jest tak troszeczkę pod dywan zamiatane, znaczy nie troszeczkę, tylko całkowicie. Do tej pory ponoć ten lekarz nie został przesłuchany. Co, jak, dlaczego? No, opinia publiczna właściwie ma zdawkowe właśnie dzięki dziennikarzom, którzy dociekają i wykonują swoją pracę bardzo, bardzo prawidłowo, bo to jest rola dziennikarza, dociekać, co się dzieje i gdzie te publiczne pieniądze są władowane, a później narzekamy, że właśnie, że nie ma tych pieniędzy. No, się wcale nie dziwię, że nie będzie tych pieniędzy, jeśli są tak rozlokowane te pieniądze, tak w beznadziejny sposób.
1: Możemy mieć pewność, że wyjaśnienie tej sytuacji będzie takie transparentne, przejrzyste?
2: Mam wątpliwość, pani redaktor, bo to już dawno powinno być zrobione. Zobaczy pani, w przestrzeni medialnej, w przestrzeni tak zwanej publicznej, o tym się głośno mówi już od

0: dobrych, no, kilku dni, od dobrych kilku dni. I niestety do dziś nie mamy informacji zwrotnej, co i jak. Przesłuchiwany jest ten człowiek, który zgłaszał, który monitował i słusznie, że monitował, do władz naczelnych, którzy mieli mają pod badaniem ten szpital południowy w Warszawie. Mało tego, pani redaktor, ten człowiek był na tych czterech kontraktach zatrudniony. Okazało się, że tylko w samym marcu bieżącego roku, marzec 2026, był zatrudniony na 296 godzinach przy stawce 400 zł za jedną godzinę na Brudnowskim Szpitalu w Warszawie na Brudnie, gdzie normalna stawka pracownicza wszystkich osób pracujących przeważnie, no są różne stawki, ale tu przeważnie to jest okres 40-godzinnego tygodnia pracy, więc razy 4 to mamy 160. Jak to się ma do tych 300? I to jest tylko jedna umowa, gdzie pozostałe 3? Pani redaktor, to są fakty, które są w dokumentach, bo przecież te umowy były w jakiś sposób skonstruowane, podpisane, no i nikt z tym nic nie robi. Nikt nie docieka, nikt nie sprawdza, nikt nie podaje do publicznej wiadomości, że ustalono to i wyciągnięto i takie konsekwencje. No, żenująca sprawa. Obłuda, żenada, nepotyzm. Rządy Tuska właśnie tak przedstawiają i tak. Jeśli my, to mamy saloniki do leczenia, bez kolejek, drobne jakieś sytuacje medyczne są postawione jako numer jeden. Osoby z łamanymi kończynami mogą sobie stać po 5 godzin. No takie mamy właśnie standardy, takie mamy procedury. Oczywiście użyję słowa procedury w cudzysłowie. Wyrzucę zarządów Tuska.
1: Kończąc ten temat, ostatnie pytanie z tego jakże palącego tematu. Ministerstwo powinno pochylić się i sprawdzić, jak funkcjonują inne szpitale w Polsce?
0: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej powinny chyba być kontrole w wielu placówkach medycznych. Posłowie podjęli ten temat, posłowie dokonują kontroli właśnie poselskich i stwierdzają różne takie sytuacje, o których nam się przeciętnemu Kowalskiemu w głowie nie śni. Właśnie te sytuacje związane z niewłaściwym wypłacaniem pieniążków, wyłudzaniem pieniędzy.
1: Za nami konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Możemy mieć pewność, że będziemy potraktowani jak równy z równym, czy po tym, co się ostatnio wydarzyło, nie ma na to szans?
0: No właśnie, pani redaktor, po co była ta konferencja? I to już kolejna, chyba piąta. Pani redaktor, po co? Zadajmy sobie jako Polacy pytanie. Po co te pieniądze podatnika zostały ulokowane w czymś, co my tylko zapłaciliśmy za tą konferencję i nie są to małe pieniądze. Polska nie podpisała praktycznie żadnej umowy.
1: Około 15 zostało podpisanych tych umów.
0: To są na razie w fazie wstępnej, pani redaktor, co wiemy. Jedna firma dosłownie podpisała dokument faktycznie, a pozostałe to są takie wstępne umowy, to są tak zwane negocjacje. Prezes Związku Przedsiębiorców, pan Cezary Kuźmierczuk, właśnie powiedział, że na odbudowie Ukrainy zarobią inne państwa. Polska niekoniecznie zarobi. Polska jak zwykle tylko ponosi koszty. Koszty czyje? Koszty podatnika. Drodzy podatnicy, miejmy tego świadomość. Rządy Tuska to my ciągle płacimy na innych. A dla nas? No, a dla nas to kolejki do służby zdrowia. Także no, nieciekawie to się przedstawia i ta konferencja nie jest żadnym absolutnie sukcesem. To jest wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju porażka, bo na 200 umów, no jakieś tylko tam w sytuacje negocjacyjne w sensie no, obronności. Wiem, że a propos silników turboodrzutowych, Orlen, ale Orlen ponoć pani redaktor, ponoć benzyna, nie wiem, czy mamy jakieś rezerwy, ale ponoć właśnie paliwa są sprzedawane za 3 zł do Ukrainy. Pani tankuje za 3 zł, bo ja to tankuję pod, nie wiem, 6, tam 40?
1: Chcielibyśmy tankować po 3 zł.
0: Prawda, pani redaktor, ja również bym chciała tankować w tej kwocie. Niestety Polacy znów nie mamy takiej możliwości, a no, Z całym szacunkiem do innego kraju, jakieś takie dziwne umowy i takie rzeczy się dzieją. Także no to też jest do, chyba do weryfikacji, do sprawdzenia. No. Także
1: odebranie...
0: ta konferencja nie jest sukces.
1: Pani poseł, odebranie orderu, wiemy doskonale, że dolało oliwy do ognia. Można było załatwić to jakoś inaczej, bardziej dyplomatycznie, może nie aż w taki sposób bezpośredni?
0: Pani redaktor, wiem, że pani jest uroczą i młodą osobą. Ja pamiętam opowieści, żyją świadkowie Wołynia. My wyciągnęliśmy takie serce, taką pomocną dłoń. Ja również dwóm rodzinom pomagałam w szkole i każdego dnia martwiłam się o różne sytuacje, chociażby właśnie z wyżywieniem, chociażby z... No, tam były małe dzieci, więc byliśmy w instytucjach medycznych. Naprawdę, to był ogrom prac po naszej stronie, po stronie mojej osoby i po stronie mojej kochanej Rady Pedagogicznej. I takie serce okazała cała Polska. Pamiętając z historii, tak niedawno przecież był emitowany film Wołyń. No pani redaktor, stanęliśmy ponad to wszystko, a pan Załański w podzięce robi coś takiego, że nazywa jednostkę wojskową ukraińską bandą łupa? To się nie mieści w głowie. Odrobina właśnie dyplomacji po stronie Załańskiego powinna być. To on rozpoczął tą nieciekawą sytuację i bardzo jestem dumna jako Polka z pana prezydenta Karola Nawrockiego, że właśnie tak postąpił. Że taki order nie należy się osobie, która nie integruje się z danym państwem, które jest tak życzliwe i tak pomocne. Militarnie przede wszystkim, to my pierwsi wyciągnęliśmy militarną dłoń do Ukrainy. Nie mówiąc o dłoni gospodarczej, przyjaźni, troski, takiej życzliwości sąsiedzkiej. Także pani redaktor, takich rzeczy, to tak jakby nas zdradziła, tak jak panią, czy mnie by zdradziła najbliższa przyjaciółka. No to boli, to tak nie może być. No i tyle w tym temacie. Także ja pochwalam postawę pana prezydenta Karola Nawrockiego, który broni tożsamości, suwerenności, broni honoru naszej ojczyzny. Po prostu honoru. A pan Załański niech się ogarnie refleksją. I to, że nie przyjechał na tą konferencję, przepraszam, to jest jego problem. On wysłał w zastępstwie może też bardziej kompetentną osobę. Halo?
1: Tak, jesteśmy, słuchamy cały czas oczywiście i spoglądamy na zegarek, więc ten temat zostawiamy i na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze do niego wracać. Mamy początek wakacji jako osoba, która wiele lat pracowała w oświacie, pełniąc funkcję dyrektora, tak jak już pani poseł przed momentem o tym wspominała. Jaki to był rok szkolny dla uczniów i nauczycieli?
0: Pani redaktor, to był trudny rok. Ten rok zamyka się taką refleksją ciężkiej pracy, dostosowując się do tego, co ministerstwo żąda, nawet nie wymaga, tylko żąda. Ten cały rok pracy właściwie a propos przedmiotu wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, zamiennie nazywane. Pani redaktor, to co się działo z tym przedmiotem, to się nie mieści w głowie i wreszcie upór ministerstwa w tą stronę, że ta edukacja zdrowotna ma być przedmiotem obowiązkowym, jakby z całym szacunkiem do tego przedmiotu, ale są naprawdę ważniejsze sprawy w szkołach niż ten przedmiot. Ale pani redaktor, ja mam serdeczną prośbę. Chciałam właśnie dotyczącą edukacji 4 lipca o godzinie 12 w Warszawie, na ulicy Chłodnej, dobrze brzmi to słowo, ulica Chłodna 51 w Warszawie, jest konwencja programowa z cyklu Myśląc Polska, alternatywa 2.0 pod pięknym tytułem Rodzina, edukacja, demografia. Zapraszamy wszystkich Państwa. Ulica Chłodna, Warszawa, 4 lipca, okres wakacyjny, ale zapraszamy wszystkie osoby, które chcą posłuchać obiektywnych relacji, wniosków na temat właśnie tych trzech ważnych tematów. Rodzina, edukacja i demografia. Będzie pan prezes Kaczyński, będzie pan profesor Przemysław Czarnek, i osoba prowadząca to forum, tą konwencję, pan Bartłomiej Wróblewski.
1: Czyli pan kampania wie, wyborcza, Polska. Czas start.
0: Tak. To kampania wyborcza, pani redaktor, się zaczyna w momencie, gdy jest nowe rozdanie polityczne A propos osób rządzących, ale i propos posłów. Panel pierwszy Polska wartości, panel drugi Polska przyszłości. Już szybciutko wracam do tematu,
1: właśnie,
0: który pani spytała.
1: Tak, na momencik zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej. Ona będzie obowiązkowa od nowego roku szkolnego, od września, ale bez tej kwestii zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
0: Proszę pani, taki piękny naukowiec jak Maslow powiedział, że są ważne wartości, są ważne sprawy, które są naczelnymi. To jest kwestia bezpieczeństwa człowieka i sprawa seksualności człowieka też ma ogromne znaczenie. Tutaj słowo demografia, prawda? To wszystko ma mieć odpowiedni styl przekazania, to wszystko ma być odpowiednio tak zainicjowane w stosunku do danej populacji dziecka, bo inaczej się zwrócimy z tak trudnym tematem do dziecka, gdy ma 7 lat, a inaczej się zwracamy do dziecka, które ma 18 lat, które może jest już po pierwszych inicjacjach seksualnych. Te tematy są bardzo delikatnymi tematami i uważam, że trzeba je przedstawiać bardzo stricte naukowo i bardzo etycznie i bardzo psychologicznie. Te trzy elementy są bardzo istotne. Wyrzucenie seksualności z takiego przedmiotu też jest co najmniej śmieszne, bo to życie ludzkie oscyluje wokół różnych takich spraw i nie wiem, czy to do końca jest dobre. Czas okaże, pani redaktor. Ale pani redaktor, ja osobiście jako były dyrektor, nauczyciel, bo nauczycielem takie mam wykształcenie i jestem, ważniejsze są sprawy. A wie pani jakie? Niedobór nauczycieli. Brakuje w szkołach w Polsce. Jest ogromny kryzys a propos przedmiotu. Halo?
1: Tak, jesteśmy.
0: Tak, bo coś tu brzęczy.
1: Tak, jesteśmy.
0: Brakuje takich nauczycieli jak przedmiotowców dotyczących matematyki, fizyki, informatyki, czasami języków obcych. Następnym tematem, trudnym tematem, to jest częste zmiany właśnie w tych podstawach programowych. Wprowadzanie tych zmian powoduje niepewność, dezinformacje dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców, utrudnia takie długofalowe planowanie czegokolwiek w szkołach. Następny temat to problemy ze zdrowiem psychicznym uczniów. Drodzy Państwo, dziś w szkole nadrzędną rzeczą dla dyrektora i dla nauczycieli, dla wychowawców jest troska o te sprawy związane właśnie ze zdrowiem psychicznym. To jest problem stresu. Dzieci bardzo dziwnie pojmują stres. Stres z jednej strony jest bardzo wartościowym elementem, a z drugiej bardzo szkodliwym. To trzeba rozgraniczyć. Dużo pracy to wymaga, żeby przedstawić odpowiednio, a nie wszystko, o jestem zestresowany i to, co się słyszy od nas i dorosłych, ale i od dzieciaków, że na okrągło zestresowane.
1: Tak, mnóstwo.
0: Stres jest, ale trzeba odpowiednio z tym stresem, użyję słowa militarystycznego, walczyć.
1: Mnóstwo tych wyzwań, tak. Jeśli chodzi o edukację.
0: Edukacyjna jeszcze tutaj dorzucę. Integracja uczniów
1: to dwa
0: z zagranicy.
1: Słowa.
0: Integracja uczniów z zagranicy, pani redaktor. Także naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale miejmy nadzieję, bo wszystkie te osoby, które podjęły ten trudny zawód, jakim jest nauczyciel, nie warto nam zazdrościć wakacji, bo naprawdę ten odpoczynek się należy. Ja tylko tak szybciutko wtrącę taką śmieszną rzecz, ale bardzo, bardzo wymowną. Dopóki mojej znajomej mąż po prostu, żona nie pracowała w nauczaniu, to on tak sceptycznie wypowiadał się o nauczycielach. A dopóki, w momencie, gdy właśnie ta żona jego pracuje jako nauczyciel, to stwierdził, że jest to ogromny szacunek, bo wymienił całą plejadę rzeczy, które jego małżonka robi za darmo. Wyjazdy na wycieczki z młodzieżą, odpowiedzialność przed prokuratorem za każdą osobę, która jest na tej wycieczce, to są kilkudniowe czasami wycieczki, zielone szkoły, rady pedagogiczne, troska na korytarzach poprzez przerwy i tak dalej, i tak dalej.
1: I każdy jest nauczyciel...
0: bardzo dużo.
1: Każdy jest nauczyciel, który pracuje, wie jaka to jest praca, ile wymaga wysiłku, poświęcenia i za to poświęcenie bardzo, bardzo dziękujemy. Na te 2 miesiące można o tych problemach jeszcze zapomnieć i chwilę odetchnąć, odpocząć. więc życzymy wszystkim i uczniom, i nauczycielom udanych wakacji, odpoczynku. Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem w poranku 7.09. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam pięknie wszystkim, miłych wakacji i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na konferencję 4 lipca, godzina 12, ulica Chłodna, 51, Warszawa. Pozdrawiam serdecznie, miłych wakacji, droga młodzieży.
1: Dziękujemy bardzo.
2: 7.09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zaczniemy sobie od słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, od słów, które padły wczoraj podczas uroczystych obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Nikt nigdy nie będzie dyktował, jak mamy żyć, jak mamy mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni albo których bohaterów mamy czcić. To jest kolejny policzek dla Polaków?
2: Nie, to jest gra na wewnętrzne tutaj Ukrainy, to jest tak naprawdę budowanie cały czas pewnej koncepcji tego, jak ma wyglądać historia Ukrainy. To jest bardzo trudne, dlatego że to jest, to historia Ukrainy zawsze była skomplikowana ze względu na kwestie wewnętrzne, ze względu na historię także różnych po prostu sytuacji, w których była zachodnia, wschodnia Ukraina i tak dalej. Więc Zełenski po prostu chciałby zbudować nowy panteon i ludzie wokół niego i na tym oprzeć współczesną Ukrainę. Oczywiście to taki przytyk na pewno, jeżeli chodzi o to, że nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy czcić. Cóż, no nikt nie będzie mówił, ale to nie oznacza, że wszystkich trzeba.
1: No właśnie. My to możemy odebrać personalnie jako kraj, jako Polacy, te słowa, które padły.
2: Znaczy, możemy odebrać personalnie, bo myślę, że Zełenski doskonale zdaje sobie sprawę.
1: I one tego, były personalne.
2: Oczywiście, że także, że ta narracja jest skierowana także na zewnątrz. Zełenski po prostu, jego otoczenie chce pokazać siłę. I to, że
1: tak. Tylko czy na tym wygrywają, pokazując tę siłę?
2: Myślę, że wewnętrznie mogą sobie tam się konsolidować. Na zewnątrz nie jesteśmy dla Ukrainy chyba dzisiaj tak istotnym partnerem, by trzeba było na to zwracać uwagę. Ukraina wyraźnie stawia na Europę Zachodnią, zakładając, że no, to wszystko spokojnie rozwiąże wszystkie problemy, a Polska i te kraje, które są słabsze w tym całym systemie, no, przyjmą czy ze szczęściem, czy nie, ale przyjmą decyzje wielkie. Jest wielki błąd strategiczny, ale myślę, że Zełenski i jego otoczenie powoli staje się zakładnikiem także tych skrajności. No, wojna zawsze buduje skrajności i oni też stają się zakładnikiem tej specyficznej polityki historycznej, bo ona jest w całości oparta dzisiaj, jeżeli chodzi o wojnę na UPA. To jest błąd, to jest bardzo duży błąd, dlatego że ten panteon nigdy nie jest czarno-biały i przyjdzie moment, kiedy tych niewygodnych pytań dotyczących UPA pojawi się więcej, ale nie będą dotyczyły tylko powiedzmy relacji polsko-ukraińskiej, będą dotyczyły współpracy okupacyjnej z Niemcami, będą dotyczyły penetrowania tego środowiska przez służby sowieckie w czasie i po II wojnie światowej. No to nie jest tak, że ten bohater, czy ci bohaterowie, ta symbolika jest łatwa i przyjemna. My sami wiemy, jak trudno się nam mierzyć z naszą symboliką i jak pewne rzeczy dla nas oczywiste, dla innych oczywiste nie są. No, tutaj parę razy słuchałem ludzi, którzy właśnie podkreślali, że no, my zdajemy sobie sprawę z tego, iż to, co robił generał Żeligowski, było dla nas ważne. No, ale z punktu widzenia interesów Litwy nie było. Więc no, moglibyśmy zrobić tak, że jednostki, nie wiem, tutaj wojskowe mogłyby mieć imię generała Żeligowskiego, ale tak nie jest ze względu na relacje sąsiedzkie. Tak samo było z wieloma rzeczami w stosunku do Ukrainy. No ale cóż, no, ich wersja to jest konfrontacja. No.
1: A prezydent odbierając ten order Orła Białego zrobił coś, na co wcześniej nikt nie miał odwagi? To była dobra decyzja?
2: To nie była dobra decyzja, dlatego że ona tak naprawdę zamknęła możliwość jakiejkolwiek sensownej próby jednak rozmów. Oczywiście.
1: A dlaczego nie możemy tego odwrócić? Dlaczego to decyzja Zełenskiego nie była kluczowa, jeśli chodzi o zamknięcie?
2: Decyzja Zełenskiego była kluczowa. Oczywiście, że była kluczowa. To jest kwestia tylko tego, że w pewnym momencie doprowadziliśmy do sytuacji zero-jedynkowej, co znaczy bardzo wygodnej nawet dla Ukrainy, bo Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę, co robi, z pełną premedytacją. Ci bohaterzy UPA zostali nadani, no bo to jest właśnie ta koncepcja, że na UPA oprzemy prawda, historię, tą walki z bolszewizmem. Można było naprawdę znaleźć dosyć duży panteon bohaterów, którzy nie są tak kontrowersyjni i naprawdę spokojnie nadać te nazwy. Nie o to chodziło. Chodziło o to właśnie, żeby też zadośćuczynić tym jednostkom, tym grupom, które na tym zbudowały swoją siłę. Nie wiem, jak byśmy się zachowywali my, gdybyśmy byli w momencie takiej próby, choć na szczęście dla nas, a na nieszczęście w przypadku Ukrainy, nasz panteon różnego rodzaju bohaterów jest duży, a i tak przecież mamy kontrowersje dotyczące Łupaszki, dotyczące podziemia zbrojnego i tak dalej w różnych regionach, także tutaj na Podlasiu. I też może tutaj być taka próba rozgrywania tego. Zresztą Łukaszenka na przykład próbował o tym rozgrywać, sam z kolei podkreślając, że no tutaj Białoruś, prawda, to historycznie jest ta Białoruś sowiecka i Białystok to łaskawie został podarowany dla Polski i Łukaszenka teraz no, nie będzie się o to czepiał.
1: A nadzieję, że Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy i coś na tym zyska po tym, co się ostatnio wydarzyło, legło w gruzach?
2: Nie legło w gruzach, tylko patrzmy realistycznie na to, co się dzieje. Myśmy już napędzili bardzo mocno, napompowali tą bańkę, kiedy ruszaliśmy do Iraku, prawda? Mieliśmy zarabiać, odbudowywać, firmy miały mieć kontrakty. Oj, co tam nie było w tym naszym dyskursie, jeżeli chodzi o Irak, a skończyło jak się skończyło. Tutaj tak samo, bardzo, bardzo ostrożny co do odbudowy Ukrainy, bo pierwsze, tę Ukrainę trzeba zminować. Zadanie gigantyczne, nie wiem, jakie ilości osób, sprzętu byłyby do tego potrzebne. Potem odbudowywać od zera, to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że trzeba nawet przekonać tych ludzi, żeby zechcieli tam wrócić. Nie wiem, czy wrócą. Nie wiem, na ile w ramach odbudowy, czy też nadziei na to, że Ukraińcy przyjadą, nasze relacje nie są jednak niewspółzbieżne, bo przecież dla nas ta grupa ukraińska, która pracuje, ona jednak nabija nasze PKB. Dla Ukrainy ściągnięcie tych ludzi z powrotem było bardzo ważne, no bo oni by pracowali na rzecz Ukrainy, więc odbudowywanie tego kraju to będą gigantyczne problemy, myślę, których dzisiaj nie zdaje sobie nic sprawy, bo może się okazać, że co będą regiony, których nikt nie odbuduje, nie dlatego, że nie chciałoby wydać na to pieniądze, tylko dlatego, że tam nikt nie wróci.
1: Mówił pan o tym, że Ukraina stawia na Europę Zachodnią. Ta konferencja, która odbyła się u nas w Gdańsku, była bez udziału Zełenskiego. Dlaczego zatem w Polsce jest to organizowane?
2: Że to było wcześniej zaplanowane. To nie jest tak, że to nagle myśmy sobie wymyślili.
1: Oj, troszkę gorzej nas słychać. Trochę gorzej się słyszymy.
2: To jest sytuacja, my po prostu zorganizowaliśmy, czy współorganizowaliśmy to dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o zapraszanie gości, to zapraszało wspólnie i strona polska, i strona ukraińska, i Zełenski też zaprasza, więc no, po prostu odpalenie tej kwestii jednostek UPA i tego pozbawienia orderu ograniczyło moc tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy przyjechali, to rzeczywiście te obrady były bardzo konstruktywne i bardzo ważne. Natomiast no, po pierwsze musi się skończyć wojna. Po drugie, ta wojna musi się skończyć tak, żeby się opłacało inwestować. No, zagraniczni inwestorzy nie wejdą z pieniędzmi, jeżeli nie będzie pokoju. Jeżeli to będzie groźba tego, że za chwilę to wszystko zostanie zerwane i znowu pojawią się rosyjskie rakiety, to chętnych do budowywania i do wyłożenia pieniędzy wcale nie będzie dużo.
1: Spotkałam się ze stwierdzeniem, że Ukraina zapomina, że bez Polski nie odbuduje swojego kraju, chociażby w kontekście granic. Pan profesor się z tym zgadza?
2: Powiem tak, na pewno teoretycznie Polska byłaby i nadal pozostawałaby bardzo ważnym hubem, ale to nie jest tak, że Ukraina graniczy tylko z Polską.
1: Jak będzie trzeba, to poradzą sobie bez Polski.
2: Poradzą sobie bez Polski. Z Polską jest wygodnie, natomiast znowu obrażenie się na Ukrainę i blokowanie, nie wiem, odbudowy też nie ma najmniejszego sensu, bo ten fakt, że trzeba jednak korzystać z przestrzeni polskiej, polskich firm, polskiego doświadczenia, będzie oczywisty. Moim zdaniem to nie jest tak, że nie wiem, firma niemiecka wygra wszystko i nagle ona wyśle tam Niemców. W wielu przypadkach będzie miała po prostu podwykonawców i kto wie, czy nie będą to robiły firmy z Polski.
1: Wiele tych pytań, wiele pytań bez odpowiedzi i na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję. Profesor Daniel Boćkowski był naszym gościem. Dobrego, spokojnego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 4 minuty dzielą nas od 9, a to oznacza, że kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Życzę Państwu dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Minuta po godzinie 9, przed ostatni dzień czerwca, 29 dzień tego miesiąca. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. 30 stopni na termometrach teraz. Znów ostrzeżenie przed upałem i nawet do 35 stopni. Kolejny bardzo gorący dzień. Kasia Polewko cały czas w studiu.
2: Dzień dobry, klimatyzowanym studiu. Otóż jestem to cały czas od godziny 7.
1: W takie dni można przychodzić do pracy, kiedy wiadomo, że idzie się do tych chłodniejszych pomieszczeń, kiedy szczególnie nasze domy są takie mocno nagrzane.
2: Tak. Przyznam szczerze, że ja to wykorzystałam. W sobotę przyszłam trochę wcześniej niż na tę godzinę, na którą musiałam, żeby się ochłodzić. Po prostu, żeby się ochłodzić. Wiem, że inni wykorzystują do tego na przykład galerie handlowe, żeby też się ochłodzić, gdzie ta klimatyzacja jest, ale trzeba uważać, bo ta różnica temperatur naprawdę jest znacząca i później możemy mieć niemiłą niespodziankę.
1: Szukajmy dziś cienia, drodzy Państwo. Noc znów gorąca, chociaż nie tak jak ta ostatnia, bo 19 stopni i jutro 31, w środę 28, w czwartek 26 stopni.
2: Więc też przyjemniej.
1: Tak, jeszcze dziś i jutro musimy przeżyć, a później już z górki, a później będziemy narzekać, że zimno jak na lipiec. Oby.
2: Chociaż ja widziałam taką grafikę, jeśli ktoś narzeka, że jest bardzo, bardzo gorąco, to proszę sobie przypomnieć grudzień o godzinie 15:30, kiedy jest szaroburo, ponuro i minus 25 stopni.
1: Ale ja takie 26 to biorę na całe wakacje i żyjemy w klimacie umiarkowanym jednak i te ekstrema są trudne do zniesienia. No dobrze, powiedziałyśmy o pogodzie, o niej będziemy oczywiście dziś też mówić, bo z tą falą upałów się zmagamy i ona ma bardzo różne konsekwencje negatywne dla i naszego zdrowia, i naszego otoczenia. Też burze za chwilę przyjdą. A teraz zapowiedź rozmowy z gościem dnia, bo ty ją, Kasiu, poprowadzisz.
2: Tak, 9:30, jak codziennie gość dnia. Dzisiaj tym gościem będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Sporo tych tematów mamy. Będą tematy inwestycyjne o tym, co będzie działo się i jakie inwestycje będą realizowane w Łomży. To między innymi hala sportowa przy szkole podstawowej numer 4. Będziemy rozmawiać także o zakończonym wczoraj 39. Festiwalu Walizka, międzynarodowym festiwalu. Było bardzo gorąco, ale nawet to, że było gorąco, nie sprawiło, że nie było publiczności, bo publiczność była. Oglądała te wszystkie spektakle, występy. Będziemy rozmawiać także o rewitalizacji parku Jakuba Wagi, czyli to też przyjemny temat, ważny temat dla mieszkańców, bo oni niejednokrotnie już podnosili to i zgłaszali do prezydenta, że dbamy nie tylko o park Jana Pawła, ale także o pozostałe.
1: No to jest tak, to jest też park, Kasiu, przerwę ci na chwilę, to jest też park, który wielu pewnie naszym słuchaczom kojarzy się z dzieciństwem, bo kiedy byli mali, to babcie, dziadkowie zabierali ich właśnie do tego parku.
2: Tak.
1: W nim się kiedyś odpoczywało, chodziło, nawet mój mąż ma takie wspomnienia, że na rowerku się jeździ uczyć w tym właśnie parku.
2: I to jest
1: parku.
2: Właśnie, i to jest to, co jest ciekawe, ten park będzie zrewitalizowany, ale właśnie z elementami tego, jak ten park wyglądał jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc myślę, że to też jest taka przyjemna podróż w czasie dla tych mieszkańców, którzy pamiętają go z tych odległych czasów.
1: Zapraszamy więc o godzinie 9:30. Konkurs zrobimy tak za 6 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Najlepsze książki na niezwykłe wakacje. To wakacyjna akcja wydawnictwa Salvator. Chodzi o zachęcenie do dobrej lektury w trakcie słonecznego odpoczynku, bo oczywiście wszyscy doskonale znamy moc słowa. Bóg działa w słowie i to słowo chcemy, przyłączając się do tej akcji wydawnictwa Salvator, nieść jak najdalej. Do wygrania w najbliższych dniach będą książki Boży poradnik walki duchowej, wyjdź z niewoli negatywnego myślenia, książka Pokaż nam Ojca, a także Myśli nieuczesane. To może dziś zróbmy konkurs. Do wygrania będzie książka ojca Krzysztofa Wąsa. Pokaż nam ojca. Książka oczywiście od wydawnictwa Salvator. Otwórzmy Biblię i pozwólmy Bogu mówić o sobie, o swoim ojcostwie. Pozwólmy się zaskoczyć przez ojca, zadziwić się nim. Niech zarumieni się nasza dusza jego ojcowskim sercem. Słuchajmy go z wiarą. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką książkę otrzymać, proszę dzwonić. Trafi do pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia. 512-123-503 Czekam na Państwa pierwszy telefon, zachęcając także do słuchania i do dzwonienia, do udziału w konkursach jutro i pojutrze w ramach akcji Najlepsze Książki na Niezwykłe Wakacje. Przekazujemy książki wydane przez wydawnictwo Salvator.
1: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Mieszkańcy od 2 tygodni mogą podróżować koleją. Obłożenie kursów w tym momencie, jak sprawdzaliśmy, to około 50%. Dlaczego zabrakło pana prezydenta na oficjalnym otwarciu, podczas którego hucznie przywitano ten pierwszy pociąg?
2: Pani redaktor zadaje mi pytanie, które też często zadawali mi mieszkańcy po hucznym, można powiedzieć, otwarciu, po tak zwanych pierwszych, drugich wagonach, które osoby, które wsiadły do tych wagonów. No, ciężko też być na wydarzeniu, na otwarciu, kiedy się nie jest zaproszonym na to otwarcie. W związku z tym można było to dostrzec, że to swego rodzaju też wydarzenie, które zostało może ukierunkowane tylko tak do pewnej grupy. W związku z tym też uważałem, że nie jest to może najistotniejsze, czy będąc osobą też, która nie została zaproszona na to wydarzenie, być na tym wydarzeniu, bo czy jesteś podczas pierwszego kursu, czy setnego kursu, najważniejsze, że te pociągi wróciły do naszego miasta, a tu już oczywiście sprawę organizatorom pozostawiam to, że takie zaproszenie do władz miasta, tak, bo tutaj szeroko pojęte nie zostało wysłane, mimo tego, że wszelkie rzeczy w zakresie przecież otwarcia tej kolei były z nami konsultowane. My też jako miasto przecież apelowaliśmy o przejazdy kolejowe, że to też widzimy jeszcze na osiedlu Kraska, tak, że nie jest to zamykany przejazd, więc też będziemy apelować. Kwestia dworca, więc szereg tych różnych spraw w zakresie kolei było uzgadniane z Urzędem Miasta. Na Urząd Miasta na to nie został zaproszony.
1: Było panu przykro?
2: Znaczy nie, nie było przykro. Znaczy byłem zaskoczony, bo wbrew wszelkim, powiedziałbym, sympatią czy antypatią, no gdzieś pewna kultura obowiązuje i my też jak organizujemy wydarzenia, to zapraszamy polityków, samorządowców z każdej opcji politycznej. Każdy ma możliwość zabrania głosu na naszych wydarzeniach. Jesteśmy samorządem, który przecież nie jest polityczny. W związku z tym ja też nie reprezentuję żadnej partii politycznej. Więc w związku z tym na pewno to zaskoczyło, ale czy mi było smutno, powiem szczerze, nie, ja się cieszyłem z tego, były Dni Miasta, więc był to okres taki radosny dla naszego miasta. Kolej wróciła. A tak naprawdę kwestia tutaj organizatorów i decyzji tego, czy kto nam ma być w pierwszym wagonie, w drugim wagonie, nie jest dla mnie jakaś najważniejsza, bo ja sobie oczywiście też skorzystam z tej możliwości, bo uważam, że miasto Łomża bardzo dużo zyskało, a zyska jeszcze więcej, jak to połączenie będzie do Warszawy. Miejmy nadzieję, że ta szybka kolej do Łomży powróci. To wówczas będzie można oczywiście korzystać. A czy jest się na otwarciu poprzez w momencie, kiedy przysłowiowo przycina się wstęgi, tak, odpala się fajerwerki, patrzy się, kto w tym pierwszym pociągu, kto został w tej grupie wybranych, wskazany. Dla mnie jako prezydenta miasta nie jest to istotne, może to wynika też z mojego charakteru. Najważniejsze jest to, że ta inwestycja jest i ta inwestycja z nami już zostanie na lata i z tego się cieszę. W związku z tym nie było mi smutno.
1: Więc kończąc ten wątek, miał pan prezydent okazję jechać już pociągiem, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie, dlatego, bo bardzo intensywny mamy teraz też czas. Ostatnio bardzo dużo wydarzeń w naszym mieście, zresztą to widać. W związku z tym, jeżeli mówimy o takim przemieszczaniu się, czyli korzystaniu z pociągu, to na pewno w momencie, kiedy będzie trochę też czasu tego wolnego, gdzie będzie można wspólnie też z rodziną pojechać, już w celach oczywiście nie służbowych, tylko w takich
1: rekreacyjnych
2: jak najbardziej.
1: Kolej jest, mieszkańcy jeżdżą. Otwarcie już chyba powoli przeszło w zapomnienie, więc przechodzimy my też do kolejnego tematu. Aż 14 firm złożyło ofertę i chce budować halę sportową przy szkole podstawowej. podstawowej numer 4. B dziewczyn wybierać. Najniższa oferta opiewa na 21 milionów, a najwyższa na 67 milionów. Skąd taka różnica i rozbieżność?
2: Obecnie trwa weryfikacja tych ofert. My cieszymy się z tego, że tyle ofert zostało zgłoszonych, bo wbrew temu, co nawet niektórzy radni wskazywali, że mogą być jakieś problemy z tego tytułu, zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji, o czym świadczy chociażby ten przetarg. Ta rozpiętość bardzo, bardzo duża. Teraz w momencie, kiedy trwa weryfikacja, to już osoby merytoryczne będą szczegółowo przeglądać te oferty, bo ja bazuję oczywiście tutaj na kwotach, w związku z tym ja nie jestem w komisji, która to weryfikuje. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy na to halę. To świadczy o tym, że powinniśmy wybrać tę ofertę. Oczywiście teraz każda oferta jest analizowana i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Plany mam ambitne, to co zresztą wielokrotnie podkreślałem, że chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana i jakby wpisuje się to, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, że w tej kadencji ta hala powstanie. Oczywiście będziemy też dalej szukać środków zewnętrznych, no ale podejmujemy ten trud jako miasto, świadomi też tego, że te środki, oczywiście teraz mamy środki z obrony cywilnej na schron, a będziemy aplikować też o środki z ministerstwa, też z innych źródeł, że uda się, tak jak w przypadku hali przy Szkole Podstawowej nr 5, to kwotę uzbierać, można powiedzieć, z różnych źródeł, no plus oczywiście budżet miasta, jest ona wpisana w wieloletniej prognozie finansowej, więc też liczymy się z tym, że ewentualnie, tak, jeżeli tych środków było mniej zewnętrznych, no to ten trud też z budżetu miasta będziemy musieli podjąć w realizacji tej inwestycji.
1: Też jest ważne, panie prezydencie, żeby wybrać spośród tych ofert jednak sprawdzonego inwestora i sprawdzonego wykonawcę, bo chociażby pokazuje to remont przy ulicy Wesołej. Tam są jakieś problemy z wykonawcą, prawda? Więc może nie zawsze najtańsza oferta, ale jednak sprawdzona, żeby to było dowiezione do końca.
2: Oczywiście, ale tutaj w ramach przepisów zamówień publicznych samorządy funkcjonują i tutaj decyduje cena, oczywiście też inne tam przesłanki, ale głównie cena, tak, więc tutaj
1: A nawet jeśli jest taka sytuacja, że wcześniej ten wykonawca się nie sprawdził, no i podchodzi do przetargu i właśnie oferuje najniższą ofertę, to i tak trzeba go wybrać?
2: No jeszcze jest coś takiego jak rażąca niska cena, dlatego mówię, że przede wszystkim decyduje cena, tak? Bo tutaj, jeżeli widać chociażby w tym przetargu, że ta cena jest rażąco niska, co może spowodować, że na przykład wykonawca nie ukończy tej inwestycji, bo założył kwotę o wiele niższą niż wychodzi to z kosztorysu, co może skutkować chociażby też tym, że ten wykonawca, tak jak często gdzieś tam się zdarzało, tak, w takich sytuacjach, popadnie w jakieś długi, bo po prostu przeliczy, tak. W związku z tym też komisja, która weryfikuje oferty, właśnie występuje z taką informacją, tak, do właśnie potencjalnego wykonawcy z celem ustosunkowania się, tak, do tego, czy ta inwestycja zostanie wykonana. No i oczywiście też wskazując na pewne źródła, więc mówię, tutaj cena decyduje, ale tak jak pani redaktor powiedziała, czasami bywa to niestety zgubne. My nie mamy takich instrumentów, żeby spośród tych 14 ofert wybierać tych, którzy najbardziej są rzetelni, tak? No, czegoś takiego nie ma.
1: Nie ma takiej
2: niestety,
1: lupy.
2: No mówię, stety i niestety, tak? No bo dla samorządu też finanse są bardzo, bardzo istotne, w związku z tym ta cena jest, wiedzie prym, tak? No bo przy tak nawet widzimy też takiej rozpiętości, tak? No 20...
1: A 67
2: milionów, tak? Jakbyś tutaj się okazało, że ci, którzy największe dali cenę, miasto by wybrało, zaraz też pojawiałby się rzut, dlaczego, tak?
1: Tak, przecież 5 milionów, 10. To jest jeszcze jakaś...
2: Tak... Oj, powiem tak, w samorządzie to nawet 100 zł, tak?
1: W jednej, ze wszystkiego jesteście rozliczani.
2: Rozliczanie to są finanse publiczne, to jest tutaj majątek wszystkich mieszkańców, więc każda złotówka jest przeliczana, w związku z tym tutaj ta cena decyduje i jeżeli ta cena jest miarodajna do tego, co jest w tym kosztorysie, to taka oferta jest wybrana. Dlatego dzisiaj mówimy o tym, że jeszcze nie mamy wybranego, tak? No bo oczywiście trwają tutaj też różnego rodzaju jeszcze komunikacja, tak zwana, powiedział, kwestia wyjaśnienia właśnie.
1: Jeśli chodzi o inwestycje, to z dobrych informacji mamy jeszcze jedną. My już o niej mówiliśmy na antenie Radia Nadzieja. To jest Park Jakuba Wagi. Będzie zrewitalizowany. Panie prezydencie, gdybyśmy mogli powiedzieć, co się tam zmieni, bo to, że zostanie zrewitalizowany, już wiemy. Ale jak to będzie wyglądało?
2: Dużo na temat Parku Jakuba Wagi i Parku Ludowego mówimy ostatnimi czasy. Ja zawsze tutaj podczas różnego rodzaju działań, chociażby w zakresie Parku Jana Pawła II, mówiłem o tym, że również pozostałe parki będą rewitalizowane. No kwestia oczywiście jest środków, które miasto Łomża musi pozyskać, bo koszt rewitalizacji Parku Jakuba Wagi to 4 700 000 zł, 2 miliony złotych udało nam się pozyskać. Jeszcze będziemy aplikować w drugim etapie, bo kwota dofinansowania wynosi do 2 milionów złotych. Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do tego, do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia, alejek. Te 2 miliony, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany i warto, tak? Warto na pewno te środki zainwestować, tym bardziej, że ja ostatnio też dość często w tym parku się pojawiam, w związku z tym rozmawiam z mieszkańcami i też wiem, gdzie są problemy, tak? Rewitalizacja to jest jedno, bo odnowić ten park trzeba, tak? On jest piękny, bo to jest stary park, więc...
1: Ma potencjał.
2: Ma potencjał. Dzisiaj jesteśmy dumni z parku Jana Pawła II. Jest to młody park. Tam jest park już naprawdę z historią, można powiedzieć, z duszą. W związku z tym jest ta rewitalizacja do 1969 roku. Tak to zostało ujęte w projekcie. Ale oczywiście są to proste też działania, tak? W zakresie czy alejek, tak jak powiedziałem, kwestia oświetlenia, no ale główny motyw to oczywiście to, co mieszkańcy wskazywali, czyli ptactwo. I tutaj jest problem, bo wielokrotnie już mówię, rozmawiałem z osobami, które się tym zajmują i tu na pewno nad tym będziemy musieli jeszcze popracować. Są oczywiście samorządy, które inwestują w sokolników, ale to też musi być całoroczna, taka można powiedzieć, obserwacja, więc i kosztowna jednocześnie, tak? Tak. To nie są działania tanie, ale tak jest, tak? Jeżeli są duże drzewa, więc automatycznie też pojawiają się gniazda, jest ptactwo. No i tutaj mieszkańcy głównie też na to zwracali uwagę. No i trudno im się dziwić, tak? Bo też spacerują po tym parku i chcieliby... Park będzie odnowiony, ale będzie trzeba ten park
1: dbać
2: jeszcze bardziej, tak.
1: A co z trzecim parkiem, który też...
2: Jak najbardziej. Też Park Ludowy został zgłoszony do projektu. Też aplikujemy o 2 miliony złotych i podobnie jak w przypadku Parku Jakuba Wagi, te podstawowe, tak, działania w zakresie alejek, oświetlenia i nasadzenia, więc... Te działania, które tutaj wybrzmiały na antenie Radia Nadzieja, są realizowane. Nie jest to gdzieś, jak niektórzy tak się zastanawiali, że ciągle mówimy o tych parkach, ale nic się nie dzieje. No nie działo się dlatego, bo czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursów.
1: A kiedy rozpoczną się te prace w parku?
2: Już niebawem powinny się tak rozpocząć, w związku z tym planujemy to na lata 2026-2027 realizację pierwszego etapu.
1: Czyli będziemy widzieć, co będzie się działo. Nie tylko słowa, ale też czyny. Panie prezydencie, wczoraj zakończyła się 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska. Jako Łomża, jako miasto chyba może być dumne z tego, że taki międzynarodowy festiwal jest organizowany właśnie w takim mieście, które liczy 60 tysięcy mieszkańców.
2: 39. edycja, niezwykle ciekawa i myślę, że dla nas, mieszkańców miasta, jest to ogromna duma, że mamy możliwość mieć taki festiwal. Dla mnie ten festiwal ma również taki wymiar osobisty, bo staram się wspólnie z rodziną uczestniczyć w jak największej ilości spektakli, bo te spektakle, które są w Łomży, są na najwyższym światowym poziomie. Teatr uczy, teatr daje też możliwości, daje wyobraźnię, w szczególności dla młodych ludzi, dla dzieci. W związku z tym warto na pewno dzieci zabierać do teatru, a spektakle, które w tym roku zostały zaprezentowane, były bardzo różnorodne, bo począwszy od tych spektakli dla dzieci, mieliśmy teatr mechaniczny, teatr cieni, oczywiście kukiełki wcześniej wszędzie się pojawiały, mieliśmy spektakle plenerowe, można powiedzieć trochę komiczne, jak pan Ząbek, tak? Więc ta oferta była dla dzieci bardzo duża, a dla dorosłych no to już teatr na najwyższym światowym poziomie. Spektakl, który wygrał, spektakl, który porusza problem niezwykle ważny, tak? Dla nas wszystkich, bo zarówno dla tych osób, które chorują na Alzheimera, ale też i rodziny, która takimi osobami się zajmuje, i problem samotności, problem tego, że takie osoby często zostają same, jak główna bohaterka, daje dużo do myślenia, już nie mówię o kunszcie, który i grze aktorskiej, wykonaniu właśnie teatru, można powiedzieć, jednej osoby, bo to przyjechała pani z Włoch, a tak naprawdę Argentynka, która reprezentowała teatr francuski, więc na najwyższym światowym poziomie. Później z dyrektorem miałem możliwość porozmawiać, no to mówił, że to, że takie teatry właśnie, tak, bo ta pani jest reprezentantką tego teatru, przyjeżdżają do Łomży, jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie. Teatr z Nowego Jorku mieliśmy przecież, był też przecież teatr z Singapuru, który nie zagrał na festiwalu i tak wszyscy się zastanawiali, patrząc nawet na terminarz, no nie ma teatru z Singapuru, a wszędzie gdzieś ten teatr za nami, z nami jest, tak, gdzieś na spektaklach się pojawia. No i później pan dyrektor wytłumaczył to na zakończeniu, że jest to teatr, który przyjechał, nie będąc zaproszony nawet, tak, do wystawienia spektaklu, ale przyjechali jako widzowie zobaczyć, jak nasza Waliska wygląda, że bardzo dużo słyszeli o tym teatrze, o festiwalu właśnie w Polsce, otrzymali grant od swojego rządu, no i przyjechali tutaj do Łomży na kilka dni prywatnie zobaczyć, jak nasz festiwal wygląda, ale rozmawiałem tutaj z panem dyrektorem, że pan dyrektor też to podkreślił na zakończenie festiwalu, że takie demo pokazali swoich umiejętności już w teatrze, w gabinecie, w związku z tym mają dużo szansę na to, żeby na następnej edycji 40. jubileuszowej już wystąpić, więc ten teatr przyciąga, tak, przyciąga nie tylko mieszkańców, ale jak widać nawet gości z odległych zakątków naszej ziemi.
1: I nawet pogoda nie przeszkodziła, nawet te 35-37 stopni, żeby całe rodziny brały udział i oglądały te spektakle. Który spektakl pana prezydenta najbardziej zaciekawił, wzruszył? Ten, o którym pan mówił?
2: Oczywiście, zresztą też to wczoraj podkreślałem, bo jury też, z którym można powiedzieć, tak się zżyłem też, bo gdzieś na tych spektaklach dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, też podeszła pani właśnie z jury, pani Bożena Sawicka, i pyta, czy dobry wybór, tak? Czy też pan prezydent tak by wybrał? Bo większość spektakli widziałem. To potwierdziłem, że to był nasz faworyt, tak? Bo to też rodzinnie staramy się wspólnie z żoną oglądać, więc chodzi na te spektakle. To był nasz faworyt, bo ten spektakl wzbudzał emocje. Po tym spektaklu wyszliśmy i jeszcze mieliśmy takie przeświadczenie, że o tym spektaklu tak szybko nie zapomnimy, bo te emocje, które wytworzyły się podczas oglądania tego spektaklu, no, zostaną z nami na dłużej, bo temat też, który jest ważny, tak? Ważny dla wielu osób. Później właśnie pan dyrektor wskazywał mi, że ta pani też na bazie własnych doświadczeń, na bazie dziadków to sztukę stworzyła. W związku z tym temat samotności osób starszych, tak? No to też, też jako miasto, tak? Widzimy, że trzeba, tak? W kierunku właśnie tutaj seniorów to szczególną opiekę. Miasto jak miasto, ale zawsze najlepiej, jeżeli są to osoby najbliższe, rodzina, tak, znajomi. No teraz przecież okres upałów, tak, też ważny apel, że trzeba byłoby też tymi właśnie samotnymi osobami, które zostają w domu, tak, tak jak tak podczas tego spektaklu, co chwilę gdzieś tam odzywało się radio, modlitwa właśnie, tak, Ojciec Święty. O te osoby gdzieś w czterech ścianach zostają też z nimi często wspomnienia i jak jest choroba, no to też jest i cierpienie.
1: Tak, wyjątkowe historie, dające do myślenia, więc pokazujemy w Łomży, wy pokazujecie jako miasto, teatr pokazuje, że to nie tylko lalki, że to nie tylko kukiełki, ale także życiowe historie. I te szczęśliwsze, i te mniej szczęśliwe. Na koniec jeszcze, panie prezydencie, spoglądam na zegarek. Wakacje w Łomży mogą być ciekawe, nie muszą być nudne w mieście?
2: Wakacje od wielu lat są już ciekawe, bo staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalno-rozrywkową do naszych mieszkańców. Ostatnie przecież dni, mimo że nie były to jeszcze wakacje, ale widzieliśmy masa festynów osiedlowych. Teraz rozpoczęcie wakacji i zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Są oczywiście wydarzenia w postaci festynów, wydarzenia sportowe, mamy kabarety też, podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, i tak uchylę rąbka tajemnicy, że naprawdę będą to topowe kabarety.
1: Czyli zdradzamy?
2: Nie, jeszcze nie.
1: A może zdradzimy.
2: Chwileczkę musimy poczekać, żeby też, mówię, nie wybiegać jeszcze przed tak oficjalnym ogłoszeniem, ale już niebawem mieszkańcy naszego miasta dowiedzą się i na pewno warto, tak, bo są to kabarety, mogę taką rąbkę tylko uchylić, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej, w związku z tym...
1: Więc jakieś top będzie
2: tutaj i szereg innych wydarzeń, które organizowane są przez nasze jednostki, czy przez MOSIR, czy przez MDK DŚT, przez bibliotekę, więc warto na pewno zaglądać na stronę naszego miasta. Też mamy już informacje w formie plakatów i na przystankach, i na słupach, tak żeby mieszkańcy właśnie przez te dwa miesiące na bieżąco wiedzieli, co się w naszym mieście dzieje.
1: Plaży nie ma, ale staracie się to jakoś zrekompensować.
2: Tak jak widać, tak?
1: Tutaj widać, niestety, nie da się ukryć.
2: Ale widać chyba pozytywnie, tak, bo oczywiście. Bulwary są realizowane. Nawet goście, którzy przyjechali właśnie podczas festiwalu Walizka, pytali, co tam się dzieje, tak? Co tak rozkopane jest. Więc z ogromną taką euforią mówili, że będą chcieli przyjechać w następnych latach i zobaczyć, jak te bulwary wyglądają, a wtedy to już będzie plaża z prawdziwego zdarzenia, plaży, której się my jako mieszkańcy nie powstydzimy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski.
6: Dla Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Po reklamie.
7: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Rozpoczęło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Zarząd województwa z absolutorium z wykonania budżetu i z wotum zaufania. Dużo słońca, muzyki i pozytywnego nastroju. Tak wyglądały imieniny Jana Skolna. O 9:00 rozpoczęło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika.
2: O 8:30 Emil Jędrzejewski stawił się w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie w towarzystwie pełnomocnika, radcy prawnego Tomasza Jędrasiaka. Ten powiedział, że w tej chwili oświadczeń dla mediów nie będzie.
3: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
2: Prokuratura w zeszłym tygodniu nie uzyskała od doktora Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu SOR-u w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero były ordynator chirurgii powiedział, że pacjenci przyjmowani na zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka SOR umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
1: Dawid Kacprzyk został zwolniony i pozbawiony członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu toczą się kontrole i trwają postępowania prokuratorskie. Zarzuty Emila Jędrzejewskiego, pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dybuła określił pomówieniami, które nie są oparte na prawdzie.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zarząd województwa podlaskiego z absolutorium z wykonania budżetu i z wotum zaufania. W obydwu głosowaniach za było 16 radnych koalicji większościowej, 10 radnych PiS było przeciw, 4 było nieobecnych na sali. To niezwykle ważne głosowanie, które da nam wiele spokoju w dalszej pracy na rzecz województwa, mówił marszałek Łukasz Prokoryn.
5: Myślę, że prezentacje pokazały, ile przez ostatnie 2 lata zrobiło się dobrego w naszym regionie, ile dla jego rozwoju i wsparcia naszych mieszkańców. Gwarantujemy państwu, że tą drogę, którą dzisiaj przedstawiłem ja wraz z moimi członkami zarządu, będziemy tą drogą podążać i dalej wspierać i rozwijać nasze województwo.
1: Radny Tomasz Madras z PiS podkreślał, że budżet województwa za 2025 rok wykonano w ponad 90%, co jego zdaniem jest wynikiem bardzo niskim.
6: I to jest, proszę państwa, mało. To jest, proszę państwa, nisko. No, w porównaniu z innymi samorządami. Takie są moje doświadczenia. Pamiętajmy, że te wykonanie budżetu liczymy na w porównaniu do budżetu po poprawkach, bo w trakcie roku budżet był korygowany. Gdyby porównać wykonanie budżetu do budżetu przyjętego w grudniu zeszłego roku, wykonanie byłoby jeszcze niższe. No ale nawet te 90% to już jest bardzo nisko.
1: Wykonanie budżetu zrealizowano w ponad 90%, a dochody osiągnęły zakładany poziom w ponad 95%. W efekcie deficyt budżetu był ponad 3-krotnie niższy od planowanego. 24 osoby utonęły w Polsce w weekend. Wczoraj było 17 utonięć. Ratownik wodnej służby ratunkowej Dawid Utkiewicz podkreśla, że powstrzymując się od spożywania alkoholu nad wodą, można byłoby uniknąć wielu spośród tych śmierci.
7: Niestety do najczęstszych błędów, jakie popełniamy, jest to, że wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. Apel o odpowiedzialność, apel o to, żeby użyć głowy, żeby zachować się bezpiecznie, żeby myśleć za siebie, ale też za innych, dbać o swoje bezpieczeństwo, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
1: Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dużo słońca, muzyki i pozytywnego nastroju. Tak można podsumować sobotnie imieniny Jana Skolna. Nawet temperatura sięgająca 37 stopni Celsjusza nie przeszkodziła mieszkańcom w tym, aby się dobrze bawić. Na scenie w Parku Miejskim zaprezentowały się grupy artystyczne Kolneńskiego Ośrodka Kultury. Włoski klimat zapewnił występ duetu Andreoak e Karina, a Stanisław Karpiel-Bułecka porwał publiczność góralskimi rytmami. Na miejscu była Katarzyna Polewko.
8: Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Bawimy się, są mieszkańcy Kolna i cieszymy się bardzo, że mieszkańcy nam zaufali i przybyli na park. Jeżeli chodzi o pomysł, dlaczego wybraliśmy Staszka z Gór, ponieważ takiego góralskiego folkloru u nas jeszcze nie było i mam nadzieję, że spodoba się mieszkańcom Kolna.
9: Bardzo blisko mieszkamy, to fakt. No i jak co roku jesteśmy, tak, że trzeba korzystać.
10: Czekamy na Staszka z Gór.
11: Lubimy góry, jeździmy w góry, więc dla nas tak najbardziej ta muzyka pasuje.
10: energia, którą ja zazwyczaj staram się zbierać od ludzi. Staram się ją oddać razy dwa z pełną energią, fantazją i przede wszystkim z ogromną przyjemnością i z radością, bo taka powinna być muzyka i taka powinna być scena.
12: Stanisław Karpiel-Bułęcka, Staszek z Gór, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. To był ogromny zaszczyt u was tu być. Niech się wam darzy, jak się stuka w Gorku Wasz. Jochi!
1: Organizatorami wydarzenia byli miasto Kolno i powiat kolneński. Wieczorem publiczność bawiła się w rytmach disco. Pełna relacja jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. 32 stopnie teraz, 34 nawet do 35. To jest prognozowana temperatura maksymalna. Obowiązuje więc ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy już trochę lepiej niż poprzednio, bo od 18 do 19 stopni. Jutro też gorąco, ale jednak nieco mniej, bo temperatura maksymalna jutro wyniesie 31 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

9 minut po godzinie 10 słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek, ostatni poniedziałek czerwca, a za 6 minut ostatnia przed przerwą wakacyjną audycja z cyklu Tak Było, na którą zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: O historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji. Tak było, dzisiaj mały jubileusz, bo 30. audycja i ostatnia przed przerwą wakacyjną. Przed nami 2 miesiące wakacji i również nasi słuchacze będą mieli wakacje od naszej audycji. Mam nadzieję, że będą tęsknić. A naszym gościem jest dzisiaj pan Łukasz Gut, autor artykułów o legendarnej postaci Stacha Konwy. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry.
1: No i właśnie o Stachu Konwie dzisiaj sobie porozmawiamy w tym naszym ostatnim, przedwakacyjnym odcinku audycji Tak Było. Panie Łukaszu, na początku może, jak pan uważa, czy Stach Konwa w ogóle istniał? Czy to jest prawda, czy legenda?
2: Trudne pytanie pan zadał na początek.
1: Bo może najpierw, przepraszam, jeszcze powiedzmy słuchaczom, którzy nie są z Kurpi i może nie wiedzą, kim był Stach Konwa. Według tradycji, według legend jest to postać, która przewodziła walką Kurpi w latach 1733-1735. No właśnie, panie Łukaszu, jako osoba, która... Mam nadzieję, że się słyszymy, bo rozmawiamy telefonicznie.
2: Tak, słyszymy się.
1: Jako osoba, która wiele czasu poświęciła na badanie postaci Stacha Konwy, którą opinię pan bardziej preferuje, o tak powiem? Czy Stach Konwa istniał, czy jednak jest tylko postacią wymyśloną przez badaczy kurpiowskich?
2: Nie chciałbym się narazić, ale według moich badań, według badań tych osób, które jakby zajmowały się tą postacią, no, uważam, że... Na takim gruncie tego, jak się dochodzi do prawdy historycznej, po prostu no, ciężko będzie udowodnić istnienie Stacha Konwy. Tym bardziej, że no, pierwsze źródła w ogóle, jeśli możemy to też nazwać źródłami, mamy dopiero z, powiedzmy 130 lat po tym, jak Konwa miał umrzeć w walkach właśnie tam lat 33-35.
1: Też nie do końca wiadomo, kiedy umarł i kiedy ta bitwa Jednaczewem się odbyła.
2: Tak, tak, tak. No właśnie tutaj tradycja przyjęła rok 1733, natomiast no taki chyba najlepszy znawca tego tematu, Wiesław Majewski, historyk, stwierdzał, że to raczej trzeba byłoby te walki przesunąć na lata 34-35, więc chociażby w tym już mamy rozbieżność. Tradycja na przykład też przypisywała Konwie udział w walkach ze Szwedami w 1708 roku, a
1: tak, historycy... Tak zwana wojna północna, trzecia
2: tak
1: wojna.
2: Tak jest, północna. Wojna północna w walce ze Szwedami. Oczywiście Kurpie bili się ze Szwedami, natomiast no, nie mamy nic poza literaturą piękną, która by żadnego źródła, które by potwierdzało, że jakiś wódz Konwa wtedy bił się ze Szwedami, więc to też jest jakby naleciałość historyczna, ta literacka z XIX wieku, ale myślę, że jeszcze o tym powiemy kilka
1: tak,
2: słów.
1: Tak, według tych tradycji Konwa był takim wyborowym strzelcem, ale to nie tylko takie podania się jakby pojawiają o tej osobie. Są różne opracowania, które mówiły też o jego życiu jakby takim prywatnym, o tym, że jego narzeczona miała zostać porwana na przykład. I to też jest bardzo ciekawe, bo to chyba ci wszyscy etnografowie, badacze kultury kurpiowskiej od XIX wieku powoli tę legendę Stacha Konwy również ku pokrzepieniu serc budowali.
2: Tak, zgadza się. Warto tu myślę wymienić kilka nazwisk. Pierwsze opracowanie, o którym pojawia się imię Konwa, bo jeszcze nawet nie Stach, to jest rok 1864 i encyklopedia Orgelbranda, Kazimierz Wójcicki, Kazimierz Władysław Wójcicki, pierwszy, który wspomina o tej postaci. No i za nim poszli inni. I inni poszli za nim mniej więcej około roku 1881 i później. Wtedy na Kurwie jakby wybuchł głód. O Kurpiach pisał na przykład Bolesław Prus i jakby Kurpie stały się wówczas, można powiedzieć, modnym tematem. No i przy tej okazji sporo takich reportaży, krótkich tekstów opisujących najkrócej dzieje Kurpiów powstało i w tych tekstach, no wówczas już jakby cytując Wójcickiego, inni też wymieniają tego Konwę tajemniczego.
1: To chyba Adam Zakrzewski był takim tak. Człowiekiem, który mocno rozpropagował postać Konwy.
2: Tak jest. I to z Zakrzewskim jest ciekawa sprawa, bo on w 1886 roku napisał taki, można powiedzieć, krótki szkic historyczny na temat konwy, na temat oczywiście Kurpiów, ale konwę wymienił tylko cytując to, co wcześniej napisał Wójcicki. Tam jest dosłownie jedno zdanie, że Kurp konwa, to może zacytuję, wodzem od nich wybrany, stał na czele właśnie tego ludu kurpiowskiego i w licznych walkach z Rosjanami dał dowód,

0: wielkiego męstwa i zdolności. I to jest wszystko, co zapisał Wójcicki.
1: Niewiele.
0: Niewiele. Zakrzewski to jakby też cytuje od siebie wtedy w tym artykule takim, no powiedziałbym, o ambicjach naukowych, nic nie dodaje. No ale w tym samym roku pisze powieść historyczną o tytule Kurpie i w tej powieści już pojawia się po raz pierwszy jakby i zarówno imię bohatera, bo wcześniej nikt nie wiedział, że to był Stach, nikt z tych piszących o konwie. I pojawia się też właśnie jego domniemany życiorys, ten, o którym pan powiedział, te wszystkie wątki prywatne i tak dalej.
1: No, czyli ale co, przepraszam, że przerwę, tak? To imię Stacha to po prostu sobie Adam Zakrzewski wymyślił?
0: Według moich badań, no, 10 lat temu napisałem taki artykuł, na razie nikt go jeszcze nie podważył. Wydaje mi się, że no, to jest sprawa Zakrzewskiego, ewentualnie też Czajewskiego, Wiktora Czajewskiego, takiego pisarza pochodzącego z Ostrołęki, który gdzieś miał kontakt na pewno z Zakrzewskim, to jest udowodnione i gdzieś oni się chyba wzajemnie inspirowali. Powiedziałbym tak, albo jest to imię wymyślone, albo ewentualnie Czajewski jako ten człowiek z Ostrołęki być może wiedział coś więcej i podpowiedział Zakrzewskiemu, aczkolwiek sam później też nie rozwinął tego tematu konwy.
1: Jasne. Jeszcze chciałbym też, żebyśmy wspomnieli o osobie no, niezwykle związanej z Kurpiami, która też przyczyniła się do rozpowszechnienia legendy o Stachu Konwie, czyli oczywiście chodzi mi o Adama Chętnika. Jego rola chyba też jest bardzo duża w tym, że o konwie do dzisiaj się mówi. No przecież chociażby pierwszy pomnik w Jednaczewie to również te czasy już Adama Chętnika.
0: Tak jest. No Chętnik to jest oczywiście postać, która można powiedzieć najbardziej rozpropagowała Stacha Konwę. On już w początkach swojej twórczości wspominał Konwę, poświęcał mu utwory wierszowane w swoich licznych pracach już w latach 20. przypominał Konwę. I chyba też jakby tak przyjrzeć się tym tekstom Chętnika, myślę, że też inspirował się właśnie już tą literacką wersją przygotowaną przez Zakrzewskiego. I Konwa, jak pan wspomniał, właśnie też przyczynił się do tego w znacznej mierze i on był takim pomysłodawcą pomnika, który wystawiono w Jednaczewie. Konwie odsłonięto 25 czerwca 2022 roku, więc no mamy tutaj czas z czerwca, czas jakby rocznicy kolejnej wystawienia tego pomnika.
1: Tak, ten pomnik też jeszcze dodajmy, no on kilkukrotnie był niszczony w różnych okolicznościach. Tak. Najnowszy pomnik powstał kilka lat temu. Jest cały czas jakby ta tradycja Stacha, również w regionie nie tylko kurpiowskim, ale też gmina Łomża od kilku lat organizuje taką kurpiowską majówkę ze Stachem na początku, no tak, na początku maja, a więc ten symbol jest cały czas obecny tutaj w pamięci historycznej i tak już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem też o tym porozmawiać, że nawet jeśli ten konwa nie istniał, to legenda o nim, można powiedzieć, że dużo dobrego zrobiła, jeśli chodzi o takie patriotyczne nastawienie Kurpiów, budowała taką legendę tej walki z Rosjanami chociażby, walki z Sasami i takiego nieustraszonego człowieka, takiego idealnego, wręcz wzorowego przywódcy.
0: Tak jest i myślę, że ta postać legendarna o tyle jest ciekawa, że ona po prostu w tych swoich nawet literackich wersjach, on kumulował jakby te wszystkie pozytywne mity, cechy, które przypisywano Kurpiom, często zresztą jak najbardziej adekwatnie. No na przykład Kurpie jako doskonali strzelcy wyróżniali się niejednokrotnie, tak. Natomiast no, brakowało kogoś takiego spersonifikowanego, no i myślę, że Konwa, ta postać tak przez literaturę, mówiąc językiem potocznym, podrasowana, no pasowała po prostu do jakichś takich potrzeb, bym powiedział, społecznych. I dzisiaj też pasuje, skoro nadal czcimy tę postać.
1: Jest też pieśń o konwie, prawda?
0: To
1: też
0: tak
1: pokazuje to, że ta postać naprawdę była kimś bardzo ważnym dla Kurpiów, no bo w tamtych czasach to raczej tylko o największych rycerzach, o królach śpiewano pieśni.
0: Tak, aczkolwiek no muszę tutaj dodać, że Adam Zakrzewski, który też tę pieśń cytował i który znał Czajewskiego, który pierwszy tę pieśń zacytował, no wątpił w wiarygodność takiej pieśni, bo według jego badania on jednak przyjeżdżał na Kurpie, twierdził, że już wówczas gdzieś w latach 80. XIX wieku żadnych wspomnień o konwie wśród ludu, jak to pisał, nie było. Więc czy ta pieśń też nie jest jakimś literackim...
1: Wytworem literackim,
0: tak? Nie wiadomo do końca. No, chętnie na przykład jakiej znawcy folkloru, chętnie bym tutaj jakiejś opinii wysłuchał. No sam nie jestem tylko historykiem.
1: Na koniec, tak gdybyśmy mieli podsumować postać Konwy w takim kontekście, że wciąż dzisiaj o nim pamiętamy, wciąż są ulice Konwy. Czy te ulice tak naprawdę, czy te ulice, te pomniki, jakieś głazy, które go upamiętniają, czy to nie traci w pana oczach racji bytu?
0: Nie, myślę, że nie, dlatego, że moim zdaniem po prostu no, jako społeczność mamy różne mity, czasami do historii odwołujemy się zupełnie luźno i ta postać jest raczej takim zbiorem tych pozytywnych cech, które i tak i w historii, i w literaturze były, więc myślę, że nie.
1: To też nie jest jakieś takie przekłamanie, które robi coś złego, nawet jeśli to jest legenda, a nie prawda, to nie jest jakieś takie fałszowanie, które miałoby wybielać na przykład jakieś zbrodnie.
0: Nie, wprost przeciwnie, to jest zupełnie pozytywny mit, symbol i jak traktujemy to jako symbol, a myślę, że no, na gruncie wiedzy historycznej ciężko dowieść, że Stach Konwa istniał w tym roku, że walczył tu i tam, po prostu nie mamy źródeł z epoki. Natomiast jako symbol tej zbiorowości kurpiów, która niejednokrotnie się odznaczała pozytywnie, no myślę, że jest jak najbardziej uzasadniony. Ja bym go z pomników nie zrzucał.
1: A więc my się również dołączamy do tego apelu, że żadnych pomników Stacha Konwy nie zrzucajmy, nawet jeżeli ta postać tak naprawdę nie istniała. I o tym rozmawiałem z moim dzisiejszym gościem. Był ze mną pan Łukasz Gut, badacz postaci Stacha Konwy, badacz legendy o Stachu Konwie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również oczywiście słuchaczom. Tak jak mówiłem na początku audycji, żegnamy się teraz na 2 miesiące i wracamy we wrześniu. Życzę państwu również udanego wypoczynku. Wypoczywajcie państwo również od naszych historycznych rozważań. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za nieco ponad 2 miesiące.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: 24 osoby utonęły w Polsce w weekend. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że wczoraj było 17 utonięć.
1: Miniony weekend był trudny pod względem atmosferycznym, hydrologicznym. Mówimy tutaj o wysokich upałach, o burzach, ale także tragiczny pod kątem utonięć. Bo tylko wczoraj utonęło aż 17 osób, a łącznie przez cały weekend mówimy o 24 zgonach w wyniku utonięcia.
0: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zwrócił uwagę na to, że kolejne dni też będą gorące. Należy więc pamiętać o zachowaniu ostrożności nad wodą.
1: Pamiętajmy o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, najlepiej pod okiem ratownika i stosować się do jego poleceń. Wypływając kajakiem, łódką, rowerkiem wodnym, na pewno pamiętajmy o kapoku i nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. To rozgrzanie organizmu i szok termiczny w kontakcie z zimną wodą może spowodować po prostu naszą śmierć. No i oczywiście bezwzględnie nie łączmy zabawy nad wodą z piciem alkoholu.
0: A od początku czerwca w Polsce utonęło już 50 osób.

0: Nie ma żartów, drodzy Państwo. Bardzo wysokie temperatury to prosta droga do przegrzania organizmu, daru słonecznego lub cieplnego. Dlatego trzeba pić więcej wody i schładzać organizm. W te dni lepiej słońca unikać, a w razie przebywania na dworze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz chronić skórę kremem z filtrem i odpowiednim ubiorem. Przede wszystkim przed upałem należy chronić małe dzieci i osoby starsze. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski przestrzega przed pozostawianiem dziecka w samochodzie. Posłuchajmy.
1: Jeśli chodzi o dzieci, to pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich nawet na chwilę w zaparkowanym samochodzie. Temperatura wewnątrz takiego samochodu może dojść nawet do 50-60 stopni Celsjusza, co jest już sytuacją zagrażającą życiu dziecka.
0: Małe dzieci nie powinny wychodzić z domu w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między godziną 10 a 15. Jeśli to konieczne, powinny mieć cienką i przewiewną odzież, dodaje rzecznik.
1: Pamiętajmy o ochronie głowy, o czapce, o kapeluszu dla takiego dziecka. Jeżeli nasze dziecko podróżuje wózkiem, to pamiętajmy, żeby także w wózku chronić je przed słońcem. Używajmy na przykład parasolek, nawet jeżeli wózek stoi w cieniu. Dziecko, małe dziecko nie ma jeszcze tak wyrobionej termoregulacji, jak osoba dorosła i dużo szybciej może się przegrzać, dużo szybciej również może się odwodnić, co może być groźne dla jego zdrowia.
0: Także osoby starsze powinny przebywać i pozostawać w domu, radzi Marek Waszczewski. Zaznacza, że w przypadku przyjmowania większej ilości leków na choroby przewlekłe podczas upałów ich stężenie może być podwyższone.
1: Kiedy występują upały, organizm osoby starszej, tak jak i każdej innej, odwadnia się i stężenie leków w organizmie może zwiększyć się nawet do takiego poziomu, który może być groźny dla zdrowia. Osoby starsze powinny zawsze bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie i stosować się do zaleceń związanych z postępowaniem podczas upałów.
0: A zalecenia, jak przetrwać upały, mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Według tych zaleceń w czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Nie otwierajmy okien w ciągu dnia. Wydaje nam się, że wtedy wpadnie powietrze, no ale wpadnie takie mocno nagrzane powietrze. Okna najlepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. Na termometrach już 32 stopnie. Przed nami jeszcze jutro temperatura powyżej 30 stopni. To jeśli chodzi o region. Oczywiście od środy już temperatura będzie spadała poniżej 30, a pod koniec tygodnia zbliży się raczej do 20.

9 minut brakuje do godziny 11, już za 8 minut, punktualnie o godzinie 11. Zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego wydania Wiadomości Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Adwokat Jacek Dybuła o zarzutach wobec jego klienta, lekarza Dawida Kasprzyka. Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły burze. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby Polacy nie pracowali na zewnątrz w czasie ekstremalnych upałów. Zarzuty kierowane wobec lekarza Dawida Kasprzyka nie pokazują prawdy o jego pracy, przekonywał adwokat Jacek Dybuła, pełnomocnik byłego koordynatora SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego o tym, że za czasów, gdy Dawid Kasprzyk koordynował pracę szpitalnego oddziału ratunkowego, miało dochodzić do zgonów pacjentów. Doktor Jędrzejewski dziś zeznaje w tej sprawie w prokuraturze. Mecenas Dybuła powiedział, że zarzuty są nieprawdziwe.
2: Dokonano obrzydliwej mistyfikacji, rzucając kalumnie, rzucając absolutnie bez pokrycia słowa, które w opinii publicznej niestety stały się prawdą i obrona przed sądem opinii publicznej w takiej sytuacji jest bardzo trudna, ale nie jest niemożliwa.
1: Mecenas zapowiedział, że jego klient złoży też w sprawie w sądzie prywatny akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi za nazwanie jego klienta doktorem Mengele.
2: Mam nadzieję, że zapadnie w tym procesie najsurowszy wyrok, bo innego sobie nie wyobrażam. No pan Mariusz Krystian za swoją lekkość intelektualną chyba będzie zmuszony pożegnać się z karierą polityczną i on chyba już to wie, bo natychmiast się wycofał, no ale zapomniał, że internet nie zapomina.
1: Wcześniej adwokat Dawida Kasprzyka zapowiedział skierowanie prywatnego aktu oskarżenia wobec Emila Jędrzejewskiego za oskarżenia kierowane pod adresem jego klienta.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed tymi zjawiskami. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki zwracał uwagę na panujące warunki do występowania gwałtownych burz.
4: Za nami historyczny rekord ciepła i to powietrze, no nie dość, że jest ciepłe, to jest jeszcze bardzo wilgotne. No i w zasadzie to są doskonałe warunki do powstawania burz. Przez najbliższe dwa dni będą się formować fronty. One będą docierać od zachodniej strony naszego kraju. Oczywiście będą wywoływać zjawiska burzowe.
1: Profesor Bogdan Chojnicki zauważa, że największym zagrożeniem będzie gwałtowny przebieg burz i ich niszczycielska siła.
4: Podtopienia czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem jak najbardziej należy brać pod uwagę. Energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Powietrze o temperaturze 33 stopni, no to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
1: Niewykluczone jest pojawienie się trąb powietrznych. Burze zdążyły wyrządzić pierwsze szkody. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 150 razy w związku z burzami w województwie lubuskim. W nocy Straż Pożarna podjęła kilkadziesiąt interwencji na Warmii i Mazurach i 83 w województwie kujawsko-pomorskim.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby Polacy nie pracowali na zewnątrz w czasie ekstremalnych upałów. Propozycja resortu ma dziś trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora wyjaśniła, że jest to odpowiedź na coraz trudniejszą aurę.
5: Będzie odbywał się dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, które pochyli się nad propozycją Ministerstwa Rodziny dotyczącą pracowania w wysokiej temperaturze, które ogranicza właśnie możliwości tego typu pracy na zewnątrz, na przykład to jest 32 stopnie, więc resort rodziny wychodzi z takimi działaniami, aby zadbać o dobro pracowników dzięki inicjatywie pani ministry.
1: W Polsce wczoraj padł rekord ciepła w Słubicach. Termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś w większości kraju nadal wartości powyżej 30 stopni, ale też burze. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi specjalna ramówka Radia Nadzieja. Na okres wakacji znikają takie audycje jak Włos w dobrej formie, Z kulturą na ty czy Sportowa Łomża. Będą mogli za to Państwo usłyszeć m.in. o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje oraz o Włoszech z tej mniej znanej strony. O szczegółach mówi Ania Czytowska, szefowa anteny.
0: W poniedziałki o Italii mniej znanej będzie opowiadał ksiądz profesor Witold Kawecki, znawca i wielki miłośnik Włoch, który genialnie o nich opowiada. We wtorki nasi dziennikarze w audycji audycji SOS Wakacje będą podejmowali tematykę letniego bezpieczeństwa w bardzo szerokim ujęciu. W pierwszej audycji tego cyklu opowiemy o najczęściej przytrafiających się latem dolegliwościach i o pierwszej pomocy. Kolejne poświęcimy bezpiecznej podróży, bezpieczeństwie w sieci w czasie wakacji, bezpieczeństwie nad wodą, a także podpowiemy, co jeść, kiedy na zewnątrz wysokie temperatury. W środę będziemy rzucali wszystko i ruszali w Bieszczady z doktorem Łukaszem Bajdą, historykiem i przewodnikiem bieszczadzkim.
1: Emisja audycji o godzinie 13:15.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 32 stopnie pokazują termometry w regionie już teraz i to wcale nie jest temperatura maksymalna, bo ta prognozowana na dziś to aż 34 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 19, jutro jeszcze lekko powyżej 30, maksymalnie 31 stopni. Od środy już spadek temperatury poniżej 30, pod koniec tygodnia bliżej 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
6: Po reklamie.

0: Było dużo słońca, dużo muzyki, dużo pozytywnego nastroju, tak można podsumować sobotnie imieniny Jana Skolna. Nawet temperatura sięgająca 37 stopni nie przeszkadziła mieszkańcom w tym, aby się dobrze bawić. Na scenie przy Parku Miejskim zaprezentowały się grupy artystyczne Kolneńskiego Ośrodka Kultury. Włoski klimat także był. Wielu mieszkańców regionu bawiło się w parku, aby zobaczyć występ. Ten występ Staszka z Gór, czyli Stanisława Karpiela-Bułecki, który porwał publiczność góralskimi rytmami, a na miejscu była Katarzyna Polewko.
1: Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Bawimy się, są mieszkańcy Kolna i cieszymy się bardzo, że mieszkańcy nam zaufali i przybyli na park. Zaprezentowały się zespoły działające w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. To są zespoły wokalno-muzyczne prowadzone przez panią Annę Podeszwik i Pawła Podeszwika, mażoretki, również Kolneńskie Dziewczyny z Plusem. Jeżeli chodzi o pomysł, dlaczego wybraliśmy Staszka z Gór, ponieważ takiego góralskiego folkloru u nas jeszcze nie było i mam nadzieję, że spodoba się mieszkańcom Kolna.
2: Bardzo blisko mieszkamy, to fakt. No i jak co roku jesteśmy, tak, że trzeba korzystać.
3: Podoba się na Jana, zawsze jest ładnie tu.
4: Czekamy na Staszka z Gór. Lubimy góry, jeździmy w góry, więc dla nas tak najbardziej ta muzyka pasuje.
5: W Bieszczadach byliśmy ostatnio, a muzyka góralska bardzo piękna.
6: Artystę weryfikuje koncert, czy granie na żywo, bo jednak to, co jest na Spotify'u, czy gdzieś w internecie, czy na płycie, to jednak to nie jest to samo, co granie na żywo, bo jednak energia, którą ja zazwyczaj staram się zbierać od ludzi i staram się ją oddać razy dwa z pełną energią, fantazją i przede wszystkim z ogromną przyjemnością i z radością, bo taka powinna być muzyka i taka powinna być scena.
7: Stanisław Karpiel-Bułęcka, Staszek z Gór, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. To był ogromny zaszczyt u was tu być. Niech się wam darzy, jak się stuka w Gorku Warzy. Jochim!
0: Organizatorami wydarzenia byli miasto Kolno, powiat kolneński, a wieczorem publiczność bawiła się w rytmach disco. Pełna relacja jest na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Podczas upałów, drodzy Państwo, należy unikać przebywania na słońcu, co oczywiste. Nie pić alkoholu ani słodkich napojów, a nawadniać się wodą ze szczyptą soli. Internista i kardiolog dr Michał Mularczyk mówi, jak przetrwać falę upałów. Jak mówi, sięgając po płyny, należy unikać dwóch rzeczy.
1: Alkoholu i napojów słodzonych. Piwo jest koncentratem, znaczy jest takim skrzyżowaniem, bo jest, tam jest sporo cukru, znaczy tam jest słód, tam jest sporo cukru i alkoholu, może na dużo alkoholu, ale to jednak jest to potencjalnie niebezpieczna rzecz, w związku z tym tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów. My się spocimy na słono. W związku z tym uzupełniamy sobie taką wodę z solą. To jest szczypta, to jest 2-3 kryształki. To nie musi być dużo właśnie.
0: Doktor Michał Mularczyk mówi też, jak rozpoznać udar cieplny.
1: Objawy to jest takie najpierw zawroty i bóle głowy mogą być, takie zmęczenie, oczywiście to odczuwa osoba, a my widzimy osobę, która jest zaczerwieniona, ma suchą skórę, mimo że powinien być spocony, prawda? To powinno wzbudzić czujność. Jeżeli zmierzymy ciśnienie, się okazuje, że ma niskie ciśnienie, za to bardzo wysokie tętno i nie dość, że szybkie rytmy, to jeszcze bardzo nieregularne. Kolejnie osoba staje się wyczerpana, zdezorientowana, ma skurcze mięśni i nudności, wymioty, jeszcze bardziej blady, no i w końcu może niestety mieć utratę przytomności.
0: Podczas upałów lekarz radzi także sięgać po owoce i warzywa, owoce takie jak chociażby truskawki i arbuzy.

0: Za nami pierwszy weekend wakacji, a przed nami, przed wielu z nas, długie wakacyjne podróże. Gdy wybieramy się na urlop prywatnym samochodem, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, apeluje Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Jak mówił w rozmowie z naszym radiem Robert Czerwiński, gdy ruszamy w podróż, nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych kwestiach.
1: Przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny.
0: A do długiej jazdy niezbędne jest odpowiednie przygotowanie auta.
1: To nie jest tylko zatankowanie auta, wsiąść do auta i jechać. Pamiętajmy o tym, że musimy sprawdzić oświetlenie, musimy sprawdzić ciśnienie w kołach, musimy sprawdzić w ogóle, jak te opony wyglądają, no bo wiadomo, że wszystko, co się porusza i co podlega tarciu, się zużywa. Więc to też miejmy na uwadze. Sprawdźmy, czy mamy ważne ubezpieczenie, czy mamy ważny przegląd, bo jeżeli jedziemy tylko w Polskę, nie ma problemu. Na każdej stacji diagnostycznej ten przegląd zrobimy, jeśli mamy sprawny pojazd. Ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę, nie zawsze może być to możliwe.
0: Ekspert zwrócił także uwagę, abyśmy podczas długiej trasy robili za kierownicą około 15-minutowe przerwy co 2 godziny jazdy. Pamiętajmy również o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów, jeśli planujemy wyjazd samochodem poza granicę naszego kraju. A to już 11.30 na radiowym zegarze. Przed nami audycja Słowo o Słowie, czyli porady językowe profesora Jerzego Bralczyka za nieco ponad 10 minut.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jacek pytał o różnicę między czasownikami utopił się i utonął. Jest płetwonurkiem i pan Jacek i pisze, że często te pojęcia są używane zamiennie. Rzeczywiście używamy tych czasowników zamiennie. Ktoś, kto utonął, utopił się. Wprawdzie jeden wydaje się zwrotnym, utopił się, bo można też kogoś lub coś utopić, a ten drugi nie jest zwrotny, bo można utonąć, ale nie można kogoś utonąć, prawda? Jak jest ze znaczeniami tych słów? Poza tym, że dość często używane są zamienne, pewne subtelne różnice moglibyśmy tutaj znaleźć. No, przede wszystkim wynikające stąd, że topić można coś lub kogoś, a tonąć tylko samemu. Możemy powiedzieć, że ktoś się utopił też w tym znaczeniu, że ktoś dokonał takiego aktu samobójczego. Utonąć można tylko w wyniku wypadku, albo też jakiegoś celowego, jeżeli nie chodzi akurat o człowieka, celowego działania, ale utonął, człowiek utonął, raczej myślimy, że to był wypadek, że on nie chciał tego zrobić, natomiast utopił się, może dotyczyć także wypadku, ale czasami sposobu wyboru własnej śmierci. Ta różnica wydaje się tutaj najistotniejsza chyba. Kiedy ktoś tonie, to topi się, tak czasem mówimy. Kiedyś była forma topici, to jeszcze prasłowiańska, a topnąci to było zacząć się topić, pogrążać się w wodzie. Topnąti, top później wypadło, że są to słowa, które dzisiaj są mniej podobne, kiedyś były analogicznymi formami. Topnąti, zacząć się topić. A topiti, topić. A topiti, se, topić siebie, czyli topić się.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
3: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Święty Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą, do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku
3: i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: A dziś obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. To dzień wspomnienia największych z apostołów, dwóch filarów, na których został zbudowany Kościół. Kościół umieścił w jednym dniu apostołów Piotra i Pawła, by podkreślić, że obaj, choć różni, byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, a także, że obaj w tym samym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie. Święty Piotr, wcześniej Szymon, był rybakiem z Galilei, podkreśla ksiądz Sławomir Korona.
2: Coś zafascynowało go Jezusie Chrystusie, za którym chciał pójść i nawet oddać życie. Troszkę porywczy, bo tu się zgadza na wszystko, a w pewnym momencie mówi: nie znam tego człowieka. Ale osoba, która potrafi zapłakać, to, że jego myślenie i czyny nie idą w parze, potrafi położyć na szali Bożego miłosierdzia.
1: Ze świętym Piotrem wiąże się doktryna Kościoła katolickiego mówiąca o pierwszeństwie papieża w przewodzeniu Kościołowi oraz w strzeżeniu depozytu nauki wiary i moralności jako następcy świętego Piotra.
2: Zmieniono mu w ogóle imię. To znaczy, że Chrystus, powołując go, także miał dla niego ogromną rolę do spełnienia i ma stać się opoką Kościoła. On, nawróciwszy się, ma umacniać braci w wierze. Z Piotrem nigdy nie zbłądzimy. Piotr każdego czasu jest w łączności z Jezusem Chrystusem i w łączności z Nim głosi Ewangelię.
1: Święty Paweł był początkowo prześladowcą Chrystusa i jego wyznawców. Wszystko zmieniło się podczas podróży do Damaszku. To dzięki niemu Ewangelia dotarła na krańce świata, zaznacza ksiądz Korona.
2: Jezus ma inny zamysł i kiedy podróżuje do Damaszku, to pokazuje Chrystus swoją moc i mówi: ja ciebie wybrałem jako narzędzie. Gdyby nie święty Paweł, Ewangelia Chrystusowa nie rozwinęłaby się, tak? To święty Paweł stworzył Chrystusowi tak dobry PR, to dzięki niemu ta Ewangelia dociera. Święty Paweł pochodzi z Tarsu, miasta portowego, miasta, gdzie ten tygiel kulturowy jest bardzo mocno widoczny. Kształci się w Jerozolimie, ma znajomość Pisma Świętego, ma znajomość kultury, wie, jak dotrzeć do człowieka. Chrystus naprawdę wybrał odpowiednią osobę do odpowiedniej misji. I to, że idzie do pogan, żeby głosić Ewangelię, to nie jest żaden przypadek, ale to jest właśnie przygotowanie w zamyśle Boga.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież na znak łączności biskupów ze stolicą apostolską wręcza metropolitom paliusze, które są symbolem władzy, jaką metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Już 16 minut po godzinie 12 państwo spędzają poniedziałek, ostatni czerwcowy. Z Radiem Nadzieja dziś obchodzimy, to już wiemy, uroczystość świętych Piotra i Pawła, dzień ratownika WOPR.

0: Świnoujście jest, drodzy Państwo, dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury. Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w rankingu polskich plaż polskiej organizacji turystycznej. Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie te bardziej zatłoczone.
1: Plaża mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona pozostałościami organicznymi, którą wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest to naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku rezerwatu Mewiałacha, park krajobrazowy nie tak w dalekiej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki, ujście Wisły, pierwszy przekop, warto odwiedzić.
0: Docenienie aktywności w przypadku Świnoujścia nie dziwi. Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz jest Michał Ruciak, były reprezentant Polski w siatkówce. Złoty medalista Mistrzostw Europy z 2009 roku podkreśla, że plaża w Świnoujściu jest największa w Polsce, jest więc miejsce na różne sportowe projekty.
2: Uzyskałem zgodę właśnie od pani prezydent i jako dyrektor Ośrodka Sportu, gdzie zarządzamy plażą, postawiliśmy boisko do piłki nożnej plażowej. Do tej pory tego nie było, więc już mamy odzew i wiele dzieci przychodzi, rodzin. Mamy też od 2 tygodni dwie maty takie pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą również dotrzeć do wody, bądź też rodziny z dziećmi właśnie z wózkami.
0: Na Świnoujskiej plaży odbędą się m.in. Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych i Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Dzięki byłemu siatkarzowi wracają do miasta po 18 latach. Michał Ruciak planuje zaprosić na to wydarzenie dawnych kolegów z kadry, a mistrzostwa odbędą się w dniach 31 lipca, 2 sierpnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: O godnym stylu ubierania się i zachowania w sanktuarium jasnogórskim przypominają w okresie letnim Paulini. Jasna Góra jest miejscem świętym, miejscem modlitwy. Wymaga szacunku i wobec Boga, i wobec drugiego człowieka.
1: Bardzo prosimy wszystkich wierzących i pielgrzymów, i turystów. Trudno prosić ludzi wierzących o takie rzeczy. O uszanowanie sakralnego, świętego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, jak i każdego naszego parafialnego innego kościółka. Na terenie obiektu sakralnego obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z kurtu i spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium, palenia papierosów i tym podobnych niegodziwych rzeczy.
0: Wchodząc do miejsca świętego, do kościoła, kaplicy, należy mieć godny strój, czyli zakryte ramiona i plecy. Niedopuszczalne są krótkie spodenki. Zachowywać ciszę i wyłączyć telefon komórkowy. Dla tych, których jednak upał zaskoczył, a w podróży spontanicznie zapragnęli pomodlić się w sanktuarium, z pomocą w tym czasie przychodzi Jasnogórskie Centrum Informacji. Przygotowało różnorodne szale, które można na czas modlitwy wypożyczyć, dobierając gustownie do stroju.

0: Sezon kąpielowy, drodzy Państwo, dopiero się zaczyna, a już liczba utonięć jest dramatyczna, mówią ratownicy. Bartłomiej Banachowicz, który od kilku lat strzeże bezpieczeństwa nad wodą, mówi o najtragiczniejszym dniu w historii, jeśli chodzi o liczbę utonięć.
1: Odkąd zajmuję się ratownictwem wodnym, to prawdę mówiąc nie pamiętam, żeby był taki dzień, żeby aż 17 osób utonęło. Były weekendy, długie weekendy, że łącznie utonęło 17 osób, ale żeby w jeden dzień 17 osób, takiej sytuacji nie pamiętam. Także na pewno jest to jeden z najtragiczniejszych dni, jeśli chodzi o ostatnie lata, jeśli chodzi o utonięcia.
0: A w miniony weekend utonęły w naszym kraju aż 24 osoby. Odpoczywajmy nad wodą bezpiecznie, drodzy Państwo. A to jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Pierwszy wakacyjny poniedziałek już za 16 minut, 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Za 10 minut 13, a więc za 10 minut zapraszamy Państwa na najnowsze wydanie wiadomości, a także prognozę pogody. Dziś ciągle obowiązuje alarm Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla naszego regionu przed bardzo wysokimi temperaturami. Na termometrach już 33 stopnie.

0: Minęła 13. Czas na wiadomości Radia Nadzieja, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Polewko.
1: To czarne rozpoczęcie wakacji. W ten weekend utonęły w Polsce 24 osoby. Diecezja łomżyńska zaangażuje się w pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Aż 14 firm chce budować halę sportową przy szkole podstawowej numer 4 w Łomży. Dwadzieścia cztery osoby utonęły w Polsce w ten weekend. W województwie warmińsko-mazurskim natomiast doszło do 4 utonięć. Podkomisarz Tomasz Markowski z tamtejszej policji mówi, że tych przypadków można było uniknąć.
2: Gdyby nie wchodzenie do wody po alkoholu, gdyby nie przecenianie własnych umiejętności i możliwości naszego organizmu i korzystanie z miejsc, które są objęte po prostu nadzorem. W powiecie mrągowskim policjant, który był w czasie wolnym od służby, widząc dramatyczną sytuację, ruszył na ratunek, wydobył mężczyznę, który wcześniej spadł z materaca do wody, no i niestety utonął. Policjant go wydobył na brzeg, zaczął udzielać pomocy, ale niestety na pomoc było za późno. I jak ten młody człowiek pił wcześniej alkohol i w pewnym momencie postanowił wejść do wody i skończyło się tragedią. I to jest ta najczęstsza przyczyna tych najtragiczniejszych skutków zdarzeń.
1: Według danych policji na 13 osób, które utonęły w tym sezonie na Warmii i Mazurach, 6 piło wcześniej alkohol. Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcję zaangażuje się także diecezja łomżyńska.
4: Diecezja łomżyńska, zarządzenie Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Steplowskiego, włącza się w tę szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej po każdej mszy świętej będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, Szkolny Kół Caritas oraz ludzi dobrej woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające. Widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
1: Mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej. Na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło 1500 osób, a liczba ofiar rośnie. 3,5 tysiąca osób zostało rannych, a kolejne tysiące straciło dach nad głową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele budynków.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Aż 14 firm złożyło oferty w przetargu na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4 w Łomży. Najniższa z nich opiewa na niespełna 21 milionów złotych, natomiast najwyższa przekracza 67 milionów. Obecnie trwa weryfikacja ofert, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
5: Zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy. Teraz każda oferta jest analizowana. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana.
1: Planowana hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Istotnym elementem projektu będzie podziemny schron, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zapewnić ochronę około 1000 osób. Na co dzień pomieszczenie to ma służyć jako sala do sportów walki. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Wysokie temperatury mogą być niebezpieczne. W czasie takiej pogody łatwo o udar cieplny. Jakie są jego objawy? O tym mówi Izabela Przewłocka, rzecznik podlaskiego oddziału NFZ.
6: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
1: Jak pomóc osobie, która ma takie objawy?
6: Do czasu przyjazdu pomocy należy przenieść osobę w cień, chłodzić ciało mokrymi okładami i co jest bardzo ważne, nie podawajmy płynów komuś, kto jest nieprzytomny.
1: I tym apelem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Jeszcze dziś i jutro powyżej 30 stopni w regionie. Dziś 34 maksymalnie, jutro 30 do 31 w kolejnych dniach. Już powolny spadek temperatury aż do 20 pod koniec tego tygodnia. W nocy też to kolejna tropikalna noc będzie w regionie od 19 do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

Rozpoczęło się lato, a my przechodzimy w wakacyjny tryb w Radiu Nadzieja. Na czas wakacji znikają takie audycje jak Włos w dobrej formie, z kulturą na ty, tak było, dziś była ostatnia audycja przed przerwą wakacyjną, czy też sportowa Łomża, jak również audycja z Biblią przez życie i audycje wieczorne wrócą spokojnie, wszystko wróci we wrześniu, a teraz trochę odpoczywamy, ale oczywiście mnóstwo ciekawych audycji na naszej antenie będzie. Audycja Włoskie Skarby, którą przygotowuje ksiądz profesor Witold Kawecki, znawca, wielki miłośnik Włoch, także goszczący na antenie Radia Nadzieja. Świetnie opowiada o tych mniej znanym obliczu Italii. I dzisiaj pierwszy odcinek audycji Włoskie Skarby to już za 5 minut, a jutro audycja SOS Wakacje. Będziemy mówili Państwu o bezpieczeństwie, ale w bardzo szerokim ujęciu, bo z ratownikiem z Grupy Ratowniczej Nadzieja będziemy rozmawiali o najczęściej występujących latem dolegliwościach i o pierwszej pomocy, a w kolejnych audycjach będziemy mówić o bezpiecznej podróży, o bezpieczeństwie w sieci w czasie wakacji, bezpieczeństwie nad wodą, czy będziemy podpowiadać, co jeść, kiedy jest tak gorąco, jak chociażby dziś czy w ostatnich dniach. A w środę będziemy rzucali wszystko, będziemy ruszali w Bieszczady z doktorem Łukaszem Wajdą, historykiem, kulturoznawcą, a także przewodnikiem bieszczadzkim. O godzinie 13:15 te wakacyjne audycje będą emitowane, a Włoskie Skarby, pierwszy odcinek już za 4 minuty.

0: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Można powiedzieć, że Sycylia dała początek Italii. Jaka jest Sycylia, widać w Dolinie Świątyń w Agrigento. Cudowne greckie świątynie Zeusa, Dioskuru, Ateny, Heraklesa, Junony i Konkordii zaskakują nawet najbardziej wytrawnych miłośników sztuki. Historia Doliny Świątyń rozpoczęła się w 581 roku przed Chrystusem, gdy greccy przybysze z Krety i Rodos założyli tu kolonię o nazwie Akragas. Miasto dynamicznie się rozwijało, by w ciągu zaledwie jednego stulecia zdobyć status jednej z najważniejszych greckich kolonii. Przez Rzymian nazwano zostało Agrigento. Niebo w Agrigento jest błękitne, a upał słońca nie do zniesienia. Na ziemi przy jednej ze świątyń leży upadły Ikar, niby antyczny, a współczesny. Dzieło polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja. Teraźniejszość przeplata się tu z przeszłością. Fotografuje rzeźbę z dumą, by uwiecznić pamiątkę polskości. Są tu także paleochrześcijańskie nekropolie wykute w czasach bizantyjskich w antycznych murach. To wczesnochrześcijańskie katakumby stworzone w dawnych greckich cysternach. Na Sycylii byłem kilka razy i chętnie na nią powracam, bo znajdują się tu bosko piękne miasta.

Słonecznego, zwane też Eolskimi, z przepięknymi plażami, grotami. To właśnie tam Mussolini deportował wrogą reżimowi inteligencję. A nad wszystkim góruje Etna, największa w Europie góra wulkaniczna, wznosząca się na wysokości ponad 3000 metrów. Słońce świeci tu niemal przez cały rok. Wszystko się tu ze sobą miesza. Kultura fenicka i grecka, kartagińska, rzymska, arabska, bizantyjska, normańska, niemiecka, francuska, hiszpańska i neapolitańska. Prawdziwy kalejdoskop historii. Grecka świątynia może posiadać arabskie sklepienie i bizantyjskie mozaiki. Występują tutaj mity Hellady i sagi wikingów. Poezja Teokryta z Syrakus przeplata się z tonami muzyki arabskiej, a obyczaje wschodu łączą się z zachodnią kulturą rycerską. Chrześcijaństwo otarło się tu o islam, zamieniając meczety w katedry. Obok szczątków greckich kolumn wyrastają normańskie bazyliki ozdobione bizantyjskimi mozaikami. Na Sycylii spotkamy kopalnie złota, srebra, miedzi, soli, a także największe na świecie zasoby siarki. Występują tu złoża ropy i gazu, plantacje bawełny i trzciny cukrowej, drzewa palmowe i gaje pomarańczowe, ogrody pełne kwiatów, stadniny rasowych koni, tkalnie jedwabiu, pałace, meczety, warowne zamki i piękne miasta. Ziemia sycylijska zawsze kusiła swoim bogactwem. Zielenią równin, złotym piaskiem plaż, piniowymi lasami w samym centrum wyspy, bajecznym krajobrazem bezkresnych wzgórz. Wolfgang Goethe zapisał w swoim dzienniku podróży 13 kwietnia 1787 roku: kto nie widział Sycylii, ten nie rozumie Włoch. Tu bowiem jest klucz do wszystkiego. Ludzie na tej wyspie żyją wyluzowani, a relacje międzyludzkie są autentyczne. Mieszkańcy podkreślają, że nie są Włochami, lecz Sycylijczykami. Ciągnie się za nimi długa historia pochodzenia, zwłaszcza greckiego, ale nie wszystko jest tu sielankowe. Wyspę nękają korupcja, bieda, cywilizacyjne zacofanie i mafia. Żadna ziemia nie miała tylu władców, co Sycylia. Dlaczego była tak pożądana? Wyspa jest znakomicie położona w samym środku basenu Morza Śródziemnego i od zawsze była obdarzona bogactwami naturalnymi, zwłaszcza żyzną ziemią. Morza okalające Sycylię obfitowały w ryby. Zanim w XI wieku przed Chrystusem przybyli tu Fenicjanie i obdarowali wyspę swoją religią oraz pismem, żyły tu już plemiona zwane Sykanami. Od nich pochodzi nazwa Sycylii. W VIII wieku przed Chrystusem powstała na Sycylii pierwsza kolonia grecka, Naxos, w pobliżu Etny. Grecy tak pokochali tę wyspę, którą postrzegali jako raj na ziemi, że wciąż przybywali na nią nowi emigranci. Wraz z przybyciem Greków rozwinęły się Syrakuzy, słynące ze źródeł krystalicznie czystej, słodkiej wody. Sycylia zawsze była swoistego rodzaju pomostem między Afryką a Europą, dlatego niespokojni Kartagińczycy wywodzący się z Afryki Północnej wciąż atakowali wyspę. 200 lat przed Chrystusem Rzymianie wkroczyli do Syrakus, ponieważ zdrajcy otworzyli im bramy miasta. Gród został zdemolowany, a skarby i dzieła sztuki wywieziono do Rzymu. Helenistyczna kultura i sztuka trwały jednak na wyspie nieprzerwanie. Sycylia zawsze była grecka, z języka, religii i ducha. Rzymianie zachowali szacunek dla greckich osiągnięć, z których niejednokrotnie korzystali. W IV wieku Sycylia była już całkowicie chrześcijańska, choć zawsze można tu było obserwować synkretyzm religijny i tak jest do dziś. Nad kultem jedynego Boga góruje często Madonna lub rozliczni święci cudotwórcy, traktowani niekiedy jak magowie. Religia splata się tu z najstarszymi obrzędami. Ludzie wierzą w czary i gusła. W religijnych procesjach pobrzmiewają echa dawnych wierzeń. Ortodoksyjny katolicyzm idzie tu w parze z tradycją pogańską. Każde zwierzę ma swojego patrona, a nawet każda część ciała. Święta Łucja chroni oczy, święta Agata piersi, a święty Sebastian ręce i nogi. W V wieku po Chrystusie Sycylię podbili wędrujący po Europie germańscy Wandalowie, a potem Ostrogoci.

W VI wieku wyspa została wcielona do Bizancjum i przez 3 wieki pozostawała pod władzą Konstantynopola. W IX wieku po Chrystusie na Sycylię wdarli się muzułmańscy Arabowie. Przez rok oblegali Palermo, aż w końcu zdobyli miasto i uczynili je stolicą islamu rządzonego przez dynastię Fatymidów. Pod względem religijnym Arabowie zdołali przekonać do islamu może połowę mieszkańców wyspy. Reszta pozostała chrześcijańska albo żydowska. W XI stuleciu Normanowie, potomkowie Wikingów, zaczęli podbój Sycylii. Za ich czasów zapanowała wspaniała epoka tolerancji, zrozumienia i rozwoju. Na Sycylię i do Palermo przybywali Włosi z różnych stron półwyspu, kupcy z Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii, Genui, Lukki, Marsylii i Barcelony. Posługiwano się tu językami łacińskim, arabskim i greckim. A potem przyszła dynastia niemiecka z Fryderykiem II. Miał on normańską krew matki i germańską ojca. Uczynił z Sycylii nowożytne, scentralizowane państwo biurokratyczne. Za jego rządów wyspa stała się jedną z najwspanialszych stolic europejskich. Jego dwór w Palermo był obok Oksfordu i Paryża znakomitym ośrodkiem studiów matematycznych, a także centrum kultury literackiej. Na Sycylii po prostu chce się żyć. Wyspa słynie z pomarańczy i oliwek. Są tu świetne owoce morza i ryby. Najlepiej smakują langusty z wysp liparyjskich. Są też pasty i sałaty. W Palermo popularne są tak zwane sfincione, rodzaj lokalnej pizzy, a w Katanii króluje kanapka cipollina z szynką, serem, mozzarellą i cebulą. Pyszne są maccheroni alla norma, pasta z bakłażanem, świeżym pomidorem, ricottą i bazylią. A na deser? Na deser koniecznie należy wziąć sycylijskie ciasto cassata, będące połączeniem biszkoptu i kremu z dodatkiem kandyzowanych owoców, czekolady i orzechów pistacjowych. Albo cannolo, rurki wypełnione serem, ricottą z różnymi dodatkami, które są prawdziwą wizytówką deserowej Sycylii. No cóż, drodzy Państwo, pora wybrać się na tą piękną wyspę.

0: Służby apelują do rowerzystów i użytkowników hulajnóg o zakładanie kasków podczas jazdy. W ubiegłe wakacje wzrosła liczba zdarzeń z udziałem użytkowników e-hulajnóg i urządzeń transportu osobistego o 50%. W porównaniu z 2024 rokiem odnotowano ich ćwierć tysiąca. Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego zwraca uwagę, że kaski poprawiają bardzo nasze bezpieczeństwo.
1: Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że kask rowerowy zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. To ogromna różnica, szczególnie w zderzeniu z pojazdem, gdzie zwłaszcza najmłodsi uczestnicy ruchu są narażeni na poważne obrażenia głowy, pozostawiające ślady na wiele lat, a często na całe życie.
0: Samodzielnie, przypominamy, hulajnogą elektryczną może podróżować osoba, która ukończyła 13 rok życia. Dodatkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą nosić kask podczas jazdy rowerem, e-hulajnogą czy korzystając z urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Instytut Transportu Samochodowego zwraca uwagę, że 1/3 wszystkich wypadków w roku ma miejsce w okresie letnim. Najczęstszymi przyczynami wypadków są wymuszenia pierwszeństwa i nadmierna prędkość.

0: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, apeluje do wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcję angażuje się także diecezja łomżyńska.
1: Diecezja łomżyńska, zarządzenie Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, włącza się w tę szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej po każdej mszy świętej, będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafianych zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas oraz Ludzi Dobrej Woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające. Widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
0: Mówił ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej. Na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło 1,5 tysiąca osób. Liczba ofiar cały czas rośnie. 3,5 tysiąca osób zostało rannych, a kolejne tysiące Wenezuelczyków straciło dach nad głową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się także wiele budynków.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w sezonie letnim wspólnie z policją oznacza tak zwane czarne punkty wodne, a więc miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Takie miejsca zostały oznaczone w regionie ostrołęckim. O czym więcej powiemy Państwu w wiadomościach o 14 za 8 minut.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Minęła 14, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: W regionie ostrołęckim wyznaczono ponad 20 czarnych punktów wodnych. Wszystko po to, by było bezpieczniej. Polska klasa polityczna zgodnie krytykuje prezydenta Zamońskiego. Kolno przygotowuje się do zmian i to takich, które będą cieszyć oko. W Polsce minionego weekendu utonęły 24 osoby. Jak każdego roku w sezonie letnim samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z policją wyznaczają tak zwane czarne punkty wodne. Miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Wspieramy służby, aby były jak najlepiej przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji, mówiła dziś podczas konferencji prasowej Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Ważne jest, żebyśmy pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Ważne jest, abyśmy nie zapominali w ten beztroski czas o tym, żeby zadbać o samych siebie. My wspólnie z policją od wielu, wielu lat robimy takie specjalne punkty czarne, tam żeby trochę w różnych miejscach, tam gdzie się coś złego zadziało, po to, żeby ostrzegać, żebyście Państwo podczas zabawy, podczas wypoczynku nie zapominali o tym, co najważniejsze.
1: Na terenie regionu ostrołęckiego wyznaczono 23 punkty. W samym mieście jest ich aż 4, mówił dziś naszej reporterce prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: Takich czarnych punktów mamy 4, ale ostatni rok pokazuje, że na terenie miasta Ostrołęki takich zagrożeń związanych z właśnie podtopieniami, utopieniami nie było. Ale oczywiście z jednej strony znaki pokazują, gdzie nie należy się kąpać, a miasto Ostrołęka dba o to, żeby takie miejsca powstały i dobrze funkcjonowały. W Ostrołęce funkcjonuje plaża miejska. Co istotne, jest to miejsce, które jest bezpieczne, jest miejscem wygrodzonym. Każda z osób, która się kąpie w tym miejscu, znajduje się pod okiem ratownika. Mamy tam wieżę ratowniczą i ratowników.
1: W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent Ukrainy wybrał eskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mówią zgodnie politycy o zapowiedzi budowy Panteonu Narodowego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że działania Wołodymyra Zełenskiego są nastawione na zyskanie wewnętrznego poklasku.
5: To, co robi Zełenski, jest nastawione na budowanie jego wewnętrznego poparcia i budowanie jedności wokół jego osoby. Jest to bardzo niedobry moment w relacjach, żeby nie powiedzieć jeden z bardziej kryzysowych, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie w tym wymiarze politycznym. Ja bym nie rezygnował z instrumentów dyplomatycznych i próby nacisku na Zełenskiego. Myślę tu o Karolu Nawrockim.
1: Michał Nieznański z Konfederacji uważa, że działania ukraińskich władz powinny spotkać się ze stanowczą odpowiedzią Polski. Polityk proponuje rozpocząć remont lotniska w Jasionce, przez które idzie pomoc na Ukrainę lub zmienić jego nazwę.
6: Chyba byłem pierwszy, który mówił, żeby nazwać to ofiar ludobójstwa ukraińskiego, tak żeby było wprost, bo to nie każdy może na Ukrainie wiedzieć, tam też jest problem z historią, więc nie każdy mówi dokładnie, o co chodzi, tylko trzeba było nazwać to tak konkretnie, a jeśli to nie pomoże, to możemy chociażby przestać opłacać Starlinki. No, jeśli Ukraina chce tak walczyć i widzi w nas wroga, a nie przyjaciela, to my też nie możemy patrzeć na Ukrainę jako państwo przyjazne.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Podkreślił, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów ma szanować. Pod koniec maja podjął decyzję o nadaniu jednemu z oddziałów tamtejszej armii imienia bohaterów UPA. Mieszkańcy województwa podlaskiego po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca. 61 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazali podatnicy, którzy rozliczyli swój PIT za 2025 rok. To rekord w historii naszego regionu.
7: Organizacje pożytku publicznego nigdy wcześniej nie mogły liczyć na tak gigantyczne wsparcie ze strony podlaskich podatników w ramach jednej kampanii PIT. To właśnie z tych pieniędzy finansowane są kosztowne rehabilitacje, zakup sprzętu medycznego czy codzienne funkcjonowanie niektórych domów opieki. Dlatego jak co roku Podlasianie mogą korzystać z prawa wyboru i samodzielnie zdecydować, dokąd trafi część ich podatku PIT, który muszą odprowadzić od swoich dochodów. Zamiast zasilać ogólny budżet państwa, pieniądze te trafiają do wybranych organizacji, finansując leczenie dzieci i rozwój talentów młodzieży, ratowanie zabytków czy pomoc lokalnym schroniskom.
1: Mówi Radosław Hancewicz, rzecznik Podlaskiej KAS. Od momentu pojawienia się takiej możliwości organizacje pożytku publicznego otrzymały już łącznie od podatników z naszego województwa ponad 420 milionów złotych.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Blisko 2 miliony złotych pozyskało Kolno na rewitalizację przestrzeni publicznych. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rewitalizacją w ramach tego projektu objęte są trzy obszary zakładające zagospodarowanie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym, przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Kościele Świętej Anny. Jeżeli chodzi o skwer przy liceum, to jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
8: Rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy Liceum Ogólnokształcącym, tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze, i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć.
1: Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu przy Kościele Świętej Anny, to będzie to szczególny projekt ze względu na to, że w tej części miasta nie ma nawet żadnego placu zabaw.
8: Tam jest osiedla, są jednorodzinne, tak? Dotyczy to ulic takich jak Łabno Duża, Łabno Mała, Kopernika, Grunwaldzka. I tutaj na placu za Kościołem Świętej Anny będziemy naprawdę taki fajny projekt robili. Tam będzie plac zabaw dla dzieci, tam będzie amfiteatr, w którym będzie można robić takie mniejszego typu imprezy. Będzie mała architektura w postaci ławek, wiat. Zrobimy oświetlenie LED-owe, tak, żeby te imprezy mogły się odbywać troszeczkę później. No i będzie sporo nasadzeń, zieleni.
1: Inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Osiągnęliśmy właśnie temperaturę maksymalną dla poniedziałku. Ta temperatura wynosi aż 34 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 19. Jutro maksymalnie od 30 do 31, więc już trochę chłodniej. W kolejnych dniach temperatura będzie spadała poniżej 30 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
9: Po reklamie.

0: Wiemy, że pewne znaki ostrzegawcze zostały już poprawione, tak mówił na naszej antenie prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski. O sygnalizacjach na przejazdach kolejowych początek funkcjonowania kolei przyniósł zamęt wśród części kierowców, bo nawet kilkanaście razy dziennie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w rejonie przejazdów. Głośny był przypadek kierowcy miejskiego autobusu, który wjechał pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Pileckiego. Prezes MPK Andrzej Modzelewski twierdzi, że kierowcy zostali wprowadzeni w błąd przez znak A10, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór.
1: Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po 3 dniach pojawił się znak A9, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić tę sprawę. On został zmieniony po 3 dniach. Wiemy, że przez pierwsze 3 dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa.
0: Dyrektor MPK podkreśla, że pewne znaki już zostały poprawione i pojawiła się między innymi linia warunkowego zatrzymania.
1: Bo podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No, nasi mieszkańcy niewątpliwie są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. Jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika. No.
0: Dyrektor Modzelewski informuje, że policja rozmawiała już z PKP w sprawie dotyczącej przejazdu kierowcy miejskiego autobusu. W tej chwili prowadzone są postępowania wyjaśniające.

0: Aż 14 firm złożyło oferty w przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Najniższa z nich opiewa na niespełna 21 milionów, najwyższa przekracza 67. Obecnie trwa weryfikacja ofert, mówi prezydent miasta, prezydent Łomży Mariusz Szymański.
1: Zainteresowanie jest duże, zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu. Przewidywanych kosztów, które mamy. Teraz każda oferta jest analizowana. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana.
0: A planowana hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do prowadzenia zajęć WF-u. Istotnym elementem projektu będzie podziemny schron, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zapewnić ochronę dla około 1000 osób na co dzień. Pomieszczenie to ma służyć jako sala do sportów walki.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Przypominamy, drodzy Państwo, w Tatrach nie można szukać ochłody w górskich stawach i potokach. Przypomina o tym Tatrzański Park Narodowy. W pierwszy weekend wakacji tatrzańskie szlaki przemierzały tłumy turystów. Temperatury były wysokie, nieco niższe niż w pozostałych regionach Polski. Ochłody można szukać na szlakach tylko w lasach i tylko tam. Przypomina edukator z Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.
1: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach, także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje, to wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
0: Niestety te kąpiele w górskich stawach zdarzały się także w ten weekend, a w czasie upalnych dni w górach niezbędny jest zapas kilku litrów płynów, najlepiej izotonicznych albo elektrolitów. Należy też pamiętać o nakryciu głowy i o kremie z filtrem, bo chociaż temperatury w górach są niższe, to jednak słońce operuje tam mocniej. Do tego popołudniami w górach mogą występować gwałtowne burze.

Wimbledon to nie tylko wielki tenis, ale też jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportowych tradycji w Wielkiej Brytanii. Od rana okolice słynnych trawiastych kortów wypełniają kibice z różnych krajów. Jedni z biletami, inni z nadzieją, że zdobędą je po wielu godzinach czekania w kolejce. A wśród nich mnóstwo Polaków, którzy przyjechali do Londynu z dobrym humorem i oczywiście wiarą w udane występy biało-czerwonych. Na Wimbledonie podobno nawet czekanie ma swój urok. Ludzie rozkładają koce, piją kawę, rozmawiają i poznają innych w kolejce różne języki, no ale temat numer jeden to oczywiście tenis. W kolejce można spotkać wielu polskich fanów, którzy trzymają kciuki nie tylko za Igę Świątek, ale także chociażby za Maję Chwalińską. Na londyńskiej trawie dziś będzie grało czworo Polaków. Maja Chwalińska już gra, zaraz powiem Państwu, ile jest w setach. Hubert Hurkacz, Magda Linet i Magdalena Fręch. To dopiero początek emocji, bo jutro do rywalizacji dołącza Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W sumie w głównych drabinkach Wimbledonu zobaczymy aż 10 reprezentantów Polski. A jeśli chodzi o Maję Chwalińską i jej grę, no to trwa jej gra oczywiście 1-1 jest w setach. Trzymamy kciuki za Maję. Na razie trwa trzeci set. Mam nadzieję, że będziemy mogli Państwu przekazać dobre informacje już niedługo, jeśli chodzi o Maję Chwalińską, ale także o innych naszych reprezentantów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Już za 9 minut 15 o 15. Koronka do Bożego Miłosierdzia z Państwa udziałem. Zapraszamy więc serdecznie, aby od godziny 15 dzwonić i włączać się do modlitwy na antenie. Numer telefonów przypomnę 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Widzenie Matki Bożej. W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki, także złote, były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony. Na głowie miała lekko zarzucony przezroczysty welon. Włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: jestem Matką Boską Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znów rzekła do mnie: powiedz to, coś widziała, kapłanom. Postanowiłam sobie, że przy pierwszej sposobności widzenia się z Ojcem powiem, lecz ja sama nie mogę nic zrozumieć z tego widzenia.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
7: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Modliła się Irena i Halina z Flesz. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcję zaangażuje się również diecezja łomżyńska.
2: Diecezja łomżyńska, zarządzenie Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Steplowskiego, włącza się w tę szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej po każdej mszy świętej będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafianych zespołów Caritas, Szkolny Kół Caritas oraz ludzi dobrej woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające. Widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
1: Mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej. Na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło 1500 osób, a liczba ofiar rośnie. 3,5 tysiąca osób zostało rannych, a kolejne tysiące straciło dach nad głową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele budynków.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dziś w kościele przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. To dzień wspomnienia największych z apostołów. Dwóch filarów, na których został zbudowany Kościół katolicki. Kościół umieścił w jednym dniu Piotra i Pawła, by podkreślić, że obaj apostołowie, choć różni, byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, a także obaj w tym samym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie. Święty Piotr, wcześniej Szymon, był rybakiem z Galilei, mówi ksiądz Sławomir Korona.
3: Coś zafascynowało go w Jezusie Chrystusie, za którym chciał pójść i nawet oddać życie. Troszkę porywcze. Bo tu się zgadza na wszystko, a w pewnym momencie mówi: nie znam tego człowieka. Ale osoba, która potrafi zapłakać, to, że jego myślenie i czyny nie idą w parze, potrafi położyć na szali Bożego miłosierdzia.
1: Ze świętym Piotrem wiąże się doktryna Kościoła katolickiego, mówiąca o pierwszeństwie papieża w przewodzeniu Kościołowi oraz w strzeżeniu depozytu nauki, wiary i moralności jako następcy świętego Piotra.
3: Zmieniono mu w ogóle imię. To znaczy, że Chrystus, powołując go, także miał dla niego ogromną rolę do spełnienia i ma stać się opoką Kościoła. On, nawróciwszy się, ma umacniać braci w wierze. Z Piotrem nigdy nie zbłądzimy. Piotr każdego czasu jest w łączności z Jezusem Chrystusem i w łączności z Nim głosi Ewangelię.
1: Święty Paweł był początkowo prześladowcą Chrystusa i Jego wyznawców. Wszystko zmieniło się podczas podróży do Damaszku. To dzięki niemu Ewangelia dotarła na krańce świata, zaznacza ksiądz Sławomir Korona.
3: Jezus ma inny zamysł i kiedy podróżuje do Damaszku, to pokazuje Chrystus swoją moc i mówi: ja Ciebie wybrałem jako narzędzie. Gdyby nie święty Paweł, Ewangelia Chrystusowa nie rozwinęłaby się, tak? To święty Paweł stworzył Chrystusowi tak dobry PR, to dzięki niemu ta Ewangelia dociera. Święty Paweł pochodzi z Tarsu, miasta portowego, miasta, gdzie ten tygiel kulturowy jest bardzo mocno widoczny. Kształci się w Jerozolimie, ma znajomość Pisma Świętego, ma znajomość kultury, wie, jak dotrzeć do człowieka. Chrystus naprawdę wybrał odpowiednią osobę do odpowiedniej misji. I to, że idzie do pogan, żeby głosić Ewangelię, to nie jest żaden przypadek, ale to jest właśnie przygotowanie w zamyśle Boga.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską wręcza metropolitom paliusze.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Okres wakacyjny to czas, kiedy na Jasną Górę dociera coraz więcej pieszych pielgrzymek. Wśród pątników są między innymi rodziny z dziećmi, które przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej zanoszą swoje prośby i dziękczynienia.
4: Rodzinnie to już chyba trzeci raz idziemy. To co roku właśnie w tym okresie tu przychodzimy.
5: Właśnie od najmłodszych lat byliśmy blisko kościoła, chodziliśmy do różnych grup parafialnych i gdzieś tam ta wiara i życie kościelne było blisko nas, więc próbujemy też to przekazać naszym dzieciom. Jest jakieś tam podjęcie wyzwania. Wiadomo, że w tym roku bardzo ciężkie, bo temperatura jednak była bardzo wysoka, ale jak właśnie tak mąż mówił, już od 4 lat pielgrzymujemy rodzinnie. Jest to dla nas takie też wyzwanie logistyczne. Gdzieś tam pogłębiamy swoją wiarę, uczymy się też siebie w trudnych warunkach.
1: Jak co roku piesza pielgrzymka łomżyńska wyruszy 1 sierpnia, by po 14 dniach dotrzeć na Jasną Górę. W tym roku towarzyszy jej hasło Uczniowie Misjonarze.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to rzekł mu Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Oddajemy dziś cześć dwoma apostołom, Piotrowi i Pawłowi. Obchodzimy dzień uroczystości dwóch świętych i jednocześnie odwołujemy się do ich świadectwa wiary. O Piotrowym świadectwie słyszymy właśnie przed chwilą przeczytanym fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr dający jasną i jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione przez Jezusa: za kogo mnie uważacie? Piotr, który w imieniu całego grona dwunastu daje świadectwo o Jezusie. Piotr, który w imieniu wszystkich uczniów daje świadectwo wiary. Przez kolejne pokolenia następcy Piotra, biskupi Rzymu, dawali takie świadectwo w imieniu uczniów Chrystusa. Dziś świadectwo to daje nam papież Leon XIV, głoszący Boże Słowo, głoszący Chrystusa ludziom całego świata. Kiedy odwołujemy się do tego świadectwa, powinniśmy je przyjąć, a następnie przekazywać innym. Kiedy przyjęliśmy dar wiary, każdy z nas przyjął też obowiązek, aby być świadkiem tej wiary dla następnych ludzi, dla naszych bliźnich. Przez kolejne pokolenia w Kościele świadectwo wiary dotarło do nas. To, co głosił Piotr, Paweł, całe grono apostołów, ich współpracownicy i następcy. Przyjmijmy więc to chrystusowe świadectwo. Świadectwo o chrystusowej dobrej nowinie. I nieśmy to świadectwo innym. Święty Piotr, święty Paweł, wielcy świadkowie, głosiciele chrystusowego orędzia, apostołowie, niech się za nami stawiają, abyśmy to zadanie dobrze realizowali.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Polsce minionego weekendu utonęły 24 osoby. Jak każdego roku samorząd województwa mazowieckiego w sezonie letnim wspólnie z policją oznacza tak zwane czarne punkty wodne. Miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Wspieramy służby ratownicze, by były jak najlepiej przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji. Mówiła podczas konferencji prasowej Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Ważne jest, żebyśmy pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Ważne jest, abyśmy nie zapominali w ten beztroski czas o tym, żeby zadbać o samych siebie. My wspólnie z policją od wielu, wielu lat robimy takie specjalne punkty czarne, tam, żeby trochę w różnych miejscach, tam, gdzie się coś złego zadziało, po to, żeby ostrzegać, żebyście Państwo podczas zabawy, podczas wypoczynku nie zapominali o tym, co najważniejsze.
1: Na terenie regionu ostrobęckiego wyznaczono 23 punkty, w tym samym mieście jest ich aż 4. Woda bywa nieprzewidywalna, warto więc zwracać uwagę na oznakowanie i nielekceważenie zagrożeń, apelował prezes WOPR w Ostrobęce Jakub Janczewski.
3: Ja bym chciał zaapelować do wszystkich wypoczywających nad wodą przede wszystkim o rozsądek, o korzystanie z kąpieli w miejscu strzeżonym. No, w Ostrołęce jest to plaża miejska w Ostrołęce. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, po innych używkach, bo to jest najczęstsza przyczyna podejmowanych działań, wypadków, tragedii ludzkich. Zaapeluję w imieniu swoich ratowników. My nie jesteśmy opiekunkami. My pilnujemy ludzi, którzy korzystają z wody, a nie jesteśmy po to, żeby pilnować dzieci na plaży.
1: W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Przez Polskę przychodzi fala upałów. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne. W czasie takiej pogody łatwo o udar cieplny. Jakie są jego objawy? O tym mówi Izabela Przewłocka, rzecznik podlaskiego oddziału NFZ.
4: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
1: Jak pomóc osobie, która ma takie objawy?
4: Do czasu przyjazdu pomocy należy przenieść osobę w cień, chłodzić ciało mokrymi okładami i co jest bardzo ważne, nie podawajmy płynów komuś, kto jest nieprzytomny.
1: IMGW wydał ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Od czwartku czeka nas delikatne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy około 25 stopni. Wiemy, że pewne znaki ostrzegawcze już zostały poprawione. Mówił na naszej antenie prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski o sygnalizacjach na przejazdach kolejowych. Początek funkcjonowania kolei w mieście przyniósł zamęt wśród części kierowców, bo nawet kilkanaście razy dziennie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w rejonie przejazdów. Głośny był przypadek kierowcy miejskiego autobusu, który wjechał pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Prezes MPK Andrzej Modzelewski twierdzi, że kierowcy zostali wprowadzeni w błąd przez znak A10, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór.
5: Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po trzech dniach pojawił się znak A9, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić tę sprawę. On został zmieniony po trzech dniach. Wiemy, że przez pierwsze trzy dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa.
1: Dyrektor MPK podkreśla, że pewne znaki już zostały poprawione i pojawiła się m.in. linia warunkowego zatrzymania.
5: Bo podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców.
1: Dyrektor Modzelewski informuje, że policja rozmawiała już z PKP w sprawie dotyczącej przyjazdu kierowcy miejskiego autobusu. W tej chwili prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zarząd województwa podlaskiego z absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok i z wotum zaufania. W obydwu głosowaniach za było 16 radnych koalicji większościowej, 10 radnych PiS było przeciw, 4 było nieobecnych na sali. To niezwykle ważne głosowanie, które daje nam wiele spokoju w dalszej pracy na rzecz województwa, mówił marszałek Łukasz Prokorym.
0: Myślę, że prezentacje pokazały, ile przez ostatnie dwa lata zrobiło się dobrego w naszym regionie, ile dla jego rozwoju i wsparcia naszych mieszkańców. Gwarantujemy Państwu, że tą drogę, którą dzisiaj przedstawiłem ja wraz z moimi członkami zarządu, będziemy tą drogą podążać i dalej wspierać i rozwijać nasze województwo.
1: Wykonanie budżetu zrealizowano w ponad 90%, a dochody osiągnęły zakładany poziom w ponad 95%. W efekcie deficyt budżetu był ponad trzykrotnie niższy od planowanego. Aż 14 firm złożyło oferty w przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Najniższa z nich opiewa na niespełna 21 milionów złotych, natomiast najwyższa przekracza 67 milionów. Obecnie trwa weryfikacja ofert, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
6: Zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy. Teraz każda oferta jest analizowana. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana.
1: Planowana hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Istotnym elementem projektu będzie podziemny schron, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zapewnić ochronę około 1000 osób. Blisko 2 miliony złotych pozyskało Kolno na rewitalizację przestrzeni publicznych. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rewitalizacją w ramach tego projektu objęte są trzy obszary zakładające zagospodarowanie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym, przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Kościele Świętej Anny. Jeżeli chodzi o skwer przy liceum, to jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
7: Rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy Liceum Ogólnokształcącym, tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć.
1: Inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Mieszkańcy od 2 tygodni mogą podróżować koleją. Obłożenie kursów w tym momencie, jak sprawdzaliśmy, to około 50%. Dlaczego zabrakło pana prezydenta na oficjalnym otwarciu, podczas którego hucznie przywitano ten pierwszy pociąg?
2: Pani redaktor zadaje mi pytanie, które też często zadawali mi mieszkańcy po hucznym, można powiedzieć, otwarciu, po tak zwanych pierwszych, drugich wagonach, które osoby, które wsiadły do tych wagonów. No, ciężko też być na wydarzeniu, na otwarciu, kiedy się nie jest zaproszonym na to otwarcie. W związku z tym można było to dostrzec, że to swego rodzaju też wydarzenie, które zostało może ukierunkowane tylko tak do pewnej grupy. W związku z tym też uważałem, że nie jest to może najistotniejsze, czy będąc osobą też, która nie została zaproszona na to wydarzenie, być na tym wydarzeniu, bo czy jesteś podczas pierwszego kursu, czy setnego kursu, najważniejsze, że te pociągi wróciły do naszego miasta. A tu już oczywiście sprawę organizatorom pozostawiam to, że takie zaproszenie do władz miasta, tak, bo tutaj szeroko pojęte, nie zostało wysłane, mimo tego, że wszelkie rzeczy w zakresie przecież otwarcia tej kolei były z nami konsultowane. My też jako miasto przecież apelowaliśmy o przejazdy kolejowe, że to też widzimy jeszcze na osiedlu Kraska, tak, że nie jest to zamykany przejazd, więc też będziemy apelować. Kwestia dworca, więc szereg tych różnych spraw w zakresie kolei było uzgadniane z Urzędem Miasta. Na Urząd Miasta na to nie został zaproszony.
1: Było panu przykro?
2: Znaczy nie, nie było przykro. Znaczy byłem zaskoczony, bo wbrew wszelkim powiedziałbym sympatią czy antypatią, no gdzieś pewna kultura obowiązuje i my też jak organizujemy wydarzenia, to zapraszamy polityków, samorządowców z każdej opcji politycznej. Każdy ma możliwość zabrania głosu na naszych wydarzeniach. Jesteśmy samorządem, który przecież nie jest polityczny. W związku z tym ja też nie reprezentuję żadnej partii politycznej. W związku z tym na pewno to zaskoczyło, ale czy mi było smutno, powiem szczerze, nie, ja się cieszyłem z tego, były Dni Miasta, więc był to okres taki radosny dla naszego miasta. Kolej wróciła, a tak naprawdę kwestia tutaj

0: otwarciu, poprzez w momencie, kiedy przysłowiowo przycina się wstęgi, tak, odpala się fajerwerki, patrzy się, kto w tym pierwszym pociągu, kto został w tej grupie wybranych, wskazany. Dla mnie jako prezydenta miasta nie jest to istotne, może to wynika też z mojego charakteru. Najważniejsze jest to, że ta inwestycja jest i ta inwestycja z nami już zostanie na lata i z tego się cieszę. W związku z tym nie było mi smutno.
1: Więc kończąc ten wątek, miał pan prezydent okazję jechać już pociągiem, czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie, dlatego, bo bardzo intensywny mamy teraz też czas. Ostatnio bardzo dużo wydarzeń w naszym mieście, zresztą to widać. W związku z tym, jeżeli mówimy już o takim przemieszczaniu się, czyli korzystaniu z pociągu, to na pewno w momencie, kiedy będzie trochę też czasu tego wolnego, gdzie będzie można wspólnie też z rodziną pojechać, już w celach oczywiście nie służbowych, tylko w takich
1: rekreacyjnych
0: jak najbardziej.
1: Kolej jest, mieszkańcy jeżdżą. Otwarcie już chyba powoli przeszło w zapomnienie, więc przechodzimy my też do kolejnego tematu. Aż 14 firm złożyło ofertę i chce budować halę sportową przy szkole podstawowej numer 4. Będzie w czym wybierać. Najniższa oferta opiewa na 21 milionów, a najwyższa na 67 milionów. Skąd taka różnica i rozbieżność?
0: Obecnie trwa weryfikacja tych ofert. My cieszymy się z tego, że tyle ofert zostało zgłoszonych, bo wbrew temu, co nawet niektórzy radni wskazywali, że mogą być jakieś problemy z tego tytułu, zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji, o czym świadczy chociażby ten przetarg. Ta rozpiętość bardzo, bardzo duża. Teraz w momencie, kiedy trwa weryfikacja, też osoby merytoryczne będą szczegółowo przeglądać te oferty, bo ja bazuję oczywiście tutaj na kwotach, w związku z tym ja nie jestem w komisji, która to weryfikuje. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy na to halę. To świadczy o tym, że powinniśmy wybrać tę ofertę. Oczywiście teraz każda oferta jest analizowana i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Plany mam ambitne, to co zresztą wielokrotnie podkreślałem, że chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana i jakby wpisuje się to, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, że w tej kadencji ta hala powstanie. Oczywiście będziemy też dalej szukać środków zewnętrznych, no ale podejmujemy ten trud jako miasto, świadomi też tego, że te środki oczywiście teraz mamy środki z obrony cywilnej na schron, a będziemy aplikować też o środki z ministerstwa, też z innych źródeł, że uda się, tak jak w przypadku hali przy szkole psowej numer 5, to kwotę uzbierać, można powiedzieć, z różnych źródeł, no plus oczywiście budżet miasta, jest ona wpisana w wieloletniej prognozie finansowej, więc też liczymy się z tym, że ewentualnie, tak, jeżeli tych środków byłoby mniej zewnętrznych, no to ten trud też z budżetu miasta będziemy musieli podjąć w realizacji tej inwestycji.
1: Też jest ważne, panie prezydencie, żeby wybrać spośród tych ofert jednak sprawdzonego inwestora i sprawdzonego wykonawcę, bo chociażby pokazuje to remont przy ulicy Wesołej. Tam są jakieś problemy z wykonawcą, prawda? Więc może nie zawsze najtańsza oferta, ale jednak sprawdzona, żeby to było dowiezione do końca.
0: Oczywiście, ale tutaj w ramach przepisów zamówień publicznych samorządy funkcjonują i tutaj decyduje cena, oczywiście też inne tam przesłanki, ale głównie cena, tak, więc tutaj
1: A nawet jeśli jest taka sytuacja, że wcześniej ten wykonawca się nie sprawdził, no i podchodzi do przetargu i właśnie oferuje najniższą ofertę, to i tak trzeba go wybrać?
0: No jeszcze jest coś takiego jak rażąca niska cena, dlatego mówię, że przede wszystkim decyduje cena, tak? Bo tutaj, jeżeli widać chociażby w tym przetargu, że ta cena jest rażąco niska, co może spowodować, że na przykład wykonawca nie ukończy tej inwestycji, bo założył kwotę o wiele niższą, niż wychodzi to

0: z kosztorysu, co może skutkować chociażby też tym, że ten wykonawca, tak jak często gdzieś tam się zdarzało, tak, w takich sytuacjach, popadnie w jakieś długi, bo po prostu przeliczy, tak? W związku z tym też komisja, która weryfikuje oferty, właśnie występuje z taką informacją, tak, do właśnie potencjalnego wykonawcy, z celem ustosunkowania się, tak, do tego, czy w ramach, czy ta inwestycja zostanie wykonana, no i oczywiście też wskazując na pewne źródła, więc mówię, tutaj cena decyduje, ale tak jak pani redaktor powiedziała, no czasami bywa to niestety zgubne. My nie mamy takich instrumentów, żeby spośród tych 14 ofert wybierać tych, którzy najbardziej są rzetelni, tak? No czegoś takiego nie ma.
1: Nie ma takiej
0: niestety, no mówię, niestety i niestety, tak? No bo dla samorządu też finanse są bardzo, bardzo istotne, w związku z tym ta cena jest, wiedzie prym, tak? No bo przy tak nawet widzimy też takiej rozpiętości, tak, no
1: 67
0: milionów, 70. Tak, jakbyś tutaj się okazało, że ci, którzy największe dali cenę, miasto by wybrało, zaraz też pojawiałby się zrzut, dlaczego, tak?
1: Tak, 5 milionów, 10, to jest jeszcze jakaś...
0: Tak... Oj, powiem tak, w samorządzie to nawet 100 złotych, tak?
1: Ze wszystkiego jesteście rozliczani.
0: To są finanse publiczne, to jest tutaj majątek wszystkich mieszkańców, więc każda złotówka jest przeliczana, w związku z tym tutaj ta cena decyduje i jeżeli ta cena jest miarodajna do tego, co jest w tym kosztorysie, to taka oferta jest wybrana. Dlatego dzisiaj mówimy o tym, że jeszcze nie mamy wybranego, tak, no bo oczywiście trwają tutaj też różnego rodzaju komunikacja, tak zwana, powiedział, kwestia wyjaśnienia właśnie.
1: Jeśli chodzi o inwestycje, to z dobrych informacji mamy jeszcze jedną. My już o niej mówiliśmy na antenie Radia Nadzieja. To jest Park Jakuba Wagi. Będzie zrewitalizowany. Panie prezydencie, gdybyśmy mogli powiedzieć, co się tam zmieni, bo to, że zostanie zrewitalizowane, już wiemy. Ale jak to będzie wyglądało?
0: Dużo na temat Parku Jakuba Wagi i Parku Lodowego mówimy ostatnimi czasy. Ja zawsze tutaj podczas różnego rodzaju działań, chociażby w zakresie Parku Jana Pawła II, mówiłem o tym, że również pozostałe parki będą rewitalizowane. No kwestia oczywiście jest środków, które miasto Łomża musi pozyskać, bo koszt rewitalizacji Parku Jakuba Wagi to 4 700 000 zł, 2 000 000 zł udało nam się pozyskać. Jeszcze będziemy aplikować w drugim etapie, bo kwota dofinansowania wynosi do 2 000 000 zł. Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do tego, do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia, alejek. Te 2 000 000, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany i warto, tak? Warto na pewno te środki zainwestować, tym bardziej, że ja ostatnio też dość często w tym parku się pojawiam, w związku z tym rozmawiam z mieszkańcami i też wiem, gdzie są problemy, tak? Rewitalizacja to jest jedno, bo odnowić ten park trzeba, tak? On jest piękny, bo to jest stary park, więc...
1: Ma potencjał.
0: Dzisiaj jesteśmy dumni z parku Jana Pawła II. Jest to młody park. Tam jest park już naprawdę z historią, można powiedzieć, z duszą. W związku z tym jest ta rewitalizacja do 1969 roku. Tak to zostało ujęte w projekcie. Ale oczywiście są to proste też działania, tak? W zakresie czy alejek, tak jak powiedziałem, kwestia oświetlenia, no ale główny motyw to oczywiście to, co mieszkańcy wskazywali, czyli ptactwo. I tutaj jest problem, bo wielokrotnie już mówię, rozmawiałem z osobami, które się tym zajmują i tu na pewno nad tym będziemy musieli jeszcze popracować. Są oczywiście samorządy, które inwestują w sokolników, ale to też musi być całoroczna, taka można powiedzieć obserwacja, więc kosztowne jednocześnie, tak? Tak. To nie są działania tanie, ale tak jest, tak? Jeżeli są duże drzewa, więc automatycznie też pojawiają się gniazda, jest ptactwo. No i tutaj mieszkańcy głównie też na to zwracali uwagę. No i trudno im się dziwić, tak? Bo też spacerują po tym parku i chcieliby... Park będzie odnowiony, ale będzie trzeba ten park dbać jeszcze bardziej, tak?
1: Co z trzecim parkiem, który też...
0: Jak najbardziej, też Park Ludowy został zgłoszony do projektu, też aplikujemy o 2 miliony złotych i podobnie jak w przypadku Parku Jakubowagi, te podstawowe tak działania w zakresie alejek, oświetlenia i nasadzenia, więc te działania, które tutaj wybrzmiały na antenie Radia Nadzieja, są realizowane. Nie jest to gdzieś, jak niektórzy tak się zastanawiali, że ciągle mówimy o tych parkach, ale nic się nie dzieje. No nie działo się dlatego, bo czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursów.
1: A kiedy rozpoczną się te prace?
0: Już niebawem powinny się tak rozpocząć, w związku z tym planujemy to na lata 2026-2027 realizację pierwszego etapu.
1: Czyli będziemy widzieć, co będzie się działo. Nie tylko słowa, ale też czyny. Panie prezydencie, wczoraj zakończyła się 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska. Jako Łomża, jako miasto chyba może być dumne z tego, że taki międzynarodowy festiwal jest organizowany właśnie w takim mieście, które liczy 60 tysięcy mieszkańców.
0: 39. edycja, niezwykle ciekawa i myślę, że dla nas, mieszkańców miasta, jest to ogromna duma, że mamy możliwość mieć taki festiwal. Dla mnie ten festiwal ma również taki wymiar osobisty, bo staram się wspólnie z rodziną uczestniczyć w jak największej ilości spektakli, bo te spektakle, które są w Łomży, są na najwyższym światowym poziomie. Teatr uczy, teatr daje też możliwości, daje wyobraźnię, w szczególności dla młodych ludzi, dla dzieci. W związku z tym warto na pewno dzieci zabierać do teatru, a spektakle, które w tym roku zostały zaprezentowane, były bardzo różnorodne, bo począwszy od tych spektakli dla dzieci, mieliśmy teatr mechaniczny, teatr cieni, oczywiście kukiełki wcześniej wszędzie się pojawiały. Mieliśmy spektakle plenerowe, można powiedzieć trochę komiczne, jak pan Ząbek, tak? Więc ta oferta była dla dzieci bardzo duża, a dla dorosłych to już teatr na najwyższym światowym poziomie. Spektakl, który wygrał, spektakl, który porusza problem niezwykle ważny, tak? Dla nas wszystkich, bo zarówno dla tych osób, które chorują na Alzheimera, ale też i rodziny, która takimi osobami się zajmuje, i problem samotności, problem tego, że takie osoby często zostają same, jak główna bohaterka, daje dużo do myślenia, już nie mówię o kunszcie, który i grze aktorskiej, w wykonaniu właśnie teatru, można powiedzieć, jednej osoby, bo to przyjechała pani z Włoch, a tak naprawdę Argentynka, która reprezentowała teatr francuski, więc na najwyższym światowym poziomie. Później z dyrektorem miałem możliwość porozmawiać, no to mówił, że to, że takie teatry właśnie, tak, bo ta pani jest reprezentantką tego teatru, przyjeżdżają do Łomży, jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie. Teatr z Nowego Jorku mieliśmy przecież, był też przecież teatr z Singapuru, który nie zagrał na festiwalu i tak wszyscy się zastanawiali, patrząc nawet na terminarz, no nie ma teatru z Singapuru, a wszędzie gdzieś ten teatr za nami, z nami jest, tak, gdzieś na spektaklach się pojawia. No i później pan dyrektor wytłumaczył to na zakończeniu, że jest to teatr, który przyjechał, nie będąc zaproszony nawet, tak, do wystawienia spektaklu, ale przyjechali jako widzowie zobaczyć, jak nasza Waliska wygląda, że bardzo dużo słyszeli o tym teatrze, o festiwalu właśnie w Polsce, otrzymali grant od swojego rządu, no i przyjechali tutaj do Łomży na kilka dni, prywatnie, zobaczyć, jak nasz festiwal wygląda, ale rozmawiałem tutaj z panem dyrektorem, że pan dyrektor też to podkreślił na zakończenie festiwalu, że takie demo pokazali swoich umiejętności już w teatrze, w gabinecie, w związku z tym mają dużo szansę na to, żeby na następnej edycji 40.
1: jubileuszowej
0: już wystąpić, więc ten teatr przyciąga, tak, przyciąga nie tylko mieszkańców, ale jak widać nawet gości z odległych zakątków naszej ziemi.
1: I nawet pogoda nie przeszkodziła. Nawet te 35-37 stopni, żeby całe rodziny brały udział i oglądały te spektakle. Który spektakl pana prezydenta najbardziej zaciekawił, wzruszył? Ten, o którym pan mówił?
0: Oczywiście, zresztą też to wczoraj podkreślałem, bo jury też, z którym można powiedzieć, tak się zżyłem też, bo gdzieś na tych spektaklach dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, też podeszła pani właśnie z jury, pani Bożena Sawicka i pyta, czy dobry wybór, tak? Czy też pan prezydent tak by wybrał? Bo większość spektakli widziałem. To potwierdziłem, że to był nasz faworyt, tak? Bo to też rodzinie staramy się wspólnie z żoną oglądać, więc chodzić na te spektakle, to był nasz faworyt, bo ten spektakl wzbudzał emocje. Po tym spektaklu wyszliśmy i jeszcze mieliśmy takie przeświadczenie, że o tym spektaklu tak szybko nie zapomnimy, bo te emocje, które wytworzyły się podczas oglądania tego spektaklu, no, zostaną z nami na dłużej, bo temat też, który jest ważny, tak? Ważny dla wielu osób. Później właśnie pan dyrektor wskazywał mi, że ta pani też na bazie własnych doświadczeń, na bazie dziadków to sztukę stworzyła. W związku z tym no, temat samotności osób starszych, tak? No to też, też jako miasto, tak? Widzimy, że trzeba, tak? W kierunku właśnie tutaj seniorów to szczególną opiekę. No, ja miasto jak miasto, ale zawsze najlepiej, jeżeli są to osoby najbliższe, rodzina, tak, znajomi. No teraz przecież okres upałów, tak, też ważny apel, że trzeba byłoby też tymi właśnie samotnymi osobami, które zostają w domu, tak, tak jak tak podczas tego spektaklu, co chwilę gdzieś tam odzywało się radio, modlitwa właśnie, tak, Ojciec Święty. O te osoby gdzieś w czterech ścianach zostają też z nimi często wspomnienia i jak jest choroba, no to też jest i cierpienie.
1: Tak, wyjątkowe historie, dające do myślenia, więc pokazujemy w Łomży, wy pokazujecie jako miasto, teatr pokazuje, że to nie tylko lalki, że to nie tylko kukiełki, ale także życiowe historie. I te szczęśliwsze, i te mniej szczęśliwe. Na koniec jeszcze, panie prezydencie, spoglądam na zegarek. Wakacje w Łomży mogą być ciekawe, nie muszą być nudne w mieście?
0: Wakacje od wielu lat są już ciekawe, bo staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalną, rozrywkowo do naszych mieszkańców. Ostatnie przecież dni, mimo że nie były to jeszcze wakacje, ale widzieliśmy masa festynów osiedlowych. Teraz rozpoczęcie wakacji i zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Są oczywiście wydarzenia w postaci festynów, wydarzenia sportowe, mamy kabarety też, podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca i tak uchylę rąbka tajemnicy, że naprawdę będą to topowe kabarety.
1: Czyli zdradzamy?
0: Nie, jeszcze nie.
1: A może zdradzimy?
0: Chwileczkę musimy poczekać, żeby też, mówię, nie wybiegać jeszcze przed tak oficjalnym ogłoszeniem, ale już niebawem mieszkańcy naszego miasta dowiedzą się i na pewno warto, tak, bo są to kabarety, mogę taką rąbkę tylko uchylić, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej, w związku z tym...
1: Więc jakieś to będzie.
0: Jakieś to będzie tutaj i szereg innych wydarzeń, które organizowane są przez nasze jednostki, czy przez MOSIR, czy przez MDK DŚT, przez bibliotekę, więc warto na pewno zaglądać na stronę naszego miasta. Też mamy już informacje w formie plakatów i na przystankach, i na słupach, tak żeby mieszkańcy właśnie przez te dwa miesiące na bieżąco wiedzieli, co się w naszym mieście dzieje.
1: Plaży nie ma, tak, plaży nie ma, ale staracie się to jakoś zrekompensować.
0: Tak jak widać, tak?
1: Tutaj widać, niestety, nie da się ukryć.
0: Ale widać chyba pozytywnie, tak, bo oczywiście. Bulwary są realizowane pewne nawet goście, którzy przyjechali właśnie podczas festiwalu Walizka, pytali, co tam się dzieje, tak? Co tak rozkopane jest. Więc z ogromną taką euforią mówili, że będą chcieli przyjechać w następnych latach i zobaczyć, jak te bulwary wyglądają, a wtedy to już będzie plaża z prawdziwego zdarzenia, plaży, o której się my, jako mieszkańcy, nie powstydzimy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Polsce minionego weekendu utonęły 24 osoby. Jak każdego roku samorząd województwa mazowieckiego w sezonie letnim wspólnie z policją oznacza tak zwane czarne punkty wodne. Miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Wspieramy służby ratownicze, by były jak najlepiej przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji. Mówiła podczas konferencji prasowej Janina Ewa Żołowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Ważne jest, żebyśmy pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Ważne jest, abyśmy nie zapominali w ten beztroski czas o tym, żeby zadbać o samych siebie. My wspólnie z policją od wielu, wielu lat robimy takie specjalne punkty czarne, tam, żeby trochę w różnych miejscach, tam, gdzie się coś złego zadziało, po to, żeby ostrzegać, żebyście Państwo podczas zabawy, podczas wypoczynku nie zapominali o tym, co najważniejsze.
1: Na terenie regionu ostrobęckiego wyznaczono 23 punkty, w tym samym mieście jest ich aż 4. Woda bywa nieprzewidywalna, warto więc zwracać uwagę na oznakowanie i nielekceważenie zagrożeń, apelował prezes WOPR w Ostrobęce Jakub Janczewski.
3: Ja bym chciał zaapelować do wszystkich wypoczywających nad wodą przede wszystkim o rozsądek, o korzystanie z kąpieli w miejscu strzeżonym. No, w Ostrobęce jest to plaża miejska w Ostrołęce. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, po innych używkach, bo to jest najczęstsza przyczyna podejmowanych działań, wypadków, tragedii ludzkich. Zaapeluję w imieniu swoich ratowników. My nie jesteśmy opiekunkami. My pilnujemy ludzi, którzy korzystają z wody, a nie jesteśmy po to, żeby pilnować dzieci na plaży.
1: W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Przez Polskę przychodzi fala upałów. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne. W czasie takiej pogody łatwo o udar cieplny. Jakie są jego objawy? O tym mówi Izabela Przewłocka, rzecznik podlaskiego oddziału NFZ.
4: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
1: Jak pomóc osobie, która ma takie objawy?
4: Do czasu przyjazdu pomocy należy przenieść osobę w cień, chłodzić ciało mokrymi okładami i co jest bardzo ważne, nie podawajmy płynów komuś, kto jest nieprzytomny.
1: IMGW wydał ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Od czwartku czeka nas delikatne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy około 25 stopni. Wiemy, że pewne znaki ostrzegawcze już zostały poprawione. Mówił na naszej antenie prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski o sygnalizacjach na przejazdach kolejowych. Początek funkcjonowania kolei w mieście przyniósł zamęt wśród części kierowców, bo nawet kilkanaście razy dziennie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w rejonie przejazdów. Głośny był przypadek kierowcy miejskiego autobusu, który wjechał pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Prezes MPK Andrzej Modzelewski twierdzi, że kierowcy zostali wprowadzeni w błąd przez znak A10, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór.
5: Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po trzech dniach pojawił się znak A9, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić tę sprawę. On został zmieniony po trzech dniach. Wiemy, że przez pierwsze trzy dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa.
1: Dyrektor MPK podkreśla, że pewne znaki już zostały poprawione i pojawiła się m.in. linia warunkowego zatrzymania.
5: Bo podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców.
1: Dyrektor Modzelewski informuje, że policja rozmawiała już z PKP w sprawie dotyczącej przyjazdu kierowcy miejskiego autobusu. W tej chwili prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zarząd województwa podlaskiego z absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok i z wotum zaufania. W obydwu głosowaniach za było 16 radnych koalicji większościowej, 10 radnych PiS było przeciw, 4 było nieobecnych na sali. To niezwykle ważne głosowanie, które daje nam wiele spokoju w dalszej pracy na rzecz województwa, mówił marszałek Łukasz Prokorym.
0: Myślę, że prezentacje pokazały, ile przez ostatnie dwa lata zrobiło się dobrego w naszym regionie, ile dla jego rozwoju i wsparcia naszych mieszkańców. Gwarantujemy Państwu, że tą drogę, którą dzisiaj przedstawiłem ja wraz z moimi członkami zarządu, będziemy tą drogą podążać i dalej wspierać i rozwijać nasze województwo.
1: Wykonanie budżetu zrealizowano w ponad 90%, a dochody osiągnęły zakładany poziom w ponad 95%. W efekcie deficyt budżetu był ponad trzykrotnie niższy od planowanego. Aż 14 firm złożyło oferty w przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Najniższa z nich opiewa na niespełna 21 milionów złotych, natomiast najwyższa przekracza 67 milionów. Obecnie trwa weryfikacja ofert, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
6: Zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy. Teraz każda oferta jest analizowana. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana.
1: Planowana hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Istotnym elementem projektu będzie podziemny schron, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zapewnić ochronę około 1000 osób. Blisko 2 miliony złotych pozyskało Kolno na rewitalizację przestrzeni publicznych. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rewitalizacją w ramach tego projektu objęte są trzy obszary zakładające zagospodarowanie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym, przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Kościele Świętej Anny. Jeżeli chodzi o skwer przy liceum, to jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
7: Z rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy Liceum Ogólnokształcącym, tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć.
1: Inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem w poranku 7.9. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry wszystkim państwu. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, radio słuchacze.
1: Dziś dojdzie do kolejnego przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego, który wyjawił, że w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do poważnych nieprawidłowości. Pacjenci mieli umierać z powodu niewystarczającej opieki. Premier Donald Tusk podważa wiarygodność doktora Jędrzejewskiego. Pani poseł uważa, że to wiarygodny świadek?
2: Tak, uważam, że to wiarygodny świadek, ponieważ były zgłoszenia zdecydowanie wcześniej, chyba pół roku wstecz była informacja do ordynatora, była informacja nawet do pana prezydenta Trzaskowskiego. No i niestety nic z tym fantem nie zrobiono. Znaczy fantem to nie jest fant, to jest po prostu obraza dla nas, dla Polaków, bo muszę powiedzieć pani redaktor tak, że ja dziękuję jako szary mieszkaniec naszej ojczyzny. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy podejmują takie właśnie wyzwania, takie trudne tematy, bo gdyby nie wasza praca, to po prostu na światło dzienne nie wyszłyby takie afery.
1: Kto powinien, tak, jesteśmy. Kto powinien ponieść konsekwencje za to, co działo się w Szpitalu Południowym?
2: Wie pani, pani redaktor, nie mi to oceniać, od tego są sąd, od tego jest prokuratura, żeby to przeanalizowała, żeby to zbadała. I dla nas osób z prawicy jest wstrząsającym faktem, że do dziś pan doktor nie został przesłuchany. Doktor, który właściwie się przyznał, oddając część tych pieniędzy wyłudzonych, zarobionych niekoniecznie legalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie do końca było legalnie. Wie pani, no, podpisując kontrakty, umowy, no szkoda, że pracodawcy nie badają, nie dociekają, ile tych umów już ta osoba ma na swoim koncie. No jakieś takie proste pytania, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą on nie był żadnym specjalistą, bo są rzeczywiście osoby wśród lekarzy medycyny, gdzie poszukiwane są specjalizacje i rzeczywiście jest czasami nawet problem. Ale tu to był młody lekarz, właściwie niedawno po studiach, który dostał intraktną posadkę na tym SOR-ze jako kierownik bez specjalizacji. No pani redaktor, no to ręce opadają. Ja, będąc dyrektorem, w życiu bym nie mogła zatrudnić nauczyciela, który nie ma wyższego wykształcenia i też właściwie też po specjalizacji matematycznej czy innej z języka ojczystego. A tutaj takie rzeczy się dzieją i właściwie nic z tym faktem nie jest robione. My, posłowie z prawicy, domagamy się niezależnej komisji eksperckiej po prostu do wyjaśnienia całej tej sytuacji. To jest naprawdę bardzo dramatyczna afera. Przed chwilą usłyszeliśmy różne fakty dotyczące krachu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o totalnym braku pieniążków na leczenie dla pacjentów. Słyszymy, jak długo trzeba czekać na różne badania specjalizacyjne. A tu wychodzi tak naprawdę drastyczna afera i właściwie to jest tak troszeczkę pod dywan zamiatane. Znaczy nie troszeczkę, tylko całkowicie. Do tej pory ponoć ten lekarz nie został przesłuchany. Co, jak, dlaczego? No, opinia publiczna właściwie ma zdawkowe właśnie dzięki dziennikarzom, którzy dociekają i wykonują swoją pracę bardzo, bardzo prawidłowo, bo to jest rola dziennikarza, dociekać, co się dzieje i gdzie te publiczne pieniądze są władowane, a później narzekamy, że właśnie, że nie ma tych pieniędzy. No, się wcale nie dziwię, że nie będzie tych pieniędzy, jeśli są tak rozlokowane te pieniądze, tak w beznadziejny sposób.
1: Możemy mieć pewność, że wyjaśnienie tej sytuacji będzie takie transparentne, przejrzyste?
2: Mam wątpliwość, pani redaktor, bo to już dawno powinno być zrobione. Zobaczy pani, w przestrzeni medialnej, w przestrzeni tak zwanej publicznej, o tym się głośno mówi już od dobrych kilku dni. Od dobrych kilku dni. I niestety do dziś nie mamy informacji zwrotnej, co i jak. Przesłuchiwany jest ten człowiek, który zgłaszał, który monitował i słusznie, że monitował, do władz naczelnych, którzy mają pod władzą zadaniem ten szpital południowy w Warszawie. Mało tego, pani redaktor, ten człowiek był na tych czterech kontraktach zatrudniony. Okazało się, że tylko w samym marcu bieżącego roku, marzec 2026, był zatrudniony na 296 godzinach przy stawce 400 zł za jedną godzinę na Brudnowskim Szpitalu, w Warszawie na Brudnie, gdzie normalna stawka pracownicza wszystkich osób pracujących przeważnie, no są różne stawki, ale tu przeważnie to jest okres 40-godzinnego tygodnia pracy, więc razy 4 to mamy 160. Jak to się ma do tych 300? I to jest tylko jedna umowa, gdzie pozostałe 3? Pani redaktor, to są fakty, które są w dokumentach, bo przecież te umowy były w jakiś sposób skonstruowane, podpisane, no i nikt z tym nic nie robi. Nikt nie docieka, nikt nie sprawdza, nikt nie podaje do publicznej wiadomości, że ustalono to i wyciągnięto i takie konsekwencje. Żenująca sprawa. Obłuda, żenada, nepotyzm. Rządy Tuska właśnie tak przedstawiają i tak. Jeśli my, to mamy saloniki do leczenia, bez kolejek, drobne jakieś sytuacje medyczne są postawione jako numer jeden. Osoby z łamanymi kończynami mogą sobie stać po 5 godzin. No takie mamy właśnie standardy, takie mamy procedury, oczywiście użyję słowa procedury w cudzysłowie, wyrzucę zarządów Tuska.
1: Kończąc ten temat, ostatnie pytanie z tego jakże palącego tematu. Ministerstwo powinno pochylić się i sprawdzić, jak funkcjonują inne szpitale w Polsce?
2: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej powinny chyba być kontrole w wielu placówkach medycznych. Posłowie podjęli ten temat, posłowie dokonują kontroli właśnie poselskich i stwierdzają różne takie sytuacje, o których nam się przeciętnemu Kowalskiemu głowie nie śni. Właśnie te sytuacje związane z niewłaściwym wypłacaniem pieniążków, wyłudzaniem pieniędzy.
1: Za nami konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Możemy mieć pewność, że będziemy potraktowani jak równy z równym, czy po tym, co się ostatnio wydarzyło, nie ma na to szans?
2: No właśnie, pani redaktor, po co była ta konferencja? I to już kolejna, chyba piąta. Pani redaktor, po co? Zadajmy sobie jako Polacy pytanie. Po co te pieniądze podatnika zostały ulokowane w czymś, co my tylko zapłaciliśmy za tą konferencję i nie są to małe pieniądze. Polska nie podpisała praktycznie żadnej umowy.
1: Około 15 zostało podpisanych tych umów.
2: To są na razie w fazie wstępnej, pani redaktor, co wiemy. Jedna firma dosłownie podpisała dokument faktycznie, a pozostałe to są takie wstępne umowy, to są tak zwane negocjacje. Prezes Związku Przedsiębiorców, pan Cezary Kuźmierczuk, właśnie powiedział, że na odbudowie Ukrainy zarobią inne państwa. Polska niekoniecznie zarobi. Polska jak zwykle tylko ponosi koszty. Koszty czyje? Koszty podatnika. Drodzy podatnicy, miejmy tego świadomość. Rządy Tuska to my ciągle płacimy na innych. A dla nas? No a dla nas to kolejki do służby zdrowia. Także no, nieciekawie to się przedstawia i ta konferencja nie jest żadnym absolutnie sukcesem. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju porażka, bo na 200 umów, no jakieś tylko tam sytuacje negocjacyjne w sensie obronności. Wiem, że a propos silników turboodrzutowych, Orlen, ale Orlen ponoć, pani redaktor, ponoć benzyna, nie wiem, czy mamy jakieś rezerwy, ale ponoć właśnie paliwa są sprzedawane za 3 zł do Ukrainy. Pani ten

0: jest sukces.
1: Pani poseł, odebranie orderu, wiemy doskonale, że dolało oliwy do ognia. Można było załatwić to jakoś inaczej, bardziej dyplomatycznie, może nie aż w taki sposób bezpośredni?
0: Pani redaktor, wiem, że pani jest uroczą i młodą osobą. Ja pamiętam opowieści, żyją świadkowie Wołynia. My wyciągnęliśmy takie serce, taką pomocną dłoń. Ja również dwóm rodzinom pomagałam w szkole i każdego dnia martwiłam się o różne sytuacje, chociażby właśnie z wyżywieniem, chociażby z... No, tam były małe dzieci, więc byliśmy w instytucjach medycznych. Naprawdę, to był ogrom prac po naszej stronie, po stronie mojej osoby i po stronie mojej kochanej Rady Pedagogicznej. I takie serce okazała cała Polska. Pamiętając z historii, tak niedawno przecież był emitowany film Wołyń. No, pani redaktor, stanęliśmy ponad to wszystko, a pan Załański w podzięce robi coś takiego, że nazywa jednostkę wojskową ukraińską bandą łupa? To się nie mieści w głowie. Odrobina właśnie dyplomacji po stronie Załańskiego powinna być. To on rozpoczął tą nieciekawą sytuację i bardzo jestem dumna jako Polka z pana prezydenta Karola Nawrockiego, że właśnie tak postąpił. Że taki order nie należy się osobie, która nie integruje się z danym państwem, które jest tak życzliwe i tak pomocne. Militarnie przede wszystkim, to my pierwsi wyciągnęliśmy militarną dłoń do Ukrainy. Nie mówiąc o dłoni gospodarczej, przyjaźni, troski, takiej życzliwości sąsiedzkiej. Także pani redaktor, takich rzeczy, to tak jakby nas zdradziła, tak jak panią, czy mnie by zdradziła najbliższa przyjaciółka, no to boli, to tak nie może być. No i tyle w tym temacie, także ja pochwalam postawę pana prezydenta Karola Nawrockiego, który broni tożsamości, suwerenności, broni honoru naszej ojczyzny. Po prostu honoru. A pan Załański niech się ogarnie refleksją. I to, że nie przyjechał na tą konferencję, przepraszam, to jest jego problem. No, wysłał w zastępstwie może też bardziej kompetentną osobę. Halo?
1: Tak, tak, jesteśmy, słuchamy cały czas oczywiście i spoglądamy na zegarek, więc ten temat zostawiamy i na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze do niego wracać. Mamy początek wakacji jako osoba, która wiele lat pracowała w oświacie, pełniąc funkcję dyrektora, tak jak już pani poseł przed momentem o tym wspominała. Jaki to był rok szkolny dla uczniów i nauczycieli?
0: Pani redaktor, to był trudny rok. Ten rok zamyka się taką refleksją ciężkiej pracy, dostosowując się do tego, co ministerstwo żąda, nawet nie wymaga, tylko żąda. Ten cały rok pracy właściwie a propos przedmiotu wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, zamiennie nazywane. Pani redaktor, to co się działo z tym przedmiotem, to się nie mieści w głowie i wreszcie upór ministerstwa w tą stronę, że ta edukacja zdrowotna ma być przedmiotem obowiązkowym, jakby z całym szacunkiem do tego przedmiotu, ale są naprawdę ważniejsze sprawy w szkołach niż ten przedmiot. Ale pani redaktor, ja mam serdeczną prośbę. Chciałam właśnie dotyczącą edukacji 4 lipca o godzinie 12 w Warszawie, na ulicy Chłodnej, dobrze brzmi to słowo, ulica Chłodna 51 w Warszawie, jest konwencja programowa z cyklu Myśląc Polska, Alternatywa 2.0 pod pięknym tytułem Rodzina, Edukacja, Demografia. Zapraszamy wszystkich Państwa. Ulica Chłodna, Warszawa, 4 lipca, okres wakacyjny, ale zapraszamy wszystkie osoby, które chcą posłuchać obiektywnych relacji, wniosków na temat właśnie tych trzech ważnych tematów. Rodzina, edukacja i demografia. Będzie pan prezes Kaczyński, będzie pan profesor Przemysław Czarnek, i osoba prowadząca to forum, tą konwencję, pan Bartłomiej Wróblewski.
1: Czyli pan kampania wieczy, wyborcza, Polska, czas start.
0: Tak. To kampania wyborcza, pani redaktor, się zaczyna w momencie, gdy jest nowe rozdanie polityczne a propos osób i rządzących, ale i a propos posłów. Panel pierwszy Polska wartości, panel drugi Polska przyszłości. Już szybciutko wracam do tematu,
1: właśnie,
0: który pani spytała.
1: Tak, na momencie.

0: Zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej. Ona będzie obowiązkowa od nowego roku szkolnego, od września, ale bez tej kwestii zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
1: Proszę pani, taki piękny naukowiec jak Maslow powiedział, że są ważne wartości, są ważne sprawy, które są naczelnymi. To jest kwestia bezpieczeństwa człowieka i sprawa seksualności człowieka też ma ogromne znaczenie. Tutaj słowo demografia, prawda? To wszystko ma mieć odpowiedni styl przekazania, to wszystko ma być odpowiednio tak zainicjowane w stosunku do danej populacji dziecka, bo inaczej się zwrócimy z tak trudnym tematem do dziecka, gdy ma 7 lat, a inaczej się zwracamy do dziecka, które ma 18 lat, które może jest już po pierwszych inicjacjach seksualnych. Te tematy są bardzo delikatnymi tematami i uważam, że trzeba je przedstawiać bardzo stricte naukowo i bardzo etycznie i bardzo psychologicznie. Te trzy elementy są bardzo istotne. Wyrzucenie seksualności z takiego przedmiotu też jest co najmniej śmieszne, bo to życie ludzkie oscyluje wokół różnych takich spraw i nie wiem, czy to do końca jest dobre. Czas okaże, pani redaktor. Ale pani redaktor, ja osobiście jako były dyrektor, nauczyciel, bo nauczycielem takie mam wykształcenie i jestem, ważniejsze są sprawy. A wie pani jakie? Niedobór nauczycieli. Brakuje w szkołach w Polsce. Jest ogromny kryzys a propos przedmiotu. Halo?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Tak, bo coś tu brzęczy.
0: Tak, jesteśmy.
1: Brakuje takich nauczycieli jak przedmiotowców dotyczących matematyki, fizyki, informatyki, czasami języków obcych. Następnym tematem, trudnym tematem, to jest częste zmiany właśnie w tych podstawach programowych. Wprowadzanie tych zmian powoduje niepewność. Dezinformacje dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców utrudnia takie długofalowe planowanie czegokolwiek w szkołach. Następny temat to problemy ze zdrowiem psychicznym uczniów. Drodzy Państwo, dziś w szkole nadrzędną rzeczą dla dyrektora i dla nauczycieli, dla wychowawców jest troska o te sprawy związane właśnie ze zdrowiem psychicznym. To jest problem stresu. Dzieci bardzo dziwnie pojmują stres. Stres z jednej strony jest bardzo wartościowym elementem, a z drugiej bardzo szkodliwym. To trzeba rozgraniczyć. Dużo pracy to wymaga, żeby przedstawić odpowiednio, a nie wszystko, o jestem zestresowany i to, co się słyszy od nas i dorosłych, ale i od dzieciaków, że na okrągło zestresowane.
0: Tak, mnóstwo.
1: Stres jest, ale trzeba odpowiednio z tym stresem, użyję słowa militarystycznego, walczyć.
0: Mnóstwo tych wyzwań, tak. Jeśli chodzi o edukację.
1: Edukacyjna jeszcze tutaj dorzucę. Integracja uczniów z zagranicy.
0: Słowa.
1: Integracja uczniów z zagranicy, pani redaktor. Także naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale miejmy nadzieję, bo wszystkie te osoby, które podjęły ten trudny zawód, jakim jest nauczyciel, nie warto nam zazdrościć wakacji, bo naprawdę ten odpoczynek się należy. Ja tylko tak szybciutko wtrącę taką śmieszną rzecz, ale bardzo, bardzo wymowną. Dopóki mojej znajomej mąż po prostu, żona nie pracowała w nauczaniu, to on tak sceptycznie wypowiadał się o nauczycielach. A dopóki, w momencie, gdy właśnie ta żona jego pracuje jako nauczyciel, to stwierdził, że jest to ogromny szacunek, bo wymienił całą plejadę rzeczy, które jego małżonka robi za darmo. Wyjazdy na wycieczki z młodzieżą, odpowiedzialność przed prokuratorem za każdą osobę, która jest na tej wycieczce. To są kilkudniowe czasami wycieczki, zielone szkoły, rady pedagogiczne, troska na korytarzach poprzez przerwy i tak dalej, i tak dalej.
0: I każdy nauczyciel...
1: Bardzo dużo.
0: Każdy nauczyciel, który pracuje, wie, jaka to jest praca, ile wymaga wysiłku, poświęcenia i za to poświęcenie bardzo, bardzo dziękujemy. Na te 2 miesiące można o tych problemach jeszcze zapomnieć i chwilę odetchnąć, odpocząć, więc życzymy wszystkim i uczniom, i nauczycielom udanych wakacji, odpoczynku. Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam pięknie wszystkim, miłych wakacji i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na konferencję 4 lipca, godzina 12, ulica Chłodna 51, Warszawa. Pozdrawiam serdecznie, miłych wakacji, droga młodzieży.
0: Dziękujemy bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.
3: Really good.
4: Oh boy.
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's fine.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zaczniemy sobie od słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, od słów, które padły wczoraj podczas uroczystych obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Nikt nigdy nie będzie dyktował, jak mamy żyć, jak mamy mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni albo których bohaterów mamy czcić. To jest kolejny policzek dla Polaków?
2: Nie, to jest gra na wewnętrzne tutaj Ukrainy. To jest tak naprawdę budowanie cały czas pewnej koncepcji tego, jak ma wyglądać historia Ukrainy. To jest bardzo trudne, dlatego że to jest, historia Ukrainy zawsze była skomplikowana ze względu na kwestie wewnętrzne, ze względu na historię także różnych po prostu sytuacji, w których była zachodnia, wschodnia Ukraina i tak dalej. Więc Zełenski po prostu chciałby zbudować nowy panteon i ludzie wokół niego i na tym oprzeć współczesną Ukrainę. Oczywiście to taki przytyk na pewno, jeżeli chodzi o to, że nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy czcić. Cóż, no nikt nie będzie mówił, ale to nie oznacza, że wszystkich trzeba.
1: No właśnie. My to możemy odebrać personalnie jako kraj, jako Polacy, te słowa, które padły.
2: Znaczy, możemy odebrać personalnie, bo myślę, że Zełenski doskonale zdaje sobie sprawę.
1: I one były personalne.
2: Oczywiście, że także, że ta narracja jest skierowana także na zewnątrz. Zełenski po prostu, jego otoczenie chce pokazać siłę. I to, że tak.
1: Tylko czy na tym wygrywają, pokazując tę siłę?
2: Myślę, że wewnętrznie mogą sobie tam się konsolidować. Na zewnątrz nie jesteśmy dla Ukrainy chyba dzisiaj tak istotnym partnerem, by trzeba było na to zwracać uwagę. Ukraina wyraźnie stawia na Europę Zachodnią, zakładając, że no, to wszystko spokojnie rozwiąże wszystkie problemy, a Polska i te kraje, które są słabsze w tym całym systemie, no, przyjmą czy ze szczęściem, czy nie, ale przyjmą decyzje wielkie. Jest wielki błąd strategiczny, ale myślę, że Zełenski i jego otoczenie powoli staje się zakładnikiem także tych skrajności. No, wojna zawsze buduje skrajności i oni też stają się zakładnikiem tej specyficznej polityki historycznej, bo ona jest w całości oparta dzisiaj, jeżeli chodzi o wojnę na UPA. To jest błąd, to jest bardzo duży błąd, dlatego że ten panteon nie jest czarno-biały i przyjdzie moment, kiedy tych niewygodnych pytań dotyczących UPA pojawi się więcej, ale nie będą dotyczyły tylko powiedzmy relacji polsko-ukraińskiej. Będą dotyczyły współpracy okupacyjnej z Niemcami, będą dotyczyły penetrowania tego środowiska przez służby sowieckie w czasie i po II wojnie światowej. No to nie jest tak, że ten bohater, czy ci bohaterowie, ta symbolika jest łatwa i przyjemna. My sami wiemy, jak trudno się nam mierzyć z naszą symboliką i jak pewne rzeczy dla nas oczywiste, dla innych oczywiste nie są. No, tutaj parę razy słuchałem ludzi, którzy właśnie podkreślali, że no, my zdajemy sobie sprawę z tego, iż to, co robił generał Żeligowski, było dla nas ważne. No, ale z punktu widzenia interesów Litwy nie było. Więc no, moglibyśmy zrobić tak, że jednostki, nie wiem, tutaj wojskowe mogłyby mieć imię generała Żeligowskiego, ale tak nie jest ze względu na relacje sąsiedzkie. Tak samo było z wieloma rzeczami w stosunku do Ukrainy. No ale cóż, no. Ich wersja to jest konfrontacja. No.
1: A prezydent, odbierając ten order Orła Białego, zrobił coś, na co wcześniej nikt nie miał odwagi? To była dobra decyzja?
2: Nie, to nie była dobra decyzja, dlatego że ona tak naprawdę zamknęła możliwości jakiejkolwiek sensownej próby jednak rozmów. Oczywiście.
1: A dlaczego nie możemy tego odwrócić? Dlaczego to decyzja Zełenskiego nie była kluczowa, jeśli chodzi o zamknięcie?
2: Decyzja Zełenskiego była kluczowa. Oczywiście, że była kluczowa. To jest kwestia tylko tego, że w pewnym momencie doprowadziliśmy do sytuacji zero-jedynkowej, to znaczy bardzo wygodnej nawet dla Ukrainy. Bo Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę, co robi, z pełną premedytacją. Ci bohaterzy UPA zostali nadani, no bo to jest właśnie ta koncepcja, że na UPA oprzemy prawda, historię, tą walki z bolszewizmem. Można było naprawdę znaleźć dosyć duży panteon bohaterów, którzy nie są tak kontrowersyjni i naprawdę spokojnie nadać te nazwy. Nie o to chodziło. Chodziło o to właśnie, żeby też zadośćuczynić tym jednostkom, tym grupom, które na tym zbudowały swoją siłę. Nie wiem, jak byśmy się zachowywali my, gdybyśmy byli w momencie takiej próby, choć na szczęście dla nas, na nieszczęście w przypadku Ukrainy, nasz panteon różnego rodzaju bohaterów jest duży, a i tak przecież mamy kontrowersje dotyczące Łupaszki, dotyczące podziemia zbrojnego i tak dalej w różnych regionach, także tutaj na Podlasiu. I też może to tutaj być taka próba rozgrywania tego. Zresztą Łukaszenka na przykład próbował o tym rozgrywać, sam z kolei podkreślając, że no tutaj Białoruś, prawda, to historycznie jest ta Białoruś sowiecka i Białystok to łaskawie został podarowany dla Polski i Łukaszenka teraz no, nie będzie się o to czepiał.
1: A nadzieję, że Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy i coś na tym zyska po tym, co się ostatnio wydarzyło, legło w gruzach?
2: Nie, nie legło w gruzach, tylko patrzmy realistycznie na to, co się dzieje. Myśmy już napędzili bardzo mocno, napompowali tą bańkę, kiedy ruszaliśmy do Iraku, prawda? Mieliśmy zarabiać, odbudowywać, firmy miały mieć kontrakty. Oj, co tam nie było w tym naszym dyskursie, jeżeli chodzi o Irak, a skończyło jak się skończyło. Tutaj tak samo był bardzo, bardzo ostrożny co do odbudowy Ukrainy, bo pierwsze, tę Ukrainę trzeba zminować. Zadanie gigantyczne, nie wiem jakie ilości osób, sprzętu byłyby do tego potrzebne. Potem odbudowywać od zera to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że trzeba nawet przekonać tych ludzi, żeby zechcieli tam wrócić. Nie wiem, czy wrócą. Nie wiem, na ile w ramach odbudowy, czy też nadziei na to, że Ukraińcy przyjadą, nasze relacje nie są jednak niewspółzbieżne, bo przecież dla nas ta grupa ukraińska, która pracuje, ona jednak nabija nasze PKB. Dla Ukrainy ściągnięcie tych ludzi z powrotem było bardzo ważne, no bo oni by pracowali na rzecz Ukrainy, więc odbudowywanie tego kraju to będą gigantyczne problemy, myślę, których dzisiaj nie zdaje sobie nic sprawy, bo może się okazać, że co będą regiony, których nikt nie odbuduje, nie dlatego, że nie chciałoby wydać na to pieniądze, tylko dlatego, że tam nikt nie wróci.
1: Mówił pan o tym, że Ukraina stawia na Europę Zachodnią. Ta konferencja, która odbyła się u nas w Gdańsku, była bez udziału Zełenskiego. Dlaczego zatem w Polsce jest to organizowane?
2: Że to było wcześniej zaplanowane. To nie jest tak, że to myśmy sobie wymyślili.
1: Oj, troszkę gorzej nas słychać. Trochę gorzej się słyszymy.
2: To jest sytuacja, my po prostu zorganizowaliśmy, czy współorganizowaliśmy to dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o zapraszanie gości, to zapraszało wspólnie i strona polska, i strona ukraińska, i Zełenski też zaprasza, więc no, po prostu odpalenie tej kwestii jednostek UPA i tego pozbawienia orderu ograniczyło moc tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy przyjechali, to rzeczywiście te obrady były bardzo konstruktywne i bardzo ważne. Natomiast no, po pierwsze musi się skończyć wojna. Po drugie, ta wojna musi się skończyć tak, żeby się opłacało inwestować. No, zagraniczni inwestorzy nie wejdą z pieniędzmi, jeżeli nie będzie pokoju. Jeżeli to będzie groźba tego, że za chwilę to wszystko zostanie zerwane i znowu pojawią się rosyjskie rakiety, to chętnych do odbudowywania i do wyłożenia pieniędzy wcale nie będzie dużo.
1: Spotkałam się ze stwierdzeniem, że Ukraina zapomina, że bez Polski nie odbuduje swojego kraju, chociażby w kontekście granic. Pan profesor się z tym zgadza?
2: Powiem tak, na pewno teoretycznie Polska byłaby i nadal pozostawałaby bardzo ważnym hubem, ale to nie jest tak, że Ukraina graniczy tylko z Polską.
1: Jak będzie trzeba, to poradzą sobie bez Polski.
2: Poradzą sobie bez Polski. Z Polską jest wygodnie, natomiast znowu obrażenie się na Ukrainę i blokowanie, nie wiem, odbudowy też nie ma najmniejszego sensu, bo ten fakt, że trzeba jednak korzystać z przestrzeni polskiej, polskich firm, polskiego doświadczenia, będzie oczywisty. Moim zdaniem to nie jest tak, że nie wiem, firma niemiecka wygra wszystko i tak ona wyśle tam Niemców. W wielu przypadkach będzie miała po prostu podwykonawców i kto wie, czy nie będą to robiły firmy z Polski.
1: Wiele tych pytań, wiele pytań bez odpowiedzi i na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję. Profesor Daniel Boćkowski był naszym gościem. Dobrego, spokojnego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Grupa New Life M, to jest Radio Nadzieja. W poniedziałek, Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już prawie 18, więc już za kilka chwil na naszej antenie transmisja mszy świętej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja.

0: chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził na to Piotra. A były to dni Przaśników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepaść się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.
3: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, ale chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Przyzywając orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła, Bogu Wszechmogącemu przedstawmy teraz nasze prośby. Aby chrześcijanie wszystkich wyznań, podejmując wysiłek modlitwy o jedność oraz przezwyciężając wszelkie podziały, stawali się żywymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy, aby papież Leon XIV, wsparty w pracy apostolskiej wstawiennictwem świętych apostołów, niestrudzenie prowadził lud Boży ścieżkami wiary. Ciebie prosimy, aby prześladowani i dyskryminowani nie ulegali zniechęceniu ani załamaniu, lecz umacniali się w cierpliwości, wytrwałości i męstwie. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli, świętej pamięci Hieronima Kobryś, Irena, mogli oglądać Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy, aby dobry Bóg obdarzył swoim błogosławieństwem i zdrowiem Karola. Ciebie prosimy, abyśmy potrafili w każdym miejscu i czasie odważnie wyznawać wiarę oraz potwierdzać ją uczynkami miłości. Ciebie prosimy. Tobie Wszechmogący Boże zawierzamy nasze radości i nadzieje, trudy i doświadczenia. Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego. Z racji na dzisiejszą uroczystość wyznajmy jeszcze wspólnie naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany,
4: i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg zapłać, możemy usiąść. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami, zgromadzili w jednym kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastąpów, pełny sługi piosen, ziemi Twojej wysokości, Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Piotrem i Pawłem, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzech, I'm sure.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Wszystkim życzymy błogosławionej, spokojnej nocy, a już za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

Poniedziałek z Radiem Nadzieja, już 36 minut po godzinie 18. Na szczycie Śnieżki padł rekord temperatury, jak poinformował Karkonoski Park Narodowy po weryfikacji przez meteorologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potwierdzono, że wczoraj termometry pokazały tam 25,7 stopnia Celsjusza. To najwyższa, wiarygodnie potwierdzona temperatura w historii pomiarów prowadzonych na najwyższym szczycie Karkonoszy. Rekord potwierdził kierownik obserwatorium IMGW na Śnieżce Piotr Krzeczkowski. Wartość nie była wcześniej widoczna w publikowanych co godzinę odczytach i została zatwierdzona dopiero po szczegółowej analizie danych. To kolejny rekord. Podczas tej fali upałów wczoraj w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, co jest najwyższą temperaturą w historii pomiarów w Polsce. Spoglądam na playlistę Radia Nadzieja na półkę z polską muzyką. Sięgniemy teraz. Nowy Ląd, Blue. Posłuchajmy.

0: Neil Horan, przed momentem, od jutra zaczyna działanie Letnia Akademia Sanepidu. Kampania edukacyjna jest skierowana do osób korzystających z letniego wypoczynku, niezależnie od wieku, i hasłem jest: Twoje decyzje mają znaczenie. Ochrona w ekstremalnych warunkach pogodowych, bezpieczeństwo cyfrowe, żywienie i higieny oraz ryzykowne zachowania, to wszystko jest ważne, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Posłuchajmy.
1: Mówimy o tym, żeby być przygotowanym na ekstremalne warunki pogodowe, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo żywienia, ale żeby też unikać zagrożeń cybernetycznych czy tych zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Każdy z tych elementów jest moim zdaniem równoważny, ponieważ ktoś bardzo będzie dbał o jakość wody i żywienia, a nadużyje substancji psychoaktywnej, to się też może źle skończyć, tak samo jak da się złapać w jakąś cyberpułapkę.
0: Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych, a także przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Pierwszy moduł kampanii będzie dotyczył zmian klimatycznych i ochrony podczas ekstremalnych upałów, bezpieczeństwa nad wodą i w podróży. Kampania LAS to wynik współpracy głównego inspektora sanitarnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz NASK. A więc powtórzmy, że od jutra LAS zaczyna działanie, czyli Letnia Akademia Sanepidu.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Nie ma czego się bać, kiedy wali się świat. Co wymyka się z rąk, z bezsilności dłoni, składa się na pięści i kształt.

0: oczywiście grupa Jam. Za dwie minuty będzie godzina 19. Przenieśmy się na kilka chwil do Kolna. Blisko 2 miliony złotych pozyskało właśnie Kolno na rewitalizację przestrzeni publicznych. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rewitalizacją w ramach tego projektu objęte są trzy obszary zakładające zagospodarowanie terenu przy liceum ogólnokształcącym, przy szkole podstawowej nr 2 oraz przy kościele świętej Anny. Jeśli chodzi o skwer przy liceum, to jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: Z rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy liceum ogólnokształcącym, tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć.
0: Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy kościele świętej Anny, to będzie to szczególny projekt ze względu na to, iż w tej części miasta nie ma nawet żadnego placu zabaw.
1: Tam jest osiedla, są jednorodzinne, tak? Dotyczy to ulic takich jak Łabno Duża, Łabno Mała, Kopernika, Grunwaldzka. I tutaj na placu za kościołem świętej Anny będziemy naprawdę taki fajny projekt robili. Tam będzie plac zabaw dla dzieci, tam będzie amfiteatr, na którym będzie można robić takie mniejszego typu imprezy. Będzie mała architektura w postaci ławek, wiatr. Zrobimy oświetlenie LED-owe, tak, żeby te imprezy mogły się odbywać troszeczkę później. No i będzie sporo nasadzeń, zieleni.
0: Inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

0: przez Polskę przechodzi fala upału. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne. W czasie takiej pogody łatwo o udar cieplny. Jakie są jego objawy? O tym Izabela Przewłocka, rzecznik Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
0: Jak pomóc osobie, która ma takie objawy?
1: Do czasu przyjazdu pomocy należy przenieść osobę w cień, chłodzić ciało mokrymi okładami i co jest bardzo ważne, nie podawajmy płynów komuś, kto jest nieprzytomny.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Od czwartku czeka nas delikatne ochłodzenie na termometrach. Zobaczymy około 25 stopni Celsjusza. Ed Sheeran, kamera. Spoglądam na zegar w studiu Radio Nadzieja. 5 minut po 19:00.

0: Maja Chwalinicka odpadła z tenisowego wielkoszlamowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z reprezentantką Tajlandii. 6-2, 5-7, 2-6. Polka, która miała nawet mecz bola od końcówki drugiej partii, odczuwała coraz większe problemy fizyczne. Chwalińska opowiedziała o nich po meczu.
1: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęły mi opać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu, więc tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam i nie mam żadnych do siebie pretensji po prostu, bo wiem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak tylko mogłam.
0: Nasza zawodniczka wyjaśniła też, dlaczego postanowiła nie przerywać gry, gdy zaczęły się jej kłopoty. Posłuchajmy.
1: Wierzyłam do końca, że mogę to wygrać. Chciałam zagrać po prostu jak najlepiej potrafię, ale wiem, że też z moim stylem gry, kiedy coś takiego się dzieje, no jest piekielnie trudno, bo nie zagram nagle 5 minerów pod rząd. To jest Wimbledon, więc nie chciałabym nigdy, jeżeli wiem, że to nie jest ryzyko, właśnie teraz mówię o tych skurczach, jeżeli to nie jest ryzykowne i długoterminowo wiem, że to jakby nie wpłynie na mnie negatywnie, to uważam, że byłby to błąd, żeby się wcześniej poddać. Myślę, że stres, myślę, że zmiana nawierzchni, też to, jak się te ostatnie tygodnie wyglądały, jak intensywnie wyglądały, więc myślę, że to wszystko się złożyło w całość.
0: W innym meczu Hubert Hurkacz pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6. Blue po raz kolejny podczas mojego dzisiejszego spotkania z Państwem, tym razem utwór Hollywoodzkie Role. 14 minut po 19:00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Lighthouse Family. Przed momentem byliśmy na tenisowych kortach. Powiedzieliśmy o tym, że Maja Chwalińska odpadła z tenisowego, wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka przegrała z reprezentantką Tajlandii, no i też z kontuzją to starcie

0: Da me Bigrađ Latvej, Filka Meču, ali na koncu mišlja, že ti, ktore zagrali som Slavce, bardzo dobře i dali nam energije, zmenili som kierunek Meču i mišlja, že to je najvažnijša žeč dla mnje, očevišće. Leo vracal do gri, Komi vracal do gri, Sasak vracal do gri. Potrebuju času na boisku, že bi čuli lepje i ovjencej te situacije, že bi grali razem. Ale czasami nie mamy czasu, musimy się adaptować i myślę, że zrobili są dobre prace. Na końcu w ogóle myślę, że musimy być zadowoleni, jak się skończył turniej.
1: Między innymi o wyjątkowym pierwszym secie z Argentyną, przegranym 48-50, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Nie będę ukrywał, że nikt z jeszcze takiego na pewno nie przeżył. I było to coś wyjątkowego, no bo tyle razy, co to prowadzenie przechodziło na jedną, na drugą stronę, przeciągaliśmy linę. No niesamowity set, myślę, że długo będziemy go wspominać. W Polsce grać to jest zawsze coś wyjątkowego i nawet jak momentami brakowało paliwa, czy byliśmy tacy wyczerpani, to będąc w swoim kraju, w swojej hali, przed takimi kibicami, to jest zawsze ogromne wyróżnienie, także było z czego brać, było z czego czerpać to paliwo. No na pewno mieliśmy z tyłu głowy, że to są ważne mecze, że ta tabela jest tak płaska, tak wyrównana w tej Lidze Narodów, i każde spotkanie, każdy punkt może decydować na koniec o tym, kto będzie grał w turnieju finałowym. Także bardzo nam zależało na zwycięstwie.
1: Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki, zgromadzili 17 punktów w tabeli i są na trzecim miejscu. Prowadzi Japonia przed Stanami Zjednoczonymi. Następne zawody z udziałem drużyny prowadzonej przez Nicole Grbicia odbędą się w Chicago w dniach 15-19 lipca. W Stanach Zjednoczonych Polacy zagrają z Bułgarami, Brazylijczykami, Francuzami i Amerykanami. Na antenie Radia Nadzieja już teraz zespół Magma, a później Krzysztof Napiórkowski.

Gramy Twoją muzykę. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

0: Krzysztof Napiórkowski. Wiemy, że pewne znaki ostrzegawcze już zostały poprawione, mówił na antenie Radia Nadzieja prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Andrzej Modzelewski o sygnalizacjach na przejazdach kolejowych. Początek funkcjonowania kolei przyniósł zamęt wśród części kierowców, bo nawet kilkanaście razy dziennie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w rejonie przejazdów. Głośny był przypadek kierowcy miejskiego autobusu, który wjechał pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Prezes MPK twierdzi, że kierowcy zostali wprowadzeni w błąd przez znak A10, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór. Posłuchajmy.
1: Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po trzech dniach pojawił się znak A9, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić tę sprawę. On został zmieniony po trzech dniach. Wiemy, że przez pierwsze trzy dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu. Więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa.
0: Dyrektor MPK podkreśla, że pewne znaki już zostały poprawione i pojawiła się m.in. linia warunkowego zatrzymania.
1: Podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No, nasi mieszkańcy niewątpliwie są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. Jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika. No.
0: Dyrektor Modzelewski informuje, że policja rozmawiała już z PKP w sprawie dotyczącej przejazdu kierowcy miejskiego autobusu. W tej chwili prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Igo, Bruce, za chwilę sięgniemy na półkę z zagraniczną muzyką Jelly Roll i Post Malone na antenie Radia Nadzieja.

Jelly Roll, Post Malone, na antenie Radio Nadzieja, Losers. 40 minut prawie po 19. Coraz ostrzejsze i coraz liczniejsze są wtargnięcia izraelskiej armii na terytorium Syrii. Działania Tel Awiwu potępiły Turcja, Arabia Saudyjska, Jordania i Katar, jak podała syryjska agencja prasowa Sana. Wczoraj wieczorem w prowincji Dara na południu Syrii izraelskie wojsko otworzyło ogień w kierunku syryjskich cywilów podczas wycofywania się z wioski Abidin, po czym ostrzelało ten obszar. Wcześniej syryjskie samoloty latały nad prowincjami Kuneitra i Dara na południu Syrii, ostrzeliwując wioski. W reakcji na coraz częstsze najazdy izraelskiego wojska na te tereny mieszkańcy zamknęli drogę w kierunku Doliny Jarmuk. Obecna eskalacja zaczęła się w piątek, gdy izraelskie wojsko zaczęło przeprowadzać naloty i przeszukiwać domy cywilów. W ciągu ostatnich miesięcy podobne naruszenie integralności terytorialnej Syrii zdarzają się coraz częściej. Izraelskie wojsko również ustanawia na drogach południowych prowincji punkty kontrolne. Buduje fortyfikacje, zatrzymuje też cywilów, w tym dzieci, oraz wkracza do wiosek samochodami opancerzonymi i czołgami, zmuszając mieszkańców do ucieczki. W niedzielę izraelska armia poinformowała, że zabiła czterech, cytat, uzbrojonych bojowników w ustanowionej przez siebie tak zwanej strefie bezpieczeństwa. Izraelskie ataki naruszające integralność terytorialną, jedność i suwerenność Syrii potępiła Turcja. O zaprzestanie sprzecznych z prawem międzynarodowych naruszeń oraz interwencje społeczności międzynarodowej zaapelowały we wspólnym oświadczeniu także Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Syryjska organizacja Sigil, która zajmuje się m.in. szczegółową dokumentacją izraelskich naruszeń w Syrii, donosi, że tylko w tym miesiącu doszło do 28 nalotów, o 1/3 więcej niż w maju. Izraelskie władze w ostatnich tygodniach wielokrotnie deklarowały, że ich wojska nie wycofają się ani z Libanu, ani ze Strefy Gazy, ani właśnie z Syrii. Dwa tygodnie temu izraelski minister do spraw diaspory Amichai Chikli oświadczył w izraelskim radiu, że jego kraj będzie w stanie wojny z Syrią prędzej czy później. I dodał, że Damaszek i Ankara stanowią, tu cytat, znacznie poważniejszy problem niż Iran. Wracamy do muzyki. Przypomnę, że ten poniedziałkowy, trzeba już pomału mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja.

0: To twój dzień.
1: Mówiliśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, tę sytuację aktualizujemy, no i co jakiś czas na antenie radia nadzieja Państwu podajemy. Teraz Wenezuela, co najmniej 1450 osób zginęło na skutek środowego trzęsienia ziemi. Liczba ofiar rośnie, ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają znaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego udręki oczekiwania na wieści o zaginionych. Ekipy ratunkowe wydobyły kobietę, która ponad 3 dni była uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w miejscowości Karabaleda. Nagranie z akcji ratunkowej przedstawia moment wydobywania kobiety spod gruzów i przenoszenia jej do karetki. W dalszej części filmu widać startujący śmigłowiec. Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli. Właśnie zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. Katastrofa pogłębiła trudności wynikające z wieloletnich napięć gospodarczych i politycznych, szczególnie w przypadku przeciążonego systemu opieki zdrowotnej. Najpierw Whitney Houston, później zespół Loka na antenie Radia Nadzieja. Jest godzina 19:50.

0: Merkur, grupa Loka. W najbliższych tygodniach prokuratura ma zamiar przesłuchać pracowników Szpitala Południowego w charakterze świadków w sprawie nieprawidłowości w tej placówce. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że w śledztwie prokuratura kieruje się przede wszystkim dobrem pacjentów i społeczeństwa. Zaznaczył, że działania mają jak najmniej wpływać na funkcjonowanie szpitala.
1: Są już rozplanowane te czynności, pozostajemy z co niektórymi świadkami w kontakcie. Wiedzą już o tym, że mają się stawić albo do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, albo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na tym etapie nie widzimy podstaw do przesłuchiwania osób odpowiedzialnych za nadzór. Nas w pierwszej kolejności interesują kwestie dotyczące organizacji funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Południowego. W międzyczasie będziemy planowali przesłuchania innych osób. Będzie to uzależnione od tego, jak będzie gromadzony dalej materiał dowodowy.
0: Był ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski zeznawał dziś w prokuraturze. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiedzieć na żadne pytania prokuratora bez pełnomocnika. Był ordynator chirurgii wcześniej w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani przez na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzykę umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. To już prawie godzina 20, a więc już za krótką chwilę katolicki serwis informacyjny.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcję zaangażuje się również diecezja łomżyńska.
2: Diecezja łomżyńska, zarządzenie Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Steplowskiego, włącza się w tę szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej po każdej mszy świętej będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, Szkolny Kół Caritas oraz ludzi dobrej woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające. Widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
1: Mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej. Na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło 1500 osób, a liczba ofiar rośnie. 3,5 tysiąca osób zostało rannych, a kolejne tysiące straciło dach nad głową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele budynków.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Dziś w kościele przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. To dzień wspomnienia największych z apostołów. Dwóch filarów, na których został zbudowany Kościół katolicki. Kościół umieścił w jednym dniu Piotra i Pawła, by podkreślić, że obaj apostołowie, choć różni, byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, a także obaj w tym samym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie. Święty Piotr, wcześniej Szymon, był rybakiem z Galilei, mówi ksiądz Sławomir Korona.
3: Coś zafascynowało go w Jezusie Chrystusie, za którym chciał pójść i nawet oddać życie. Troszkę porywcze. Bo tu się zgadza na wszystko, a w pewnym momencie mówi: nie znam tego człowieka. Ale osoba, która potrafi zapłakać, to, że jego myślenie i czyny nie idą w parze, potrafi położyć na szali Bożego miłosierdzia.
1: Ze świętym Piotrem wiąże się doktryna Kościoła katolickiego, mówiąca o pierwszeństwie papieża w przewodzeniu Kościołowi oraz w strzeżeniu depozytu nauki, wiary i moralności jako następcy świętego Piotra.
3: Zmieniono mu w ogóle imię. To znaczy, że Chrystus, powołując go, także miał dla niego ogromną rolę do spełnienia i ma stać się opoką Kościoła. On, nawróciwszy się, ma umacniać braci w wierze. Z Piotrem nigdy nie zbłądzimy. Piotr każdego czasu jest w łączności z Jezusem Chrystusem i w łączności z Nim głosi Ewangelię.
1: Święty Paweł był początkowo prześladowcą Chrystusa i Jego wyznawców. Wszystko zmieniło się podczas podróży do Damaszku. To dzięki niemu Ewangelia dotarła na krańce świata, zaznacza ksiądz Sławomir Korona.
3: Jezus ma inny zamysł i kiedy podróżuje do Damaszku, to pokazuje Chrystus swoją moc i mówi: ja Ciebie wybrałem jako narzędzie. Gdyby nie święty Paweł, Ewangelia Chrystusowa nie rozwinęłaby się, tak? To święty Paweł stworzył Chrystusowi tak dobry PR, to dzięki niemu ta Ewangelia dociera. Święty Paweł pochodzi z Tarsu, miasta portowego, miasta, gdzie ten tygiel kulturowy jest bardzo mocno widoczny. Kształci się w Jerozolimie, ma znajomość Pisma Świętego, ma znajomość kultury, wie, jak dotrzeć do człowieka. Chrystus naprawdę wybrał odpowiednią osobę do odpowiedniej misji. I to, że idzie do pogan, żeby głosić Ewangelię, to nie jest żaden przypadek, ale to jest właśnie przygotowanie w zamyśle Boga.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską wręcza metropolitom paliusze.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Okres wakacyjny to czas, kiedy na Jasną Górę dociera coraz więcej pieszych pielgrzymek. Wśród pątników są między innymi rodziny z dziećmi, które przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej zanoszą swoje prośby i dziękczynienia.
4: Rodzinnie to już chyba trzeci raz idziemy. To co roku właśnie w tym okresie tu przychodzimy.
5: Właśnie od najmłodszych lat byliśmy blisko kościoła, chodziliśmy do różnych grup parafialnych i gdzieś tam ta wiara i życie kościelne było blisko nas, więc próbujemy też to przekazać naszym dzieciom. Jest jakieś tam podjęcie wyzwania. Wiadomo, że w tym roku bardzo ciężkie, bo temperatura jednak była bardzo wysoka, ale jak właśnie tak mąż mówił, już od 4 lat pielgrzymujemy rodzinnie. Jest to dla nas takie też wyzwanie logistyczne, gdzieś tam pogłębiamy swoją wiarę, uczymy się też siebie w trudnych warunkach.
1: Jak co roku piesza pielgrzymka łomżyńska wyruszy 1 sierpnia, by po 14 dniach dotrzeć na Jasną Górę. W tym roku towarzyszy jej hasło Uczniowie Misjonarze.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Ed Sheeran na naszej antenie. Teraz powiedzmy o bezpieczeństwie nad wodą. Ryzykowne zachowania nad wodą często kończą się śmiercią. Główny inspektor sanitarny apeluje o rozważne zachowanie nad wodą. W miniony weekend utonęły w Polsce 24 osoby. A tylko wczoraj aż 17. Dr Paweł Grzesiowski mówi, że najczęściej do tragedii nad wodą dochodzi wtedy, gdy osoby kąpiące się źle oceniają sytuację i swoje możliwości.
2: Osoba, która wchodzi do wody, przeszacowuje swoje możliwości pływania, albo jest to wejście do wody w sposób urazowy, czyli właśnie ktoś dokonuje skoku na nierozpoznanym dnie i wtedy dochodzi do urazu, czy to uszkodzenia rdzenia kręgowego, czy jakiegoś innego urazu i utonięcia w tym mechanizmie. Ale co do zasady, już sam fakt, że są to najczęściej właśnie młodzi mężczyźni, to jest grupa najbardziej, można powiedzieć, otwarta na ryzyko.
1: Najważniejszą zasadą nad wodą jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych i niespożywanie alkoholu, zaznaczył główny inspektor sanitarny. Posłuchajmy.
2: Pierwsza zasada podstawowa, jeżeli korzystamy z kąpieliska nienadzorowanego, to powinniśmy się trzymać jak najbliżej brzegu. Raczej pływamy wzdłuż brzegu, a nie wypływamy na środek zbiornika wodnego, bo wiadomo wtedy, że powrót może być dużo trudniejszy. Po drugie, masowo spożywany jest alkohol w miejscach kąpielowych. W mojej ocenie to powinno być wręcz przedmiotem zakazu. Nie powinno być absolutnie alkoholu w miejscach, gdzie jest woda, dlatego że to jest dokładnie tak samo jak z prowadzeniem samochodu. Tracimy orientację, tracimy rozeznanie.
1: Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Ten ważny temat jeszcze kontynuujmy. Mężczyźni toną częściej od kobiet, bo są bardziej lekkomyślni, tak mówi ratownik Marek Frąckowiek, rzecznik Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wyjaśnia, że to panowie częściej przekraczają granice własnego organizmu.
3: Po pierwsze, mężczyźni więcej spożywają alkoholu. Po drugie, co do zasady, są odważniejsi, a po wypiciu alkoholu ten próg odwagi, jak ja to mówię, nieśmiertelności, bardzo się przesuwa. Pokonują jakieś dystanse, bo planują taką aktywność w wodzie, do której po prostu nie posiadają predyspozycji ani fizycznych, ani umiejętności pływackich.
1: Ratownik Bartłomiej Balachowicz wskazuje na statystyki. Według danych policji w ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, w tym 25 kobiet. Zauważa, że to mężczyźni częściej wchodzą do wody pod wpływem środków odurzających.
4: Niestety to jest standard. Mężczyźni toną zdecydowanie częściej niż kobiety. Wynika to po prostu z lekkomyślności mężczyzn. Kobiety częściej wypoczywają nad wodą po prostu na plaży, odpoczywając. Mężczyźni niestety lubią się pokazać. Niestety lubią też spożyć alkohol. No i niestety to połączenie często prowadzi do tragedii.
1: W niemal całej Polsce gorące mają być też kolejne dni. Ratownicy ostrzegają przed szokiem termicznym po szybkim wejściu do wody. Apelują też o korzystanie ze sprawdzonych i strzeżonych kąpielisk. A więc czarny dzień nad polskimi akwenami. Tylko w niedzielę życie w wodzie straciło 17 osób. Ratownicy podkreślają, że większość ludzi ma błędne wyobrażenie o tonięciu. W rzeczywistości tonący najczęściej nie krzyczy i nie macha. Rozpaczliwie rękami walczy o każdy oddech, a po kilku minutach może zniknąć pod wodą niemal niezauważony. Ratownik wodnej służby ratunkowej Dawid Dudkiewicz tłumaczy, że człowiek tonący nie woła o pomoc, bo organizm koncentruje się wyłącznie na próbie zaczerpnięcia powietrza.
5: Zaczynamy coraz mocniej machać kończynami. Staramy się utrzymać na powierzchni, staramy się wszelkimi metodami dostać się do możliwości zachowania oddechu. Sam proces tonięcia to jest czas od około 3 do 6 minut. Tonięcie przebywa w ciszy. Nie ma czasu krzyczeć, gdy zalewa nam się już usta wodą.
1: Ratownik ostrzega, że w ostatniej fazie tonięcia człowiek wpada w panikę, instynktownie chwyta wszystko, co znajdzie w zasięgu rąk, dlatego nieprzemyślana próba ratowania może skończyć się śmiercią dwóch osób.
5: panicznie będzie chciał dostać się do możliwości zachowania oddechu wszelkimi możliwymi sposobami. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta. Gdyby tonącemu podać brzytwę, uciąłby sobie palce, rozciąłby sobie skórę, ale za wszelką cenę chciałby jednak się tego chwycić, ponieważ próg paniki przez tonięcie jest wyższy niż próg bólu. Natomiast jeżeli tą pomocą będziemy my sami, to może nas chwycić tak mocno, że może nas utopić.
1: Ratownicy apelują, by zamiast wskakiwać do wody, podać tonącemu przedmiot utrzymujący się na powierzchni i natychmiast wezwać pomoc.

Godzina 20:17, to oznacza, że za kilka chwil na antenie Radia Nadzieja tradycyjnie modlitwa różańcowa i jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to podaję już za chwilę numery telefonów do studia. Siostra Anna Bauchan, oświeć drogę mą, a numery telefonów są następujące: 512-123-502 i drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512-123-502.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panną, męcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowaniu, powszechne, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza, Różańca Świętego, tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Anioł rzekł do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś...

0: Święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzdrowaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani Tereso. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon wziął dziecię Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec swój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Rabia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże!
1: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się, tak jak słyszeliśmy, Pani Jadwiga, jak również Pani Maria, Pani Teresa oraz Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja.

0: Słyszeliśmy utwór Kefas, który z dzisiejszą uroczystością świętych apostołów Piotra i Pawła koresponduje, który oczywiście z dzisiejszą Ewangelią koresponduje, ale teraz powiedzmy, przypomnijmy o tym, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę, a więc 4 lipca, odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcji angażuje się również diecezja łomżyńska.
1: Diecezja łomżyńska, zarządzenie jego ekscelencji księdza biskupa Janusza Steplowskiego, włącza się też szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej, po każdej mszy świętej, będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafianych zespołów Caritas, szkolnych kół Caritas oraz ludzi dobrej woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
0: Mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej, a więc w niedzielę 5 lipca zbiórka się odbędzie. Na skutek śródowego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło 1500 osób, ale liczba ofiar rośnie. 3,5 tysiąca osób zostało rannych, a kolejne tysiące Wenezuelczyków straciło dach nad głową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele budynków. Spoglądam na zegar. Już teraz czas, abyśmy odmówili litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, później modlitwa apelowa. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.
2: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
3: Non lontano dal luogo in cui ci troviamo.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
3: L'apostolo delle genti si è lasciato trasformare.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
3: Servitori generosi della verità nella carità.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

nie bolą aż tak. Mogę żyć, mogę żyć. A przecież nie muszę.

swój płaszcz i adres w sercu skreśl. Niech będzie tak, jak ty.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Mieszkańcy od 2 tygodni mogą podróżować koleją. Obłożenie kursów w tym momencie, jak sprawdzaliśmy, to około 50%. Dlaczego zabrakło pana prezydenta na oficjalnym otwarciu, podczas którego hucznie przywitano ten pierwszy pociąg?
2: Panie redaktor, zadaje mi pytanie, które też często zdawali mi mieszkańcy po hucznym, można powiedzieć, otwarciu, po tak zwanych pierwszych, drugich wagonach, które osoby, które wsiadły do tych wagonów. No, ciężko też być na wydarzeniu, na otwarciu, kiedy się nie jest zaproszonym na to otwarcie. W związku z tym można było to dostrzec, że to swego rodzaju też wydarzenie, które zostało może ukierunkowane tylko tak do pewnej grupy. W związku z tym też uważałem, że nie jest to może najistotniejsze, czy będąc osobą też, która nie została zaproszona na to wydarzenie, być na tym wydarzeniu, bo czy jesteś podczas pierwszego kursu, czy setnego kursu, najważniejsze, że te pociągi wróciły do naszego miasta. A tu już oczywiście sprawę organizatorom pozostawiam to, że takie zaproszenie do władz miasta, tak, bo tutaj szeroko pojęte nie zostało wysłane, mimo tego, że wszelkie rzeczy w zakresie przecież otwarcia tej kolei były z nami konsultowane. My też jako miasto przecież apelowaliśmy o przejazdy kolejowe, że to też widzimy jeszcze na osiedlu Kraska, tak, że nie jest to zamykany przejazd, więc też będziemy apelować. Kwestia dworca, więc szereg tych różnych spraw w zakresie kolei było uzgadniane z Urzędem Miasta. Na Urząd Miasta na to nie został zaproszony.
1: Było panu przykro?
2: Znaczy nie, nie było przykro. Znaczy byłem zaskoczony, bo wbrew wszelkim powiedziałbym sympatią czy antypatią, no gdzieś pewna kultura obowiązuje i my też jak organizujemy wydarzenia, to zapraszamy polityków, samorządowców z każdej opcji politycznej. Każdy ma możliwość zabrania głosu na naszych wydarzeniach. Jesteśmy samorządem, który przecież nie jest polityczny. W związku z tym ja też nie reprezentuję żadnej partii politycznej, więc w związku z tym na pewno to zaskoczyło, ale czy mi było smutno, powiem szczerze, nie, ja się cieszyłem z tego, były Dni Miasta, więc był to okres taki radosny dla naszego miasta. Kolej wróciła. A tak naprawdę kwestia tutaj organizatorów i decyzji tego, czy kto nam ma być w pierwszym wagonie, w drugim wagonie, nie jest dla mnie jakaś najważniejsza, bo ja sobie oczywiście też skorzystam z tej możliwości, bo uważam, że miasto Łomża bardzo dużo zyskało, a zyska jeszcze więcej, jak to połączenie będzie do Warszawy. Miejmy nadzieję, że ta szybka kolej do Łomży powróci. To wówczas będzie można oczywiście korzystać. A czy jest się na otwarciu poprzez w momencie, kiedy przysłowiowo przycina się wstęgi, tak, odpala się fajerwerki, patrzy się, kto w tym pierwszym pociągu, kto został w tej grupie wybranych, wskazany. Dla mnie jako prezydenta miasta nie jest to istotne, może to wynika też z mojego charakteru. Najważniejsze jest to, że ta inwestycja jest i ta inwestycja z nami już zostanie na lata i z tego się cieszę. W związku z tym nie było mi smutno.
1: Więc kończąc ten wątek, miał pan prezydent okazję jechać już pociągiem, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie dlatego, bo bardzo intensywny mamy teraz też czas. Ostatnio bardzo dużo wydarzeń w naszym mieście, zresztą to widać. W związku z tym, jeżeli mówimy już o takim przemieszczaniu się, czyli korzystaniu z pociągu, to na pewno w momencie, kiedy będzie trochę też czasu tego wolnego, gdzie będzie można wspólnie też z rodziną pojechać, już w celach oczywiście nie służbowych, tylko w takich
1: rekreacyjnych
2: jak najbardziej.
1: Kolej jest, mieszkańcy jeżdżą, otwarcie już chyba powoli przeszło w zapomnienie, więc przechodzimy my też do kolejnego tematu. Aż 14 firm złożyło ofertę i chce budować halę sportową przy szkole podstawowej numer 4. Będzie w czym wybierać. Najniższa oferta opiewa na 21 milionów, a najwyższa na 67 milionów. Skąd taka różnica i rozbieżność?
2: Obecnie trwa weryfikacja tych ofert. My cieszymy się z tego, że tyle ofert zostało zgłoszonych, bo wbrew temu, co nawet niektórzy radni wskazywali, że mogą być jakieś problemy z tego tytułu, zainteresowanie jest duże. Zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji, o czym świadczy chociażby ten przetarg, ta rozpiętość bardzo, bardzo duża. No,

0: każda oferta jest analizowana i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Plany mam ambitne, to co zresztą wielokrotnie podkreślałem, że chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana i jakby wpisuje się to, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, że w tej kadencji ta hala powstanie. Oczywiście będziemy też dalej szukać środków zewnętrznych, no ale podejmujemy ten trud jako miasto, świadomi też tego, że te środki oczywiście teraz mamy środki z obrony cywilnej na schron, a będziemy aplikować też o środki z ministerstwa, też z innych źródeł, że uda się, tak jak w przypadku hali przy Szkole Podstawowej nr 5, to kwotę uzbierać, można powiedzieć, z różnych źródeł, no plus oczywiście budżet miasta, jest ona wpisana w wieloletniej prognozie finansowej, więc też liczymy się z tym, że ewentualnie, tak, jeżeli tych środków było mniej zewnętrznych, no to ten trud też z budżetu miasta będziemy musieli podjąć w realizacji tej inwestycji.
1: Też jest ważne, panie prezydencie, żeby wybrać spośród tych ofert jednak sprawdzonego inwestora i sprawdzonego wykonawcę, bo chociażby pokazuje to remont przy ulicy Wesołej. Tam są jakieś problemy z wykonawcą, prawda? Więc może nie zawsze najtańsza oferta, ale jednak sprawdzona, żeby to było dowiezione do końca.
0: Oczywiście, ale tutaj w ramach przepisów zamówień publicznych samorządy funkcjonują i tutaj decyduje cena, oczywiście też inne tam przesłanki, ale głównie cena, tak, więc tutaj
1: A nawet jeśli jest taka sytuacja, że wcześniej ten wykonawca się nie sprawdził, no i podchodzi do przetargu i właśnie oferuje najniższą ofertę, to i tak trzeba go wybrać?
0: No jeszcze jest coś takiego jak rażąca niska cena, dlatego mówię, że przede wszystkim decyduje cena, tak? Bo tutaj, jeżeli widać chociażby w tym przetargu, że ta cena jest rażąco niska, co może spowodować, że na przykład wykonawca nie ukończy tej inwestycji, bo założył kwotę o wiele niższą niż wychodzi to z kosztorysu, co może skutkować chociażby też tym, że ten wykonawca, tak jak często gdzieś tam się zdarzało, tak, w takich sytuacjach, popadnie w jakieś długi, bo po prostu przeliczy, tak? W związku z tym też komisja, która weryfikuje oferty, właśnie występuje z taką informacją, tak, do właśnie potencjalnego wykonawcy z celem ustosunkowania się, tak, do tego, czy ta inwestycja zostanie wykonana. No i oczywiście też wskazując na pewne źródła, więc mówię, tutaj cena decyduje, ale tak jak pani redaktor powiedziała, no czasami bywa to niestety zgubne. My nie mamy takich instrumentów, żeby spośród tych 14 ofert wybierać tych, którzy najbardziej są rzetelni, tak? No czegoś takiego nie ma.
1: Nie ma takiej
0: niestety, no mówię, niestety i niestety, tak? No bo dla samorządu też finanse są bardzo, bardzo istotne, w związku z tym ta cena jest, wiedzie prym, tak? No bo przy tak nawet widzimy też takiej rozpiętości, tak, no
1: 67
0: milionów, tak, jakbyś tutaj się okazało, że ci, którzy największe dali cenę, miasto by wybrało, zaraz też pojawiałby się zrzut, dlaczego, tak?
1: Tak, przecież 5 milionów, 10, to jest jeszcze jakaś...
0: Tak... Oj, powiem tak, w samorządzie to nawet 100 zł, tak?
1: Ze wszystkiego jesteście rozliczani.
0: Rozliczanie to są finanse publiczne, to jest tutaj majątek wszystkich mieszkańców, więc każda złotówka jest przeliczana, w związku z tym tutaj ta cena decyduje i jeżeli ta cena jest miarodajna do tego, co jest w tym kosztorysie, to taka oferta jest wybrana. Dlatego dzisiaj mówimy o tym, że jeszcze nie mamy wybranego, tak, no bo oczywiście trwają tutaj też różnego rodzaju komunikacja, tak zwana, powiedział, kwestia wyjaśnienia właśnie.
1: Jeśli chodzi o inwestycje, to z dobrych informacji mamy jeszcze jedną. My już o niej mówiliśmy na antenie Radia Nadzieja. To jest Park Jakuba Wagi. Będzie zrewitalizowany. Panie prezydencie, gdybyśmy mogli powiedzieć, co się tam zmieni, bo to, że zostanie zrewitalizowane, już wiemy. Ale jak to będzie wyglądało?
0: Dużo na temat Parku Jakuba Wagi i Parku Ludowego mówimy ostatnimi czasy. Ja zawsze tutaj podczas różnego rodzaju działań, chociażby w zakresie Parku Jana Pawła II,

0: mówiłem o tym, że również pozostałe parki będą rewitalizowane. No kwestia oczywiście jest środków, które miasto Łomża musi pozyskać, bo koszt rewitalizacji parku Ekobawagi to 4 700 000 zł. 2 miliony złotych udało nam się pozyskać. Jeszcze będziemy aplikować w drugim etapie, bo kwota dofinansowania wynosi do 2 milionów złotych. Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do tego, do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia, alejek. Te 2 miliony, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany i warto, tak? Warto na pewno te środki zainwestować, tym bardziej, że ja ostatnio też dość często w tym parku się pojawiam, w związku z tym rozmawiam z mieszkańcami i też wiem, gdzie są problemy, tak? Rewitalizacja to jest jedno, bo odnowić ten park trzeba, tak? On jest piękny, bo to jest stary park, więc...
1: Ma potencjał.
0: Ma potencjał. Dzisiaj jesteśmy dumni z parku Jana Pawła II. Jest to młody park. Tam jest park już naprawdę z historią, można powiedzieć, z duszą. W związku z tym jest ta rewitalizacja do 1969 roku. Tak to zostało ujęte w projekcie. Ale oczywiście są to proste też działania, tak? W zakresie czy alejek, tak jak powiedziałem, kwestia oświetlenia, no ale główny motyw to oczywiście to, co mieszkańcy wskazywali, czyli ptactwo. I tutaj jest problem, bo wielokrotnie już mówię, rozmawiałem z osobami, które się tym zajmują i to na pewno nad tym będziemy musieli jeszcze popracować. Są oczywiście samorządy, które inwestują w sokolników, ale to też musi być całoroczna taka, można powiedzieć, obserwacja. Więc i kosztowna jednocześnie, tak? Tak. To nie są działania tanie, ale tak jest, tak? Jeżeli są duże drzewa, więc automatycznie też pojawiają się gniazda, jest ptactwo. No i tutaj mieszkańcy głównie też na to zwracali uwagę. No i trudno im się dziwić, tak? Bo też spacerują po tym parku i chcieliby... Park będzie odnowiony, ale będzie trzeba ten park
1: dbać
0: jeszcze bardziej, tak.
1: Co z trzecim parkiem, który też...
0: Jak najbardziej, też park ludowy został zgłoszony do projektu, też aplikujemy o 2 miliony złotych i podobnie jak w przypadku parku Ekobawagi, te podstawowe, tak, działania w zakresie alejek, oświetlenia i nasadzenia, więc te działania, które tutaj wybrzmiały na antenie Radia Nadzieja, są realizowane. Nie jest to gdzieś, jak niektórzy tak się zastanawiali, że ciągle mówimy o tych parkach, ale nic się nie dzieje. No nie działo się dlatego, bo czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursów.
1: A kiedy rozpoczną się te prace?
0: Już niebawem powinny się tak rozpocząć, w związku z tym planujemy to na lata 2026-2027 realizację pierwszego etapu.
1: Czyli będziemy widzieć, co będzie się działo. Nie tylko słowa, ale też czyny. Panie prezydencie, wczoraj zakończyła się 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Jako Łomża, jako miasto chyba może być dumne z tego, że taki międzynarodowy festiwal jest organizowany właśnie w takim mieście, które liczy 60 tysięcy mieszkańców.
0: 39. edycja, niezwykle ciekawa i myślę, że dla nas, mieszkańców miasta, jest to ogromna duma, że mamy możliwość mieć taki festiwal. Dla mnie ten festiwal ma również taki wymiar osobisty, bo staram się wspólnie z rodziną uczestniczyć w jak największej ilości spektakli, bo te spektakle, które są w Łomży, są na najwyższym światowym poziomie. Teatr uczy, teatr daje też możliwości, daje wyobraźnię, w szczególności dla młodych ludzi, dla dzieci. W związku z tym warto na pewno dzieci zabierać do teatru, a spektakle, które w tym roku zostały zaprezentowane, to były bardzo różnorodne, bo począwszy od tych spektakli dla dzieci, mieliśmy teatr mechaniczny, teatr cieni, oczywiście kukiełki wcześniej wszędzie się pojawiały. Mieliśmy spektakle spektakle plenerowe, można powiedzieć trochę komiczne, jak pan Ząbek, tak? Więc tego, ta oferta była dla dzieci bardzo duża, a dla dorosłych no to już teatr na najwyższym światowym poziomie. Spektakl, który wygrał, spektakl, który porusza problem niezwykle ważny, tak, dla nas wszystkich, bo zarówno dla tych osób, które chorują na Alzheimera, ale też i rodziny, która takimi osobami się zajmuje, i problem samotności, problem tego, że takie osoby często zostają same, jak główna bohaterka, daje dużo do myślenia, już nie mówię o kunszcie, który i grze aktorskiej w wykonaniu właśnie teatru, można powiedzieć, jednej osoby, bo to przyjechała pani z Włoch, a tak naprawdę Argentynka, która reprezentowała teatr francuski, więc na najwyższym światowym poziomie. Później z dyrektorem miałem możliwość porozmawiać, no to mówił, że to, że takie teatry właśnie, tak, bo ta pani jest reprezentantką tego teatru, przyjeżdżają do Łomży, jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie. Teatr z Nowego Jorku mieliśmy przecież, był też przecież teatr z Singapuru, który nie zagrał na festiwalu, i tak wszyscy się zastanawiali, patrząc nawet na terminarz, no nie ma teatru z Singapuru, a wszędzie gdzieś ten teatr za nami, z nami jest, tak, gdzieś na spektaklach się pojawia. No i później pan dyrektor wytłumaczył to na zakończeniu, że jest to teatr, który przyjechał, nie będąc zaproszony nawet, tak, do wystawienia spektaklu, ale przyjechali jako widzowie zobaczyć, jak nasza walizka wygląda, że bardzo dużo słyszeli o tym teatrze, o festiwalu właśnie w Polsce, otrzymali grant od swojego rządu, no i przyjechali tutaj do Łomży na kilka dni prywatnie zobaczyć, jak nasz festiwal wygląda, ale rozmawiałem tutaj z panem dyrektorem, że pan dyrektor też to podkreślił na zakończenie festiwalu, że takie demo pokazali swoich umiejętności już w teatrze, w gabinecie, w związku z tym mają dużo szansę na to, żeby na następnej edycji 40. jubileuszowej już wystąpić, więc ten teatr przyciąga, tak, przyciąga nie tylko mieszkańców, ale jak widać nawet gości z odległych zakątków naszej ziemi.
1: I nawet pogoda nie przeszkodziła, nawet te 35-37 stopni, żeby całe rodziny brały udział i oglądały te spektakle. Który spektakl pana prezydenta najbardziej zaciekawił, wzruszył? Ten, o którym pan mówił?
0: Oczywiście, zresztą też to wczoraj podkreślałem, bo jury też, z którym, można powiedzieć, tak się zżyłem też, bo gdzieś na tych spektaklach dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, też podeszła pani właśnie z jury, pani Bożena Sawicka, i pyta, czy dobry wybór, tak? Czy też pan prezydent tak by wybrał? Bo większość spektakli widziałem. To potwierdziłem, że to był nasz faworyt, tak? Bo to też rodzinnie staramy się wspólnie z żoną oglądać, więc chodzi na te spektakle. To był nasz faworyt, bo ten spektakl wzbudzał emocje. Po tym spektaklu wyszliśmy i jeszcze mieliśmy takie przeświadczenie, że o tym spektaklu tak szybko nie zapomnimy, bo te emocje, które wytworzyły się podczas oglądania tego spektaklu, no, zostaną z nami na dłużej, bo temat też, który jest ważny, tak? Ważny dla wielu osób. Później właśnie pan dyrektor wskazywał mi, że ta pani też na bazie własnych doświadczeń, na bazie dziadków to sztukę stworzyła. W związku z tym no, temat samotności osób starszych, tak? No to też, też jako miasto, tak? Widzimy, że trzeba, tak? W kierunku właśnie tutaj seniorów to szczególną opiekę. No, ja miasto jak miasto, ale zawsze najlepiej, jeżeli są to osoby najbliższe, rodzina, tak, znajomi. No teraz przecież okres upałów, tak, też ważny apel, że trzeba byłoby też tymi właśnie samotnymi osobami, które zostają w domu, tak, tak jak tak podczas tego spektaklu, co chwilę gdzieś tam odzywało się radio, modlitwa właśnie, tak, Ojciec Święty. O, te osoby gdzieś w czterech ścianach zostają też z nimi często wspomnienia, i jak jest choroba, no to też jest i cierpienie.
1: Tak, wyjątkowe historie, dające do myślenia, więc pokazujemy w Łomży, wy pokazujecie jako miasto, teatr pokazuje, że to nie tylko lalki, że to nie tylko kukiełki, ale także życiowe historie. I te szczęśliwsze, i te mniej szczęśliwe. Na koniec jeszcze, panie prezydencie, spoglądam na zegarek. Wakacje w Łomży mogą być ciekawe, nie muszą być nudne w mieście?
0: Wakacje od wielu lat są już ciekawe, bo staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalną rozrywkowo do naszych mieszkańców. Ostatnie przecież dni, mimo że nie były to jeszcze wakacje, ale widzieliśmy masę festynów osiedlowych. Teraz rozpoczęcie wakacji i zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Są oczywiście wydarzenia w postaci festynów, wydarzenia sportowe, mamy kabarety też, podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, i tak uchylę rąbka tajemnicy, że naprawdę będą to topowe kabarety.
1: Czyli zdradzamy?
0: Nie, jeszcze nie.
1: To może zdradzimy.
0: Chwileczkę musimy poczekać, żeby też, mówię, nie wybiegać jeszcze przed tak oficjalnym ogłoszeniem, ale już niebawem mieszkańcy naszego miasta dowiedzą się i na pewno warto, tak, bo są to kabarety, mogę taką rąbkę tylko uchylić, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej, w związku z tym...
1: Więc jakieś top będzie.
0: Jakieś top będzie tutaj i szereg innych wydarzeń, które organizowane są przez nasze jednostki, czy przez MOSIR, czy przez MDK DŚT, przez... bibliotekę, więc warto na pewno zaglądać na stronę naszego miasta. Też mamy już informacje w formie plakatów i na przystankach, i na słupach, tak żeby mieszkańcy właśnie przez te dwa miesiące na bieżąco wiedzieli, co się w naszym mieście dzieje.
1: Plaży nie ma, tak, plaży nie ma, ale staracie się to jakoś zrekompensować.
0: Tak jak widać, tak?
1: Tutaj widać, niestety, widać, nie da się ukryć.
0: Ale widać chyba pozytywnie, tak, bo bulwary są realizowane. Nawet goście, którzy przyjechali właśnie podczas festiwalu Walizka, pytali, co tam się dzieje, tak? Co tak rozkopane jest. Więc z ogromną taką euforią mówili, że będą chcieli przyjechać w następnych latach i zobaczyć, jak te bulwary wyglądają, a wtedy to już będzie plaża z prawdziwego zdarzenia, plaży, o której się my jako mieszkańcy nie powstydzimy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Stanisław Karpiel-Bułecka, Staszek z Gór, gwiazda dzisiejszych imienin Jana Skolna, jest naszym gościem w terenowym studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, z czego ogromnie się cieszę.
1: To cała przyjemność po naszej stronie za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję
1: bardzo, dziękujemy.
2: Bardzo mi miło, no cieszę się, już nie mogę doczekać się, kiedy wyjdę na scenę i zaprezentuję swój program artystyczny i mam nadzieję, ale widzę tu, że ludzie są uśmiechnięci, pomimo że aura jest jaka jest, bo jest gorącą. To też nie jest łatwe, ja bardzo dobrze rozumiem ludzi, że ciężko jest też w gorącym się bawić, ale myślę, że gorzej by było, jakby lało i było zimno.
1: Zdecydowanie. Tych mieszkańców jest coraz więcej. Rozmawiałam z nimi i wielu z nich właśnie jest tutaj ze względu na Staszka występ, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: To ogromnie się z tego cieszę. To świadczy o tym, że jednak tą twórczość znają, gdzieś to widzą i chcą tego posłuchać na żywo. A prawda jest taka, że artystę weryfikuje koncert, czy granie na żywo, bo jednak to, co jest na Spotify'u, czy gdzieś w internecie, czy na płycie, to jednak to nie jest to samo, co granie na żywo, bo jednak energia, którą ja zazwyczaj staram się zbierać od ludzi i staram się ją oddać razy dwa, choć na scenie jest nas dużo mniej jak ludzi przed sceną, ale staram się to zrobić zawsze z pełną energią, fantazją, brawurą, i przede wszystkim z ogromną przyjemnością i z radością, bo taka powinna być muzyka i taka powinna być scena.
1: A w sercu bardziej góry czy muzyka?
2: Zawsze góry, ale i muzyka, bo gdyby nie góry, nie byłoby muzyki i na odwrót. I to wszystko jedno z drugim idzie w parze, czyli to trochę się teraz pochwalę, no ale po prostu jest to prawdziwe. Aczkolwiek jest to muzyka Staszka z Gór. To jest, ta muzyka jakby pokazuje to, jakim Staszek z Gór jest człowiekiem. A myślę, że zresztą nie mam co mówić, tego trzeba przyjść, posłuchać. Masz niedaleko, zapraszam cię, mam nadzieję, że zostaniesz, posłuchasz i sama ocenisz.
1: Mówi się, że góry uczą pokory. A czego góry nauczyły Staszka życiowo?
2: Pokory, szacunku, kultury i... No to jest mój dom, w którym no nie wyobrażam sobie, żeby nie zostać w nim do grobowej deski, choć poruszam się po świecie i lubię podróżować. Też dużo podróżuję ze względu na to, że gram i śpiewam.
1: Widziałam, że ten grafik wakacyjnych wydarzeń, imprez jest naprawdę bardzo, bardzo napięty.
2: Tak, rzeczywiście zawsze, bo rzeczywiście zawsze lato takie jest. Zaczynamy od maja, kończymy we wrześniu, w październiku. Bo wtedy jest największy ruch, jeśli chodzi o plenerowe imprezy, tak jak dzisiaj u was, z czego ogromnie się cieszymy. Ja na nie czekam przez tą całą zimę z utęsknieniem, bo ten sezon zimowy ma swój drugi projekt kolędowy, Góralskie Kolędy, który kocham, uwielbiam i też one są oprawione bębnami i żywymi instrumentami typu gitara, klawisz, a oprócz tego wiadomo góralskimi instrumentami takimi jak skrzypce, czyli gęśle, basy i kontrabas. Także jest taka odskocznia od tego lata, trochę zmiana anturażu, fajna i zawsze też czekamy na nią z utęsknieniem. Ale teraz mamy lato i cieszymy się z tego, że jesteśmy tu dzisiaj. A lato dużo pokazuje, dużo będzie nowości, dużo nowych singli, o których już dzisiaj mogę powiedzieć. Już niedługo, nie chcę teraz zdradzać. Śledźcie moje social media, tam wszystko będzie jasne.
1: I wakacje w Kolnie. Rozpoczynamy muzycznie po góralsku. Będzie góralsko już za kilkanaście minut?
2: Będzie folkowo. Myślę, że no, góralsko też będzie, ale to jest muzyka bardziej jakby folkowa, pop-folk. Zresztą nie chcę tego oceniać sam, niech oceniają to ludzie. Najważniejsze jest to, żeby się ludziom to podobało, żeby wsłuchali się w teksty, bo to jest też ważne, bo teksty opowiadają o miejscu, z którego pochodzę, które kocham, uwielbiam. Ona jest czasami w metaforycznych słowach, ze względu na to, żeby też każdy przypisał sobie do siebie
1: swoją historię
2: tego miejsca, bo to miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe. Choć nie ja powinienem o tym mówić, bo ktoś zaraz powie, że się chwalę, ale ze względu na to, że mam się czym chwalić, to będę się chwalił. A zaczniemy koncert utworem, który jest tak naprawdę zrobionym utworem z miłości do mojego miasta, do tego miejsca, które kocham ponad życie. I to jest taki, to jest utwór zrobiony w stronę ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta Zakopane, żeby oni dbali i pilnowali, żeby kolejne pokolenia, które będą przyjeżdżać do tego miejsca, miały tam pięknie, czysto i żeby to, co jest najpiękniejsze w tym miejscu, czyli góry, Oczywiście mamy też Krupówki, które są bardzo znane i dobrze, że są, ale najważniejsze w tym wszystkim są góry, żeby tam zawsze była cisza, spokój i żeby to miejsce przede wszystkim koiło, jakby też stwarzało atmosferę do różnych przemyśleń, bo to miejsce takie jest.
1: A czy jest takie miejsce w górach, których Staszek nie zdradziłby nawet za platynową
2: zawsze
1: płytę?
2: Zawsze mnie o to pytają.
1: Ale nawet za platynową płytę?
2: Ale jakbym to powiedział, to zaraz by wszyscy tam byli. Wtedy ja bym nie miał ciszy.
1: A są wakacje, bo to wszyscy potrzebują.
2: Ale słuchajcie, jest to ciężkie. Powiem wam szczerze, jest to ciężkie ze względu na to, że rzeczywiście dużo turystów przyjeżdża w góry, zwłaszcza w lecie. No bo rzeczywiście te góry są wyjątkowe, je można przejść tak naprawdę, jak ktoś dobrze chodzi w jeden dzień, ale ja kocham chodzić w zimie, ze względu na to, że wtedy dużo mniej jest turystów i też ze względu na to, że ja uprawiam narciarstwo typu ski touring, czyli mogę wejść w miejsca, które nie do końca da się wejść normalnie na nogach, a na nartach z podpiętą foką się da. Wtedy mam te miejsca, które są moimi miejscami, które powodują i to, że po prostu jestem wyciszony, ale też i czerpię z tych miejsc dużo rzeczy do tego, żeby później o tym pisać, żeby o tym śpiewać, żeby to były takie miejsca wyjątkowe i moje.
1: A trudno jest dzisiaj tworzyć muzykę folkową, muzykę góralską w świecie tego popu, tej muzyki, która jest do siebie bardzo podobna, tej muzyki radiowej, która to ta właśnie przebija się do mediów?
2: Ja myślę, że znaczy ja powiem jakby na swoim przykładzie, że ja nawet jak rozmawiamy teraz, myślę, że ludzie, którzy mnie nie znają, po moim akcencie, nawet pomimo tego, że mówię językiem literackim polskim, od razu będą wiedzieli, skąd jestem. Że jestem jednak gość z południa, a nie z północy. Bo to słychać w
1: i czuć.

0: żeby móc się w tym wszystkim też rozwijać. Oczywiście to, co jest takim trzonem muzyki folkowej góralskiej, bo to jest, mówimy o ortodoksyjnej góralskiej muzyce, no to, to było, jest i będzie i to trzeba pielęgnować i to jest okej. Ja też, że tak powiem, lubię muzykę folkową, czyli muzykę, która jest z domieszką gdzieś tej góralszczyzny. Ta domieszka tej góralszczyzny to są skrzypce. To jest nawet to, że jak ja śpiewam, tak jak powiedziałem, językiem literackim, to słychać, że ja jestem z gór. Ja nie śpiewam tam, chociaż są numery, gdzie śpiewamy po góralsku, które pewnie ludziom troszkę ciężej zrozumieć, aczkolwiek język góralski tak jest najbardziej zrozumiałym językiem, bo myślę, że kaszubski by był trudniejszy do zrozumienia.
1: Wymarzony duet. Z kim?
0: Słuchajcie, na razie te wymarzone duety już się ześciły.
1: Czyli marzenia się spełniają.
0: Marzenia się spełniają, czyli moja serdeczna przyjaciółka, którą myślę bardzo dobrze znacie, Justyna Staszkowska, która jakże to powiem, zaszczyciła swoją gościnnością w utworze Pójdę tam u mnie. To było coś pięknego, zgodziła się od razu, z tego ogromnie się cieszę. My też z Justyną się długo znamy, od dobrych 30 lat, tak jak żeśmy razem liczyli, także naprawdę się lubimy i to powstało z jakby takiej czystej przyjaźni, znajomości. To nie było, jak ktoś może kiedyś pomyślał, rozegranie tylko czysto PR-owe, chociaż to jest zawsze wystąpić przy takiej diwie, to jest zaszczyt dla mnie i ogromnie się z tego cieszę. Teraz w tym roku będą jeszcze dwa duety, których nie chcę zdradzać, już jeden niedługo, 4 lipca, który będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej w dwójce, a później też duet, myślę, który wyjątkowy i ogromnie się cieszę, że zgodzili się na to, żeby wystąpić ze mną przy numerze, przy utworze, który dzisiaj tytuł już mogę podać, bo to jest tytuł Tu mój dom, a jaki to będzie utwór, to zobaczycie na samym końcu lipca, ale pomiędzy jeszcze coś będzie wcześniej, także nie chcę tego zdradzać, chciałbym zrobić to, zostawić to w takiej, z taką nutką.
1: Więc my czekamy na to z niecierpliwością.
0: Tak, żeby czekali z niecierpliwością ludzie.
1: I już za moment będziemy mogli zobaczyć ciebie na scenie. Stanisław Karpiel-Bułęcka, Staszek z Gór, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. To był ogromny zaszczyt u was tu być. Niech się wam darzy, jak się stuka w Gorku wasz. Johi!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Bogumiła Olbrecht z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry wszystkim państwu. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry do słuchaczy.
1: Dziś dojdzie do kolejnego przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego, który wyjawił, że w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do poważnych nieprawidłowości. Pacjenci mieli umierać z powodu niewystarczającej opieki. Premier Donald Tusk podważa wiarygodność doktora Jędrzejewskiego. Pani poseł uważa, że to wiarygodny świadek?
2: Tak, uważam, że to wiarygodny świadek, ponieważ były zgłoszenia zdecydowanie wcześniej, chyba pół roku wstecz była informacja do ordynatora, była informacja nawet do pana prezydenta Trzaskowskiego. No i niestety nic z tym fantem nie zrobiono. Znaczy fantem to nie jest fant, to jest po prostu obraza dla nas, dla Polaków, bo muszę powiedzieć pani redaktor tak, że ja dziękuję jako szary mieszkaniec naszej ojczyzny. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy podejmują takie właśnie wyzwania, takie trudne tematy, bo gdyby nie wasza praca, to po prostu na światło dzienne nie wyszłyby takie afery.
1: Kto powinien... Halo? Tak, tak, jesteśmy. Kto powinien ponieść konsekwencje za to, co działo się w Szpitalu Południowym?
2: Wie pani, pani redaktor, nie mi to oceniać, od tego są, do tego jest prokuratura, żeby to przeanalizowała, żeby to zbadała. I dla nas osób z prawicy jest wstrząsającym faktem, że do dziś pan doktor nie został przesłuchany. Doktor, który właściwie się przyznał, oddając część tych pieniędzy wyłudzonych, zarobionych niekoniecznie legalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie do końca było legalnie. Wie pani, no, podpisując kontrakty, umowy, no szkoda, że pracodawcy nie badają, nie dociekają, ile tych umów już ta osoba ma na swoim koncie. No jakieś takie proste pytania, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą on nie był żadnym specjalistą, bo są rzeczywiście osoby wśród lekarzy medycyny, gdzie poszukiwane są specjalizacje i rzeczywiście jest czasami nawet problem. Ale tu to był młody lekarz, właściwie niedawno po studiach, który dostał intraktną posadkę na tym SOR-ze jako kierownik bez specjalizacji. No pani redaktor, no to ręce opadają. Ja, będąc dyrektorem, w życiu bym nie mogła zatrudnić nauczyciela, który nie ma wyższego wykształcenia i też właściwie też po specjalizacji matematycznej czy innej z języka ojczystego. A tutaj takie rzeczy się dzieją i właściwie nic z tym faktem nie jest robione. My, posłowie z prawicy, domagamy się niezależnej komisji eksperckiej do wyjaśnienia całej tej sytuacji. To jest no naprawdę bardzo dramatyczna afera. Przed chwilą usłyszeliśmy różne fakty dotyczące krachu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o totalnym braku pieniążków na leczenie dla pacjentów. Słyszymy, jak długo trzeba czekać na różne badania specjalizacyjne. A tu wychodzi tak naprawdę drastyczna afera i właściwie to jest tak troszeczkę pod dywan zamiatane. Znaczy nie troszeczkę, tylko całkowicie. Do tej pory ponoć ten lekarz nie został przesłuchany. Co, jak, dlaczego? No, opinia publiczna właściwie ma zdawkowe. Właśnie dzięki dziennikarzom, którzy dociekają i wykonują swoją pracę bardzo, bardzo prawidłowo, bo to jest rola dziennikarza, dociekać, co się dzieje i gdzie te publiczne pieniądze są władowane, a później narzekamy, że właśnie, że nie ma tych pieniędzy. No, się wcale nie dziwię, że nie będzie tych pieniędzy, jeśli są tak rozlokowane te pieniądze, tak w beznadziejny sposób.
1: Możemy mieć pewność, że wyjaśnienie tej sytuacji będzie takie transparentne, przejrzyste?
2: Mam wątpliwość, pani redaktor, bo to już dawno powinno być zrobione. Zobaczy pani, w przestrzeni medialnej, w przestrzeni tak zwanej publicznej, o tym się głośno mówi już od dobrych kilku dni. Od dobrych kilku dni. I niestety do dziś nie mamy informacji zwrotnej, co i jak. Przesłuchiwany jest ten człowiek, który zgłaszał, który monitował i słusznie, że monitował, do władz naczelnych, którzy mają pod badaniem ten szpital. szpital południowy w Warszawie. Mało tego, pani redaktor, ten człowiek był na tych 4 kontraktach zatrudniony. Okazało się, że tylko w samym marcu bieżącego roku, marzec 2026, był zatrudniony na 296 godzinach przy stawce 400 zł za jedną godzinę na Brudnowskim Szpitalu w Warszawie na Brudnie, gdzie normalna stawka pracownicza wszystkich osób pracujących przeważnie, no są różne stawki, ale tu przeważnie to jest okres 40-godzinnego tygodnia pracy, więc razy 4 to mamy 160. Jak to się ma do tych 300? I to jest tylko jedna umowa, gdzie pozostałe 3? Pani redaktor, to są fakty, które są w dokumentach, bo przecież te umowy były w jakiś sposób skonstruowane, podpisane, no i nikt z tym nic nie robi. Nikt nie docieka, nikt nie sprawdza, nikt nie podaje do publicznej wiadomości, że ustalono to i wyciągnięto i takie konsekwencje. No, żenująca sprawa. Obłuda, żenada, nepotyzm. Rządy Tuska właśnie tak przedstawiają i tak. Jeśli my, to mamy saloniki do leczenia, bez kolejek, drobne jakieś sytuacje medyczne są postawione jako numer jeden. Osoby z łamanymi kończynami mogą sobie stać po 5 godzin. No takie mamy właśnie standardy, takie mamy procedury. Oczywiście użyję słowa procedury w cudzysłowie. Wyrzucę zarządów Tuska.
1: Kończąc ten temat, ostatnie pytanie z tego jakże palącego tematu. Ministerstwo powinno pochylić się i sprawdzić, jak funkcjonują inne szpitale w Polsce?
2: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej powinny chyba być kontrole w wielu placówkach medycznych. Posłowie podjęli ten temat, posłowie dokonują kontroli właśnie poselskich i stwierdzają różne takie sytuacje, o których nam się przeciętnemu Kowalskiemu głowie nie śni. Właśnie te sytuacje związane z niewłaściwym wypłacaniem pieniążków, wyłudzaniem pieniędzy.
1: Za nami konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Możemy mieć pewność, że będziemy potraktowani jak równy z równym, czy po tym, co się ostatnio wydarzyło, nie ma na to szans?
2: No właśnie, pani redaktor, po co była ta konferencja? I to już kolejna, chyba 5. Pani redaktor, po co? Zadajmy sobie jako Polacy pytanie. Po co te pieniądze podatnika zostały ulokowane w czymś, co my tylko zapłaciliśmy za tą konferencję i nie są to małe pieniądze. Polska nie podpisała praktycznie żadnej umowy.
1: Około 15 zostało podpisanych tych umów.
2: To są na razie w fazie wstępnej, pani redaktor, co wiemy. Jedna firma dosłownie podpisała dokument faktycznie, a pozostałe to są takie wstępne umowy, to są tak zwane negocjacje. Prezes Związku Przedsiębiorców, pan Cezary Kuźmierczuk, właśnie powiedział, że na odbudowie Ukrainy zarobią inne państwa. Polska niekoniecznie zarobi. Polska jak zwykle tylko ponosi koszty. Koszty czyje? Koszty podatnika. Drodzy podatnicy, miejmy tego świadomość. Rządy Tuska to my ciągle płacimy na innych. A dla nas? No, a dla nas to kolejki do służby zdrowia. Także no, nieciekawie to się przedstawia i ta konferencja nie jest żadnym absolutnie sukcesem. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju porażka, bo na 200 umów, no jakieś tylko tam w sytuacje negocjacyjne w sensie obronności. Wiem, że a propos silników turboodrzutowych, Orlen, ale Orlen ponoć, pani redaktor, ponoć benzyna, nie wiem, czy mamy jakieś rezerwy, ale ponoć właśnie paliwa są sprzedawane za 3 zł do Ukrainy. Pani tankuje za 3 zł, bo ja to tankuję pod, nie wiem, 6,40?
1: Chcielibyśmy tankować po 3 zł.
2: Prawda, pani redaktor, ja również bym chciała tankować w tej kwocie. Niestety Polacy znów nie mamy takiej możliwości, a no, z całym szacunkiem do innego kraju. Jakieś takie dziwne umowy i takie rzeczy się dzieją. Także no to też jest do weryfikacji, do sprawdzenia. No. Także odebranie, ta konferencja nie jest sukces.
1: Pani poseł, odebranie orderu, wiemy doskonale, że dolało oliwy do ognia. Można było załatwić to jakoś inaczej, bardziej dyplomatycznie, może nie aż w taki sposób bezpośredni?
2: Pani redaktor, wiem, że pani jest uroczą i młodą osobą. Ja pamiętam opowieści, żyją świadkowie Wołynia. My wyciągnęliśmy takie serce, taką pomocną dłoń. Ja również dwóm rodzinom pomagałam w szkole i każdego dnia martwiłam się o różne sytuacje, chociażby właśnie z wyżywieniem, chociażby z... No, tam były małe dzieci, więc byliśmy w instytucjach medycznych. Naprawdę, to był ogrom prac po naszej stronie, po stronie mojej osoby i po stronie mojej kochanej Rady Pedagogicznej. I takie serce okazała cała Polska. Pamiętając z historii, tak niedawno przecież był emitowany film Wołyń. No pani redaktor, stanęliśmy ponad to wszystko, a pan Załański w podzięce robi coś takiego, że nazywa jednostkę wojskową ukraińską bandą łupa? To się nie mieści w głowie. Odrobina właśnie dyplomacji po stronie Załańskiego powinna być. To on rozpoczął tą nieciekawą sytuację i bardzo jestem dumna jako Polka z pana prezydenta Karola Nawrockiego, że właśnie tak postąpił. Że taki order nie należy się osobie, która nie integruje się z danym państwem, które jest tak życzliwe i tak pomocne. Militarnie przede wszystkim, to my pierwsi wyciągnęliśmy militarną dłoń do Ukrainy. Nie mówiąc o dłoni gospodarczej, przyjaźni, troski, takiej życzliwości sąsiedzkiej. Także pani redaktor, takich rzeczy, to tak jakby nas zdradziła, tak jak panią, czy mnie by zdradziła najbliższa przyjaciółka, no to boli, to tak nie może być. No i tyle w tym temacie, także ja pochwalam postawę pana prezydenta Karola Nawrockiego, który broni tożsamości, suwerenności, broni honoru naszej ojczyzny. Po prostu honoru. A pan Załański się ogarnie refleksją. I to, że nie przyjechał na tą konferencję, przepraszam, to jest jego problem. No, wysłał w zastępstwie może też bardziej kompetentną osobę. Halo?
1: Tak, jesteśmy, słuchamy cały czas oczywiście i spoglądamy na zegarek, więc ten temat zostawiamy i na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze do niego wracać. Mamy początek wakacji jako osoba, która wiele lat pracowała w oświacie, pełniąc funkcję dyrektora, tak jak już pani poseł przed momentem o tym wspominała. Jaki to był rok szkolny dla uczniów i nauczycieli?
2: Pani redaktor, to był trudny rok. Ten rok zamyka się taką refleksją.